Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Jedna osoba w areszcie, ale są też kolejne wnioski. To po serii fałszywych alarmów bombowych.
1: Będzie rządził przez najbliższe 3 miesiące Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa.
0: Na czele zespołu Lewandowski, ale są i nowe twarze. To na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba w areszcie, wniosek w sprawie drugiej jest rozpatrywany.
0: To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24.
1: Sprawa dotyczy interwencji służb w domach polityków i osób związanych z opozycją, a w tym m.in. Jarosława Kaczyńskiego, siedziby telewizji Republika czy mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
0: I choć służby na razie nie potwierdzają doniesień o aresztach, zapewniają, że sprawa jest wyjaśniana, a odpowiedzialni za fałszywe alarmy nie unikną kary.
1: Z tym tematem Michał Skolimowski. Kiedy poznamy pierwsze ustalenia?
2: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
3: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
2: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
4: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
2: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
0: Według TVN24 na obecnym etapie śledztwa nie ma potwierdzenia, by za fałszywymi alarmami stały rosyjskie służby.
1: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa.
0: Stanisław Kracik powołany przez premiera na komisarza miasta.
1: Przez 3 miesiące swoich rządów chce, by miasto nie wpadło w stagnację.
5: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
0: Z kolei Aleksander Miszalski podkreśla, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem.
1: Były prezydent miasta odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
6: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują.
0: Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta.
1: Nie będzie żadnej cenzury, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
0: O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Chodzi m.in. o komentowanie działań Polsy.
1: Pismo trafiło także do części ministrów.
7: Ja myślę, że ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał. Pewnie wymaga wyjaśnienia, bo chodzi o bardzo duży projekt, który jest realizowany przez Polską Agencję Kosmiczną.
0: Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS 2.
1: Astronauta twierdzi z kolei, że jego słowa o wspomnianym projekcie zostały wyjęte z kontekstu.
0: Po 23 latach wraca obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych.
1: Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami, które miałyby zacząć obowiązywać do końca roku.
0: Dziwię się, że przepis w ogóle zniesiono, mówi ratownik medyczny Marcin Borkoś-Borkowski.
8: Apteczka jest urządzeniem, które ratuje ludzkie życie, nie jest drogie, a w sytuacjach kryzysowych jest must have. Gdy będziemy jechali, będzie wypadek i ktoś przyuważy, że nie udzieliliśmy pomocy, grozi nam za to 3 lata. Ale już narzędzie do udzielania pomocy jest nieobowiązkowe. No to jest niekonsekwencja tragiczna.
1: Teraz w apteczkę muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy i ciężarówki przystosowane do przewozu osób.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowe twarze w kadrze Jana Urbana na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią.
1: Na czele zespołu bez zmian Robert Lewandowski, ale w kadrze sporo debiutantów, m.in. wśród napastników.
10: Karol Czubak, najlepszy polski strzelec ekstraklasy. Taka nagroda dla niego to powołanie do reprezentacji. Jest również Mateusz Żukowski, super strzelec Magdeburga, drugoligowy niemiecki zespół. Przypomnę, 17 goli w ostatnim sezonie drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego.
1: Komentuje szef redakcji sportowej Super Ekspresu Przemysław Ofiara.
0: Reprezentacja jutro rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą.
1: Z kolei 3 czerwca w Warszawie podejmie Nigerię.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Środowy poranek zaczynamy 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
11: Witamy, Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
11: A za chwilę kartka z kalendarza, jak zawsze na otwarcie nowego dnia, środa 27 maja.

0: Don't Stop Me Now, a jednak przestali śpiewać. 27 maja w kalendarzu dzisiaj imieniny obchodzą Augustyn, Fryderyk, Fryderyka, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata, Oliwier i Radowit.
1: Wszystkiego dobrego. Giuseppe Tornatore, włoski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Warto obejrzeć przynajmniej jeden jego film.
0: Tak jest. Jamie Oliver, brytyjski kucharz, autor programów i książek kulinarnych.
1: Aktorka Joanna Koroniewska-Dowbor.
0: A także piosenkarz Grzegorz Chyży. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy dzisiaj świętują.
1: 12,5 minuty po godzinie 6 w Radiu Plus Czas na Ewangelię.
2: Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być chrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane.
3: W dzisiejszych słowach Ewangelii Pan Jezus gani synów Zebedeusza i mówi do nich: Nie wiecie, o co prosicie. Prośba synów Zebedeusza wynikała z braku poznania Pana. Mimo tego, że towarzyszyli Jezusowi już jakiś czas, oni Go jeszcze nie poznali. Mieli Go na wyłączność, ale tak naprawdę nie wiedzieli, co On robi, kim On jest. Nie wiecie, o co prosicie. Prośmy o to, abyśmy umieli przebywać w bliskości Pana i o to, żebyśmy jednak Go poznali i wiedzieli, o co chcemy Go prosić.

0: napisany, bo nie wiem, na antenie Radia Plus jest już pierwsza prognoza pogody, znaczy wstępna prognoza pogody, ale raczej będzie...
1: Na lato?
0: No nie, na Boże Ciało, bo zauważmy, że w przyszłym tygodniu weźmiemy piątek wolny i już mamy 4 dni wolnego. Weekend nam się zbliża, taki troszkę przedłużony.
1: Nawet jest nazwa, skoro była czerwcówka. Majówka, to ktoś wymyślił czerwcówka, chociaż to mi się z jakąś chorobą kojarzy. Ale dobrze, no. Niech będzie i czerwcówka.
0: No dobrze. W każdym razie pogoda ma być fajna, a ja teraz chciałabym sięgnąć po rady zdrowotne. Okazuje się, że naukowcy mówią, że po przebudzeniu się rano, bo budzimy się rano, więc takie wskazówki się przydadzą, absolutnie przez pierwsze pół godziny nie powinniśmy dotykać telefonu. Chyba, żeby wyłączyć budzik, ale nic
1: zaraz,
0: więcej.
1: Ja
0: absolutnie
1: ja wychodzę w ciągu 20 minut, to jak mam nie dotknąć?
0: Ja też wychodzę w ciągu 20, wkładam do kieszeni po prostu, znaczy kieszeni plecaka oczywiście, no bo potem na rowerku trudno z torbą jakąś inną podróżować. W każdym razie nie powinniśmy w ogóle zaglądać do środka, no, do tych mediów, do tego wszystkiego, nawet pogody nie sprawdzać, żeby się nie...
1: No, ale muszę wyjść, ubrać się, a poza tym muszę sprawdzić, czy świat jeszcze istnieje.
0: Nie, istnieje, to patrzysz przez okno, widzisz.
1: Ja słyszałem taką badania naukowe takie, które twierdzą, że faceci, mężczyźni, dlatego sprawdzają rano, czy jakaś wojna nie wybuchła, bo to jeszcze takie plemienne zachowania, że trzeba było chronić rodzinę, więc tak. Oni w tym telefonie sprawdzają, czy wszystko jest okej.
0: Okay. Ja na przykład...
1: Czy twoja żona jest bezpieczna i dzieci.
0: Ja tego nie mam, ale są panie, które sprawdzają, czy jakaś promocja nie wpadła, bo też to taki instynkt jest kiedyś łowiecki, teraz też łowimy.
1: Rano o 6?
0: Jakieś promki, nie promki.
1: No można
0: różnie
1: i tak.
0: Bywa, proszę pana, dla zabicia czasu. Są tacy, którzy mają dużo czasu rano, jak się przebudzą i szukają nie wiadomo czego w tych internetach. Nie. Odkładamy telefon. Budzimy się, wstajemy, toaleta i do pracy. No
1: radio.
0: I ewentualnie jak ktoś autobusem, to wtedy można zajrzeć.
1: Radio włączamy, my wam powiemy, która jest godzina, na przykład teraz 6:28.
0: Tak. A to jeszcze nie powiedziałem, dlaczego mamy nie włączać tych telefonów. No. Żeby nam kortyzol nie skoczył, proszę pana. Kortyzol.
1: To coś z apteki jest.
0: Też brzmi jak choroba.
1: Zaraz do apteki się przeniesiemy za kilka minut.
0: Dobrze, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Wieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski.
1: Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni, jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny.
2: Przypomnijmy, wycieczkowiec, którego kapitanem był Jan Dobrogowski, wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku.
1: Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem przenoszonym przez gryzonie, 3 osoby zmarły.
2: Polska podpisze dzisiaj z Wielką Brytanią przełomowy traktat.
1: Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
2: To największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer.
1: W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francją.
2: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasę tegorocznej odsłony.
1: Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze.
2: Metę zaplanowano w Wieliczce.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry. Znamy się. Za 6 minut, 26 minut będzie godzina 7. O czym myśli Tomek od samego rana?
2: No skoro pojawiła się informacja, że apteczki mają wrócić do samochodów, wybrałem się do apteki, żeby zrobić zakupy.
1: O tym za chwilę. Teraz ABBA, One of Us. Będzie też London Beat You, Bring on the Sun w Radio Plus.

0: To London Beat w Radio Plus za 19 minut 7, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Apteczki mają wrócić do samochodów, ministerstwo pracuje nad odpowiednimi przepisami. A ja ostatnio byłem w aptece, rozejrzałem się po półkach i wiem, co mi się przyda w samochodzie. Jakiś suplement by się przydał, w języku znawców tuning. Termometr, szczególnie przy ostatnich temperaturach, ciśnieniomierz, żeby zawsze dbać o opony. Ale coś na ciśnienie przyda się, widząc jak niektórzy jeżdżą, może bardziej na uspokojenie. No i na krążenie, bo ostatnio nie mogłem nigdzie zaparkować. A i wiem, co będzie dobre na drodze, żeby się nie denerwować, widziałem w ofercie gazy jałowe. Ale gazu już nie ma co dodawać, zapytam panią magister o bieg jałowy, czyli po prostu luz.

0: Daj mi ta sama chwila na antenie Radia Plus.
1: Czy wiesz, że słowo szósty może rymować się ze smutny?
0: Nie, no jak to szósty smutny?
1: No, okaże się za chwilę, że tak, tak było. Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 27 maja, dawno temu.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 27 maja 1564 roku zmarł Jan Calvin, twórca surowej wersji protestantyzmu. Tego dnia w roku 1990 odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory samorządowe. Paolo VI, Papa Mesto, Paweł VI, papież smutny. Tak chyba nie do końca prawdziwie Włosi oceniają biskupa Rzymu w latach 1963-1978. To jemu przypadło kierowanie kościołem po Soborze Watykańskim II i to właśnie były metropolita Mediolanu wprowadził zwyczaj regularnych papieskich pielgrzymek. Odwiedził prawie 20 państw i jako pierwszy biskup Rzymu odwiedził też nowojorską siedzibę ONZ i wsiadł na pokład samolotu. Chciał stanąć na polskiej ziemi, ale jego przyjazd na obchody tysiąclecia chrztu Polski zablokowały władze komunistyczne. To za jego pontyfikatu zlikwidowano indeks ksiąg zakazanych i ukazała się obok sześciu innych encyklika Humanae Vitae, w której jednoznacznie stanął w obronie ludzkiego życia i jego godności. Giovanni Battista Montini, czyli papież Paweł VI, zmarł 6 sierpnia 1978 roku w Castel Gandolfo i spoczął w Bazylice Watykańskiej. 19 października 2014 roku na zakończenie trzeciego nadzwyczajnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego rodzinie papież Franciszek beatyfikował Pawła VI jako 90. biskupa Rzymu w dziejach. W koncelebrze był także papież senior Benedykt XVI, jeden z trzech żyjących jeszcze kardynałów kreowanych przez Pawła VI.

0: No zdradzę kuchenną tajemnicę, to znaczy kuchnię radiową. To nie kuchenna akurat będzie, ale kalendarzowa.
1: Opowiadaj.
0: Kasia przygotowuje kartkę z kalendarza, a ja korzystam z gotowego. Zwykle te imiona to jest niezła rozgrzewka na dzień dobry. Ale posłuchaj tego. Larvire pol guingil gogeru quirn drobol landus ilo gogo gocz. Ciekawe, ile błędów popełniłem w tej nazwie miejscowości walijskiej.
1: Walijskiej?
0: Tak, Walii jest taka miejscowość, że aż 5 słupków musi podtrzymywać tabliczkę z nazwą miejscowości na dworcu.
1: Rzeczywiście.
0: A nie można by do Ełku albo do Helu? Byłoby prościej pojechać.
1: Orwety, co to za nazwa? No dobrze, teraz...
0: To na naszym profilu facebookowym, tak, jak chcecie
1: zapraszamy.
0: Coś skomentować.
1: A teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody na antenie Radia Plus, bo zbliża się godzina 7.

0: Radio Plus.
1: Rosyjski ambasador na dywaniku w polskim MSZ-cie to reakcja na groźby Kremla pod adresem Kijowa.
2: 25 lat więzienia dla Norwega jest finał głośnej sprawy zabójstwa 26-latki w Oświęcimiu.
1: Czuwają przy swoich chorych dzieciach. Wczoraj łapały trochę relaksu w salonie piękności na szpitalnym oddziale. Mamy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla.
1: Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora.
2: To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
4: I po drugie, do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
3: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
4: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
3: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia.
2: Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G. Oskarżono o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki.
1: Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
5: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
2: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, w części dotyczącej zabójstwa, o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy.
1: Przypomnijmy, ciało 26-latki znaleziono w listopadzie 2022 w mieszkaniu w Oświęcimiu.
2: Podejrzenia od razu padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką wydano child alert.
1: Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze, z Danii sprowadzono go do Polski.
2: Już 12 milionów Polaków korzysta z M-Obywatela.
1: Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
2: Teraz można skorzystać z 47 usług, w tym rejestracji narodzin dziecka, M-stłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu.
6: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Już mamy ponad 31 milionów razy wykorzystano te funkcje. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu, to jest 10 milionów.
2: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: 12 milionów użytkowników oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
2: Papież o izraelskiej przemocy wobec aktywistów flotyli dla Strefy Gazy wezwał, by poszanowanie praw człowieka dotyczyło wszystkich ludzi.
1: W rozmowie z dziennikarzami w Castel Gandolfo Leon XIV kolejny raz zaapelował o pomoc dla tego regionu.
2: Przypomniał, że jego mieszkańcy nadal nie otrzymują wsparcia humanitarnego i to powoduje protesty, trudności, także działania tych, którzy uczestniczyli we flotylii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szpitalne oddziały zamieniły się w salon piękności.
2: Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla pań, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach.
1: Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich.
7: Te mamy są na oddziałach nie dzień, nie dwa, nie tydzień, a są miesiącami, a czasami latami. To są bohaterki. Mogą skorzystać z fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki. Mamy masażystę. Opowiadają nam też swoją historię. Czasami pojawiają się łzy. Pojawia się to też to najpiękniejsze słowo. Dziękuję.
1: Z Julią Rozworowską, organizatorką akcji, rozmawiał Dawid Olszewski.
2: Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry o poranku, 5 minut po godzinie 7 już.
2: Witamy i zapraszamy do godziny 9, polecamy przeboje z nutą nostalgii, nasze skromne towarzystwo. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Witam, jak Waloszczyk.
2: Za chwilę Rabec, teraz Alphaville Forever Young.
1: Tak, żadnego łańcucha nie mamy, pierścienia, skromne to towarzystwo.

0: Sugar Baby Love to oczywiście The Rabbits na antenie Radio Plus, 12,5 minuty po godzinie 7.
1: A teraz na chwilę się nie śmiejemy, bo wczoraj wstrząsające nagłówki pojawiły się w internetach i w gazetach. Pies postrzelił kobietę w amerykańskim stanie Nebraska. Naprawdę pies postrzelił ze strzelby kobietę.
0: No ale za cyngiel chyba nie chwycił.
1: No ale potrącił jakoś. To było tak, strzelba leżała na przednim siedzeniu w samochodzie, pies był na tylnym siedzeniu.
0: Czekaj. Pani jechała na jakieś polowanko?
1: Nie wiem co ona jechała, chyba na zakupy polowanko, bo poszła do sklepu, a w tym czasie pies zmieniał miejsce z przedniego, znaczy z tylnego na przedni.
0: No bo chciał sprawdzić jak to jest z przodu, bo zawsze z tyłu musi.
1: Tylko nastąpił na tę strzelbę, ona wystrzeliła i trafiła przejeżdżającą obok kobietę w rękę. Na szczęście w rękę, nic się tak bardzo poważnego nie stało. Oczywiście rana jest, pewnie będzie jakiś...
0: Szkło się posypało.
1: Nie, chyba otwartą szybę miała i wystawiała nawet tę rękę przez tę szybę. No i tak to wynikło.
0: To morał z tego taki. Z psem nie jeździmy, że tak powiem, na przednim. Strzelbę trzymamy w bagażniku i zamykamy szczelnie okna. Nie, to chyba
1: i przede wszystkim
0: i tak
1: strzelba, żeby nie była nabita, no bo to będzie główny zarzut teraz w jakimś tam dochodzeniu. No właśnie, będzie trochę cierpienia, bólu, bo to trzeba tam te rany opatrzyć. Będzie trochę kłopotów prawnych, ale później już z perspektywy czasu, to będzie anegdota. No, przejeżdżałam sobie
0: anegdota, postrzelił kota. Pies postrzelił kota.
1: I trafił mnie nabój ze strzelby wystrzelonej przez psa. No przecież to nikt by w to nie uwierzył.
0: Ludzie. No dobrze, 13,5 minuty po godzinie 7. Wracamy na ziemię. Za chwilę German Jackson, Piazzadora na antenie Radia Plus, a także Wojciech Gąsowski.
1: Aha.
0: I co?
1: Bo nikt nie powiedział, czy było w stanie Nebraska. Oczywiście, że w Stanach.
0: No, oczywiście, że tak. Wojciech Gąsowski za chwilę. Przecież wiadomo, że jak strzelba na przednim siedzeniu, to tylko Stany.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 25 minut po godzinie 7, budzimy się z wami o poranku. Sztuczna inteligencja podobno teraz tak się rozpanoszyła, że są fałszywe cytowania w pismach naukowych różnych, przeróżnych. Pewien badacz sprawdził to bardzo dokładnie i okazuje się, że jest bardzo źle. Znaczy są cytowania, ale tak naprawdę to nie jest cytat, tylko nie wiadomo skąd wyjęte.
1: Wymyślone znaczy się. O, już nawet przypisom nie można wierzyć.
0: Ale wiesz, ale to medycyna, to jednak jak sprawdzamy u wujka Google'a, czy nas coś boli, co z tego wynika, a potem dostajemy jakieś dziwne informacje, to chyba nie dobrze.
1: Lepiej nie zapytać tego teoretycznego lekarza lub farmaceutę.
0: Najlepiej być zdrowym.
1: Otóż to, właśnie prezydent USA się pochwalił, że był na badaniach, wszystko wyszło idealnie,
0: 80
1: powiedział.
0: 80 lat minęło.

0: Nie będziemy już wymieniać tej najdłuższej chyba na świecie nazwy miejscowości.
1: Ja to nawet się nie pokuszę.
0: Walijskie, ja nie wiem, ile tam błędów zrobiłem, odczytując
1: tę
0: nazwę.
1: Ale płynnie ci szło, nawet jakby, wiesz, ktoś wiedział, to by się nie dowiedział.
0: Może się nie dowiedział. W każdym razie polecamy bardziej krótkie nazwy miejscowości. Ełk czy Hel? Katarzyna napisała, ja uwielbiam Hel, jest coś magicznego w nim.
1: Tak, jak się ktoś Helu nawdycha, to tak śmiesznie mówi podobno.
0: Nie o takim im chodziło.
1: Nie.
0: I także nie łkamy.
1: Jeszcze jest miasto Łódź.
0: Łódź, tak, ale to jest trudne bardzo.
1: Bardzo.
0: Może być czteroliterowe, może być dwu. I nie ełkamy.
1: Nie, nie,
0: uśmiechamy
1: nie
0: się.
1: Też.
0: Za minutę będzie 7:30.
1: Czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 19:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba została ranna.
1: Ogień pojawił się po 4:00 rano. Wiadomo, że spłonęła górna część łodzi.
2: Służby pomogły jednej osobie, która z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
1: Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja.
2: Sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień przy granicy z Białorusią.
1: W marcu 2024 oddał kilka strzałów w kierunku grupy migrantów.
2: Prokuratura przedstawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień i stworzenia zagrożenia.
1: 25-latek nie przyznaje się do winy. Niedawno zwolnił się ze służby. Grożą mu 3 lata więzienia.
2: Wszystko wyszło idealnie.
1: Tak amerykański prezydent komentował lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem.
2: Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
1: W połowie maja grupa 30 amerykańskich lekarzy publicznie wyraziła obawy dotyczące zdrowia psychicznego i funkcji poznawczych Donalda Trumpa.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Muzyczny poranek, przebojowy poranek z Radiem Plus oczywiście.
2: Za chwilę narzucamy Bolerko, Fancy, teraz Tina Turner, We Don't Need Another Hero na antenie.
1: Troszkę
2: radia.
1: Wieje, wyszedłem.
2: No właśnie. Wieje, wieje. Wiatr we włosach to dzisiaj jest coś, czego nie unikniemy.

0: No nie, no przecież to od dekad, od pokoleń, od wieków, a oni dopiero to odkryli, Amerykanie.
1: Opowiadaj, o czym tam.
0: Kompot. Jak podobno to... influencerzy w Stanach Zjednoczonych, ci kulinarni nie tylko, no, i normalni tacy, co youtuberzy różni, zachwycili się, to trend jakiś jest rosnący, polskim kompotem, no, wodą z owocami, słuchaj, czy wodą po owocach. Oni samą wodę piją i nagle, patrzcie, mamy
1: kompot.
0: Coś...
1: No. Niesamowite. Widzisz, jak ta Coca-Cola im w głowie namieszała, przepraszam.
0: Ale nie tylko Coca-Cola. Oni na przykład porównują, no, znaczy nie porównują, tylko mówią, że dotychczas znali Ice Tea jako taki napój słodki. A teraz, proszę bardzo, coś znacznie zdrowszego.
1: Patrz, ile jeszcze rzeczy możemy ich nauczyć. Bigos, pierogi, schabowy.
0: A nawet flaczki.
1: Nie, nie, tak nie? Daleko to by się nie posunęło. Słuchaj, ale nie wiem, czy wiesz, ale wśród hollywoodzkich gwiazd jakiś czas temu, może nadal, bardzo popularny był, że tak powiem, ten, no, rosół na śniadanie.
0: No.
1: Znaczy taki, wiesz, no...
0: To też było takie odkrycie,
1: taki,
0: no.
1: Kolagenowe, ale rzeczywiście rosół na śniadanie słabo.
0: A to dla mnie jest odkrycie, że na śniadanie.
1: Ja ostatnio próbuję kisiela, znaczy kisiel z siemienia lnianego.
0: O, tak, pomaga.
1: Bardzo fajny jest, bo odkryłam, że tam można dodać łyżeczkę czarnej porzeczki, dżemu. No i gdzie tam kompot przy tym? Nie, kisiel, super sprawa.
0: No kisiel kisielem, znaczy, ale chodzi o to, żeby obiad czymś popić.
1: Pierwsze zjedzenie jest takie trudne, bo to tak dziwnie wygląda i się ciągnie. Ale tak ogólnie to nawet bardzo smakuje, bo jak się pogotuje wcześniej troszeczkę, 15-10 minut, no to się nie da się pogryźć i to już jest w ogóle fajna sprawa.
0: No to no dobrze. To a to, tak... że jak jest skomplikowane, wymyślasz kompot, nie, no... to podstawa. Amerykanie, brawo, że odkryliście, co jest naprawdę dobrego.
1: Gratulujemy i zapraszamy na flaczki za 17 minut 8.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to lecimy w te kulinaria. Dzisiaj znów będziemy o kuchni opowiadać, o kuchni, polskiej kuchni.
2: No tak.
1: No bo skoro Amerykanie już odkryli kompot, wcześniej makaron, niektórzy aktorzy, i zachwycają się, to może coś jeszcze możemy im polecić?
2: Bo polecamy zdecydowanie. No właśnie, co to? Ten schabowy, karminadel, czy coś może innego?
1: A co?
2: No, to jest mielony na Śląsku.
1: Aha, no, przepraszam.
2: Filmu nie oglądałeś?
1: No widocznie nie. No. 691-141-141, czekamy na SMS-y. Co jeszcze Amerykanom w ogóle światu możemy sprzedać z polskich... Ja wiem co.
2: Co?
1: Zupy.
2: Zupy.
1: No.
2: Nie to jakieś tam kremy i nie wiadomo co.
1: Byłem kiedyś w jednym takim bardzo gorącym kraju, gdzie oni w ogóle zup nie znają. Jedną knajpę znalazłem,
2: no, która... w gorącym kraju zupy
1: specjalizowała się w tym, że właśnie zupy robi jako coś takiego oryginalnego.
2: No przecież gorąco jest to, co zupę nie będą jedli. No,
1: to prawda.
2: No dobrze, to czekamy na wasze pomysły. Przekażcie nam je SMS-em 691-141-141, numer do Radia Plus.
1: Będziemy mieć upominki.
2: Tak jest, za 5,5 minuty. Godzina 8.

0: No, ja już wypiłam.
1: Co?
0: Herbatkę.
1: Ale to kompot miałaś pić.
0: Nie, nie, kompot będzie później.
1: Dobrze, do obiadu.
0: Niech się dobrze schłodzi.
1: A na naszym profilu facebookowym dzisiaj też o nazwach miejscowości, tych najdłuższych i najkrótszych. Ja napisałem, że Ełk i Hel napisaliśmy, lepiej by było tam jechać niż do...
0: Gdzie?
1: Lanwire, Polgum,
0: nie, nie, nie, nie, proszę cię, nie, nie mamy tyle czasu.
1: Pewnie, że lepiej napisała Izabela i pozdrawia nas z Muszyny.
0: O, proszę.
1: A Emila napisała, że Rabka jest prostym słowem i też pozdrawia.
0: Rabka jak najbardziej. Za 2 minuty 8, czas na wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Trzy osoby zatrzymane po fałszywych alarmach, jedna już w areszcie. O szczegółach powiemy za chwilę.
2: Bezpieczeństwo i obrona. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę.
1: Film, w którym zagra całe miasto gdyński, Lipdub we wrześniu. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami wymierzonymi w osoby powiązane z prawą stroną sceny politycznej w Polsce. Jedna z nich na 3 miesiące trafiła do aresztu.
1: Przypomnijmy, chodzi o fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu życia. Służby zostały wezwane m.in. do domu szefa telewizji Republika, czy w miniony weekend do domu matki prezydenta Polski.
2: Mateusz Chłystun zna szczegóły. Powiedz, co wiadomo o zatrzymanych.
3: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę.
2: Dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
1: To będzie historyczna chwila, podkreśla premier Donald Tusk.
4: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
2: Ważnym elementem porozumienia z Wielką Brytanią będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
1: Podobny traktat rok temu podpisaliśmy z Francją.
2: Od ponad 2 tygodni nie kontaktuje się z rodziną. Może przebywać z 22-letnim mężczyzną.
1: Policja poszukuje 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej z Warszawy.
2: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dziewczyna wyjechała z miasta.
5: Trop urywa się za nią w Kielcach, gdzie może przebywać w towarzystwie 22-letniego mężczyzny, którego poznała wcześniej. Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.
2: Mówi nam Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
1: Mundurowi opublikowali wizerunek 15-latka na swoich stronach.
2: Obowiązkowy kask na rowerze czy hulajnodze. Zmiany wejdą w życie za tydzień.
1: Od 3 czerwca będą musiały go zakładać osoby poniżej 16 roku życia.
2: Za złamanie przepisów rodzicom będzie grozić mandat w wysokości 100 zł.
6: Kaski będą musiały mieć również dzieci do 7 roku życia, które są przewożone w fotelikach, przyczepach i wózkach rowerowych, z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Policja zachęca nie tylko dzieci do jazdy w kaskach.
7: Zalecamy, aby z tych kasków korzystali wszyscy. To, że mamy powiedzmy 17 lat i nie założymy kasku, to nie znaczy, że ta nasza głowa jest twardsza.
6: Mówi Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zachęcają również, by odpowiednich nawyków nauczyć jak najwcześniej.
8: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
9: Ja tylko na skateparku zakładam.
6: Według danych Instytutu Transportu Samochodowego z zeszłego roku tylko 6% użytkowników hulajnóg elektrycznych nosi kaski.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To ma być największy i najdłuższy tego typu film na świecie.
2: Gdynia w ramach obchodów stulecia planuje miejski Lipdub, czyli nagranie kręcone jednym ujęciem, w którym wystąpi całe miasto.
1: Udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy, artyści, lokalne instytucje czy nawet turyści.
10: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona. Kamera będzie poruszać się meleksem, bo trudno, żeby szła, prawda? Natomiast mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą tego dnia. Grupy mieszkańców mogą brać udział w formie, która jest właściwie dowolna. Mogą jeździć na rowerze, mogą poruszać się po prostu za obiektywem kamery.
1: Mówiła Olga Bieniek, producentka filmu.
2: Realizację zaplanowano na 6 września. Próby odbędą się dzień wcześniej.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 5 minut po godzinie 8, to już 2/3 poranka za nami. Przepraszam, tak mi się matematyka włączyła.
2: No dobrze, jak już musisz, to rachuj. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk. A za 7 minut i 36 sekund...
2: Nie, to już przesadzasz.
1: Ale porozmawiamy ze słuchaczem.
2: Jak najbardziej, tak. W sprawie tego, co byśmy wyeksportowali na cały świat, jeśli chodzi o polskie kulinaria, a teraz Opus Life is Life.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to pora na nasze kulinarne odkrycia, czy nie odkrycia, my to znamy od lat, ale chcemy innych zachwycać naszą kuchnią. Katarzyna jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to co możemy polecić światu, bo już mówiliśmy o kompocie, o rosole i o innych tam wynalazkach typu flaczki.
3: Mamy bardzo ciekawą, oryginalną potrawę gołąbki.
1: A no tak, zapomnieliśmy o gołąbkach.
2: No czekajcie, ale gołąbki to mi się też kojarzą z Grecją i z takimi innymi zawijanymi, takimi pici maleńkimi zawijanymi w te
1: no też
2: liście winogron.
1: No.
2: Ale dokładnie. Nasze kapuściane to już zupełnie inna jazda, prawda, Kasiu?
3: Nasze są najpyszniejsze. Pyszna kapusta, farsz, ryż, mięso. Czasami można też takie gołąbki bez zawijania, czyli kotlety, ale te standardowe są chyba najlepsze.
2: Dobrze, właśnie, ale
3: sos
2: Kasiu...
3: pomidorowy do tego.
2: Jest kilka szkół. Jedni dają mielone mięso, inni dają krojone w kostkę, przesmażane wcześniej z cebulką. Jaką szkołę ty, że tak powiem, chciałabyś eksportować?
3: Mielone, najlepsze mielone.
2: No i najszybciej się robi chyba, prawda?
1: Te gołąbki, dokładnie. To niby może nawet i przełknęli tam w Stanach czy gdzie indziej, ale jak oni usłyszą nazwę, to nie wiem czy...
2: Dawaj, jaka nazwa?
1: No gołąbki, no!
2: A, że...
1: Pigeon!
2: To zmienimy im nazwę na jakiś Polish pigeon i będzie dobrze.
3: Ale naprawdę bardzo pyszna potrawa.
2: No tak, zdecydowanie.
3: Warto polecenia.
1: Aha. Tak jest, oczywiście, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo za SMS, za rozmowę i wysyłamy nagrodę.
2: Tak, zestaw upominków od Radia Plus. Wysyłamy dzisiaj do Kasi. Kasiu, a co dzisiaj na obiad?
3: A dzisiaj chyba będzie młoda kapusta z ziemniakami, ze schabowym.
2: Oj, to po prostu wypas! Cudowne polskie danie. Dziękujemy i pozdrawiamy, do usłyszenia.
3: Dziękuję.
2: Uwielbiam młodą kapustę. Może być zasmażana, może być z czosnkiem, może być z dużą ilością koperku. Ach, sama.
1: Przypominam,
2: radość.
1: Że mamy porę śniadaniową.
2: Przepraszam.
1: A propos tej nazwy, to może rzeczywiście po angielsku by to jakieś brzmiało. Go, łąbki.
2: Go, łąbki. Okej, okay, pasuje. Za chwilę Fun Factory.

0: Fleetwood Mac, Little Lies w Radio Plus, 25,5 minuty po 8.
1: No i nieszczęście, i to, czego się obawialiśmy, właśnie się ziściło.
0: Co się ziściło?
1: Że te samochody będą i autobusy jeździć bez kierowców, autonomiczne tak zwane, i my się tego boimy.
0: Bez kierowców mogą być, ważne, żeby było bez korków.
1: No, a tak korki nie korki, no, ważne, żeby było bezpiecznie. Bo w korkach to ja bym, może on sobie bardziej da radę. Otóż w Göteborgu testy się zakończyły i po raz pierwszy autobus autonomiczny pojechał z pasażerami, ledwie wyjechał na trasę, godzina nie minęła i zderzył się z tramwajem.
0: No, tramwaj jednak nie jest autonomiczny.
1: To nie, no, ale to wina była autobusu, bo niespodziewanie zahamował podobno.
0: Aha, także po prostu...
1: Tak, no. I teraz normalnie, gdy człowiek normalnym z kierowcami jeździ autobusami, to zawsze może krzyknąć, co ty worek kartofli wieziesz,
0: człowieku? Tak, właśnie,
1: człowieku!
0: A tu nawet nie ma na kogo nakrzyczeć.
1: No, trzeba maila napisać o treści, worek kartofli wiózł autonomiczny, czy co?
0: Nie. No widzisz, to, tak to jest, że wszystko, co sztuczne, nas już powoli będzie eliminować. A my co będziemy w tym czasie robić? Gdybyśmy mogli poleżeć na plaży, to każdy by był zadowolony. Ale tak to nie do końca.
1: Ale na plaży też trzeba dojechać, tak? I ktoś musi nas tam dowieźć.
0: Kierowca też człowiek.
1: No tak, ale kierowca...
0: A tak to go nie ma i nie ma człowieka.
1: No właśnie. Kierowca to wiadomo, jaki błąd popełnił, a to teraz będą szukać, nie wiadomo, coś. Nie, ja się lepiej czuję jednak w rękach ludzi.
0: I nie wiadomo, komu potrącić z wypłaty. Dobrze, Neil Diamond już teraz, Girl, You'll Be a Woman Soon na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. To jest poranny program Radia Plus, który nastaje w środku tygodnia. Jesteśmy, to już środa, 27 dzień maja.

0: zdjęcie peronu na stacji kolejowej z walijskiej miejscowości o chyba najdłuższej nazwie na świecie dzisiaj na naszym profilu facebookowym i Żaneta się zgłosiła do nas, napisała było się, wrzuciła zdjęcie też z tabliczką, z daleka wygląda to jak jakaś taka ozdoba, a to nie, to jest nazwa tej miejscowości.
1: No to
0: jakiś szlaczek tak z daleka. A Sebastian napisał że Pisz to też krótka nazwa miejscowości i też warto pojechać.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości dla całej Polski, informacje lokalne, a także prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Brutalne zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny ogłosi dziś wyrok.
1: Mateusz H. został skazany na dożywocie za zabójstwo i gwałt na kobiecie w Radzionkowie.
2: Obrona domaga się łagodniejszej kary z uwagi na wiek sprawcy, a prokuratura wniosła o dodatkowe umieszczenie skazanego w zakładzie zamkniętym.
1: Z ustaleń śledczych wynika, że 19-latek zdecydował o zabójstwie po rzucie monetą.
2: Nie tylko susza, coraz bardziej daje się we znaki leśnikom. Problemem są też owady.
1: Od dziś do 11 czerwca ten będzie można wchodzić do lasu w leśnictwie Zieleń na terenie gminy Susz.
2: Powodem zabiegi chemiczne wymierzone w zwalczanie plagi chrabąszczy.
1: Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa.
2: Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek.
1: Około 13 Magdalena zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: No takie tango, będzie już za chwilę burka suflera w Radiu Plus.
1: Ale pamiętajmy, do tanga trzeba dwojga. Za chwilę też banana.
2: Co u nas dwie pary w studiu, to nie ma co się martwić.
1: No to lecimy w tango.

0: wyłażą po deszczu i żrą jak na wiedzone młode...
1: Dżdżownice?
0: Nie, sałatę, młode warzywa, kwiatowe rabaty, żrą jak zdziczałe, ślimaki ogrodowe po prostu.
1: O tak, takie bez domków jeszcze.
0: Tak, bez...
1: Bo jeszcze się nie dorobiły i one próbują tak zarobić na to.
0: Ale jest no. Nowy hit na działkach w kraju. Mhm. Otóż okazuje się, że kaczki biegusy indyjskie potrafią zjeść nawet do 20 ślimaków, a jedna przynajmniej 3 razy dziennie zżera od 10 do 20 ślimaków.
1: A to co,
0: taki
1: kaczkę...
0: biegus jeden jak obleci całą działę, to masz spokój ze ślimakami.
1: A można wynająć taką?
0: Właśnie nie wiem, czy oni to kupują, wynajmują, czy zrzucają się na wspólną kaczkę na ogród działkowy, ale w każdym razie coraz częściej takie rozwiązanie ekologiczne przecież. Poza tym biegusy są bardzo fajne. Ptaki gospodarskie, ponieważ nie niszczą grządek, czyli żrą, ale nie zadeptują.
1: O. Tak, a na koniec można się wspólnie umówić na grilla, na jakąś
0: oczywiście. Albo nie. Piknik, bo mamy piknikowe kosze, ale to dla sąsiadów.
1: O tak, to dzisiaj w ciągu
0: sąsiadzie
1: dnia...
0: Sąsiadzie, pożyć kaczkę!
1: Słuchajcie Radia Plus, bo doceniamy sąsiadów, wspominamy czasy, gdy te więzi sąsiedzkie były bliskie, mhm. Chociaż dzisiaj jest dużo przykładów takich, że sąsiedzi się znają, pomagają sobie. To nie jest tak, że jesteśmy zupełnie anonimowi.
0: Absolutnie nie. Za chwilę Elvis Presley, Always on My Mind, będzie też Madness, Our House w Radiu Plus. Środa, 27 dzień maja.

0: Madness i Our House na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9. Fala upałów zalewa Europę, a u nas jakoś wyjątkowo ochłodzenie w środku tygodnia nastąpiło. Wczoraj na Garosie Daniil Miedwiediew grał i żona go strasznie okrzyczała podobno.
1: Na jakim Gyrosie? Byłaś na Gyrosie wczoraj?
0: Nie, na Gyrosie nie byłam. Sałatka była z kurczakiem na zimno i z makaronem ryżowym. Nie, chodzi o Rolanda Garrosa.
1: A tego, dobrze.
0: Sztorcowała go, żeby grał, a nie
1: narzekał
0: na upał, ale jednak na nic się to zdało.
1: Przegrał. No właśnie, za co im płacą? No. Także za bieganie w upale. A
0: ale
1: są to
0: żonę
1: kolosalne
0: rozsądną
1: pieniądze.
0: Zawsze trzeba mieć przy boku, nawet na korcie i niech, i podsłuchiwać, co tam
1: oczywiście
0: wskazuje.
1: Tak. Więc lekkie ochłodzenie przed nami.
0: Nie tylko w stosunkach małżeńskich Daniła.
1: Tak jest.
0: Pewnie. Ale również i u nas w kraju. Chociaż weekend ma być całkiem dobry.
1: I pamiętajcie, żeby pić. Napisał do nas Pilani na propos najkrótszych nazw miejscowości, że piła w rodzaju męskim to pił.
0: No pił. No, pił i co z tego wyszło. No dobrze. Do usłyszenia jutro.

0: Radio Plus.
1: To członkowie zorganizowanej grupy premier o kolejnych zatrzymaniach w związku z fałszywymi alarmami.
2: Jeszcze przez dwa dni pociągi nie wrócą na trasę Rogoźno-Poznań. To po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce.
1: Strażacy spod Bełchatowa dla małych pacjentów z Łodzi. O niezwykłej akcji opowiemy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Otrzymałem zapewnienie, że w tej sprawie będą kolejne zatrzymania, mówi premier, komentując sprawę trzech osób podejrzewanych o fałszywe alarmy.
1: Przed wylotem do Wielkiej Brytanii Donald Tusk przekazał, że zatrzymani to członkowie większej zorganizowanej grupy. Ta trudniła się właśnie takimi prowokacjami.
3: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
2: Premier podkreślił, że służby traktują działanie zatrzymanych jako poważne przestępstwo.
3: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
1: Zatrzymani mają stać za alarmami, które uderzyły m.in. w rodzinę prezydenta czy osoby związane z opozycją.
2: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego.
1: Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory,
2: zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie.
1: Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i ruszą prace nad budżetem na przyszły rok.
2: Do niedawna Kracik pełnił funkcję wiceprezydenta w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
5: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
4: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
1: A to jeden z punktów dyskusji na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
2: Jeszcze co najmniej dwa dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań.
1: Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod Obornikami.
2: A to po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką. Wieczorem kolejowe służby rozpoczęły naprawę zniszczonej infrastruktury. Więcej Paweł Adamczewski.
6: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
2: Paweł Adamczewski, dziękujemy.
1: To będzie największa inwestycja w Gdyni od około 50 lat.
2: Miasto ogłosiło przetarg na projekt remontu estakady Kwiatkowskiego. To droga o strategicznym znaczeniu dla obronności Polski, bo łączy gdyński port z resztą kraju.
7: Głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, poprawa trwałości konstrukcji, dostosowanie do obecnych wymagań transportowych i zabezpieczenie tej trasy tak, żeby ona mogła funkcjonować przez kolejne dziesiątki lat bez awarii. Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, po 2 pasy dla samochodów plus buspas.
2: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
1: Na modernizację rząd planuje przeznaczyć około 500 000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Zbierają pluszaki, zabawki czy gry.
1: Strażacy spod Bełchatowa rozpoczęli akcję charytatywną, która ma wesprzeć małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
2: Zebrane dary trafią do dzieci z okazji Dnia Dziecka.
8: To będzie jedna wielka niespodzianka sprawienia tego uśmiechu, tej radości tym dzieciom na tych oddziałach, tej trudnej walce.
2: Mówi Michał Malecki, naczelnik OSP w Kaszewicach.
1: Akcję wsparła m.in. pani Natalia, która podarowała gry i zabawki.
9: Bardzo fajna inicjatywa i po prostu warto wspierać takie rzeczy i takie działania, jest to świetne, naprawdę.
2: Dziś drugi dzień zbiórki od godziny 16:30 do 20:00 w OSP Kaszewice.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I to jest piękna akcja, zdecydowanie popieramy, a w akcie radości już teraz podnosimy rączki do góry. Radio Plus. Bo to taki numer, przy którym się nie da inaczej. I wykręcamy żaróweczki. Oto one, hands up. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 po 9.

0: szybkie muzyczne rendezvous z zespołem Kombi. A co byście powiedzieli na takie sąsiedzkie rendezvous, spotkanie sąsiedzkie? Ja myślę, że to fajny pomysł. Mamy wszakże kosz piknikowy z zawartością dla 4 osób i pytamy was o takie sąsiedzkie historie sprzed lat. Możecie nam opisać je na radioplus.pl. Z tych czasów, kiedy jeszcze więzi sąsiedzkie były zdecydowanie mocniejsze, tak bym chyba tego sformułowania użył. Znaliśmy imiona swoich sąsiadów, ba, więcej nawet, spędzaliśmy z nimi czas, chodziliśmy na spacery, wspólne grillowanie, pożyczaliśmy od siebie podstawowe produkty. No właśnie, dajcie znać, jeżeli coś takiego macie gdzieś z tyłu głowy, to jedna rzecz, a druga, napiszcie nam również imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście się wybrać na piknik. Kosz, jak już wspominałem, jest po naszej stronie.
1: Let's go, girls.

of Mice i Cruel Summer w Radio Plus dolata coraz bliżej, to już właściwie niespełna miesiąc do tego kalendarzowego, ale póki co pogoda, no, trzeba przyznać, całkiem wakacyjna. Oby jak najdłużej, ciepły mamy maj w tym roku. No to już będzie co prawda czerwiec, bo maj się kończy w tym tygodniu. Boże Ciało. Wtedy startujemy z 63. edycją Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i z Radiem Plus, a także z Markiem Sierockim będziemy na miejscu do niedzieli, do 7 czerwca. Wy też będziecie na miejscu, ponieważ mamy dla Was podwójne zaproszenia. Dzisiaj będziemy wręczali zaproszenia na piątek, ale także na sobotę. Ja wręczę komuś na piątek już po godzinie 10, także bądźcie blisko Radia Plus, a teraz Laidback i Sunshine Reggae.

Bee Gees i Tragedy. I to prawie godzina 10 w Radio Plus. Za chwilę najświeższe wydanie wiadomości. Radio.

0: Radio Plus.
1: O zabójstwie zdecydował rzut monetą. Dziś sądowy finał szokującego morderstwa w Radzionkowie.
2: Narkotyki warte 68 milionów złotych namierzone włókiem. Laboratorium ukryto w naczepie ciężarówki.
1: Przemarsz kapeluszowy w Bydgoszczy zapraszają tamtejsi seniorzy. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Dziś finał sprawy szokującej zbrodni, która wstrząsnęła Polską.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie odwoławczym Mateusza H.
2: Mężczyzna prawie 3 lata temu zgwałcił i brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O tym, co zrobił, jak sam przyznał, zdecydował rzut monetą.
1: Rok temu usłyszał wyrok dożywocia w gliwickim sądzie. Teraz obrona domaga się złagodzenia kary.
3: Obrońca wskazuje na młody wiek, uprzednią niekaralność i trudności w dzieciństwie. Natomiast czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak, ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
1: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
2: Oprócz dożywocia domaga się umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.
1: Wcześniej biegli orzekli, że jego leczenie powinno odbywać się w systemie terapeutycznym w zakładzie karnym, a nie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.
2: Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki.
1: CBŚP rozbiło grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne środki odurzające.
2: Na jednej z posesji w powiecie kutnowskim zatrzymano 7 osób, w tym podejrzewanego szefa grupy.
1: Policjanci zabezpieczyli około 200 kg klefedronu i prawie 2000 litrów substancji w trakcie krystalizacji.
2: Czarnorynkowa wartość narkotyków to około 68 milionów złotych.
1: 5 osób trafiło do tymczasowego aresztu, a śledczy zabezpieczyli także gotówkę i samochody podejrzanych.
2: Rośnie liczba ofiar epidemii eboli w centralnej Afryce. To już co najmniej 220 osób.
1: Liczba zakażonych szacowana jest na około 870.
2: Rzadki szczep wirusa komplikuje walkę z epidemią, zauważa Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski inspektor sanitarny.
4: To jest typ wirusa, którego profilaktyka mówiąca o szczepionkach nie obejmuje, ponieważ szczepionkę, która była stosowana wcześniej, ona jakoś sprytnie omija. Stąd tego typu niepokój jest, ale wiem, że w tej chwili z Światowej Organizacji Zdrowia pojechały tam ekipy z eksperymentalną szczepionką, aby spróbować uodpornić okoliczną populację.
1: WHO informuje, że opracowanie skutecznej szczepionki może potrwać nawet 9 miesięcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Zaprezentują niepowtarzalne nakrycia głowy. Wszystko w ramach senioriady.
1: Seniorzy z Bydgoszczy zapraszają wszystkich chętnych na przemarsz kapeluszowy. O szczegółach już teraz Dawid Olszewski.
5: Panie i panowie będą tańczyć i śpiewać w barwnym korowodzie. Na głowach będą mieli kolorowe kapelusze.
6: To właśnie seniorzy zgłaszali nam, że chcą przede wszystkim się bawić. Chcą tańca. Nie bolą ich wtedy ani kolana, ani biodra.
5: Przekonuje Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy. To będą juwenalia, ale dla seniorów, dodaje współorganizatorka Maria Gałęska.
7: Juwenalia. Przed chwilą mieli studenci, więc teraz mają seniorzy. Koleżanki i koledzy przygotowują kapelusze. Wiem, że już takie są robione.
5: Przemarsz kapeluszowy to główna część seniorady, tygodnia międzypokoleniowego. W planach wydarzenia kulturalne, edukacyjne czy zdrowotne.
2: Szacuje się, że w tegorocznych obchodach weźmie udział około 2000 osób.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Panie i panowie będą również śpiewali w Opolu, a Opole startuje już od przyszłego tygodnia. I tak się składa, że mamy dla was zaproszenia na 63. festiwal w Opolu. Te zaproszenia trafią do kogoś już w tej godzinie.

Silent Circle w Radiu Plus, 18 minut po godzinie 10. Obiecałem, że w tej godzinie będą bilety do pola zaproszenia, może to właściwsze słowo, podwójne zaproszenia, ale to się jeszcze dzisiaj powtórzy. Będziemy je wręczali także po godzinie 12. No póki co mam jeszcze na piątek, na 5 czerwca i w piątek właśnie premiery, a także hip-hop. Także zapraszamy wszystkich miłośników hip-hopu, no i tych ludzi wszystkich, którzy są ciekawi tego, co i kto pojawi się w premierach. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się pojawić w Opolu już w przyszłym tygodniu, w piątek. Czekamy na SMS-y pod 691 141 141.

Take a Chance on Me to Abba w Radio Plus. No i pięknie. Słuchajcie, mam pewne kłopoty z ponownym połączeniem się, tak jak planowałem, żeby się połączyć z Tomkiem, który właśnie dostał podwójne bilety do Opola na piątek. No, to się zdarza czasami, ale dostałem od Tomka wiadomość, że w Opolu chciałby się znaleźć z powodu swojej żony, bo to jest jej marzenie, a Tomek marzenia lubi spełniać. To zupełnie tak jak my w Radio Plus też lubimy spełniać marzenia. Bardzo nas to cieszy, że w towarzystwie swojej małżonki Tomek do Opola się wybierze w piątek, 5 czerwca, wówczas premiery i hip-hop. Jedno podwórko, wydanie drugie, bo hip-hop zagościł rok temu w Opolu. No i to była sensacja. Sensacja, która, jak się okazało, bardzo dobrze się przyjęła i tam na miejscu, dla tych, którzy oglądali to na żywo, ale również dla tych wszystkich, którzy wówczas byli przed telewizorami. To pozdrawiamy serdecznie. Bilety na piątek trafiają do Tomka i tak jak wspomniałem, to jeszcze nie koniec. Po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie będziemy z Markiem Sierockim rozdawali bilety już na sobotę. No bo przed nami jeszcze sobota i niedziela. Na pewno do końca tego tygodnia bilety mamy dla Was w Radio Plus, a jest szansa, że może jeszcze jakiś bonusik pojawi się na początku tygodnia przyszłego.

0: Radio Plus.
1: Za fałszywymi zgłoszeniami stoi grupa przestępcza, za chwilę ustalenia prokuratury. Kolejny dzień poszukiwań mężczyzny w jeziorze w Lubuskiem. W Krakowie odbyła się msza święta dla singli, przewodniczył jej kardynał Ryś. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratorskie zarzuty dotyczą kierowania grupą przestępczą i udziału w grupie, która zajmowała się wywoływaniem fałszywych alarmów. W ręce służb wpadły dwie osoby. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateusz, jak dokładnie działali potencjalni sprawcy?
2: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Po nocnej przerwie służby wznowiły poszukiwania na wodzie. Wczoraj po południu na jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem mężczyzna pływał przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
3: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
1: Mówiła Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dziś dołączyła specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Świebodzina. Strażacy walczą z pożarem żydowskiego supermarketu na północy Londynu. Przyczyna na razie nie jest znana. Ogień pojawił się w tej samej dzielnicy, w której w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń i prób podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską. Wszystko zaczęło się od podpalenia 4 karetek należących do żydowskiej służby medycznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bycie w kościele jest zaproszeniem do budowania relacji i prawdziwych więzi, powiedział kardynał Ryś do singli. Metropolita krakowski przewodniczył mszy świętej o dobrego męża i żonę w kościele świętej Barbary. Niezależnie od tego, kiedy odkryjecie swoje życiowe powołanie, już samo bycie w kościele jest wezwaniem i obietnicą ze strony Jezusa, powiedział kardynał Ryś.
4: Spotkanie z Jezusem jest spotkaniem w absolutnej wolności. Uczmy się od Jezusa właśnie tej prawdy, że człowiek się odnajduje w bezinteresownym darze z siebie. Ta bezinteresowność też oznacza, tak jak tu w przypadku Jezusa, że potrafimy przyjąć kogoś, z kogo naraz wyszła ewidentna słabość.
1: Metropolita zachęcał także, aby tworzyć kościół zaangażowany. Wkładajcie w niego siebie, swoje serce, umysł i pragnienia, dodawał kardynał Ryś.
0: Radio Plus. Przeboje.
5: My w Radio Plus natomiast pielęgnujemy więzi sąsiedzkie. Tak, sąsiedzie, sąsiadkę, poznajmy się w Radio Plus, taka to zabawa, w której mamy dla was kosz piknikowy i ten kosz trafi do kogoś już w tej godzinie, szczegóły za chwilę. Dzień dobry, Janek Pasterski, jest prawie 4 minuty po 11. A teraz klasyka Italo Disco, Savage, Only You.

brawa na koniec, jak najbardziej zasłużone. Eric Clapton, no i przepiękna balada Tears in Heaven. To za nami, a ja czytam na radio+.pl, no piszecie nam o tym, że kiedyś to jakoś inaczej się żyło z sąsiadami, jakoś tak lepiej spędzało się wspólnie czas, wspólnie się sobie pomagało. Przede wszystkim każdy wiedział, jak się kto nazywa, nie? A dzisiaj to jest, no dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że owszem, te relacje sąsiedzkie się zdarzają, ale są rzadziej niż kiedyś. Mamy jeszcze parę minut, no i zachęcam do tego, żeby zajrzeć na radio+.pl, sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radio Plus. Taką nazwę nosi nasza zabawa, która trwa do tego piątku włącznie. Rozdajemy wam kosze piknikowe z zawartością taką dla czterech osób właśnie. No liczymy na to, że zaprosicie kogoś na taki piknik. Dajcie znać, jaką historię sąsiedzką pamiętacie sprzed lat. Napiszcie nam również imię sąsiada, sąsiadki z dzisiaj, z którą albo z którym chcielibyście się wspólnie wybrać na piknik. Radio+.pl. Ja taki kosz dla kogoś mam, no i wręczę go już w tej godzinie, dosłownie za kilka minut.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No właśnie to robimy w Radiu Plus, poznajemy się, pielęgnujemy sąsiedzkie relacje. Dodzwoniłem się teraz do Marii z Krakowa. Mario, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Napisałaś obszerne wspomnienie, które zaczyna się od zdania, że sąsiedzi są bardzo ważni w naszym życiu. To opowiadaj, jak to tam u ciebie było.
3: No tak, ja uważam, że tak, że takie relacje sąsiedzkie są bardzo ważne. Nie tylko takie towarzyskie, chociaż to też, prawda? Natomiast no sąsiad jest taką najbliższą osobą, która w razie potrzeby może udzielić tam jakiejś pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba, że zanim zadzwonimy tam do kogoś bliskiego, czy przyjaciela, czy kogoś z rodziny, czy nawet po pogotowie, to sąsiad jest najbliżej i na niego możemy liczyć, dlatego warto pielęgnować takie relacje. No i chciałam powiedzieć, że może dawniej, bo już pamiętam trochę dawniejsze czasy, jestem w takim wieku, że tak, były pewnie łatwiejsze te relacje, głównie przez dzieci, no bo pamiętam, jako dzieci bawiliśmy się przed blokami na podwórku, no i właściwie liczyliśmy na swoją wyobraźnię, fantazje, różne gry, to no, po prostu się nie chciało wracać do domu. No i wszyscy się przez to, nawet rodzice się przez te dzieci znały, bo często się biegło do kogoś, kto mieszkał najbliżej się napić albo za potrzebą.
2: Tak było. A czy ty dzisiaj masz sąsiadów, na których możesz liczyć, których znasz?
3: Tak. Mam sąsiadów bardzo dobrych. No i właśnie też chciałam zaznaczyć, że nie zawsze musimy też oczekiwać tak, że ktoś nam się będzie kłaniał, że nawet jak to jest nowy sąsiad, to też go trzeba jakoś przyjąć, uśmiechnąć się, zagadać. Może to jest też jakaś bardziej nieśmiała osoba i trzeba też ze swojej strony może też coś wystąpić z jakąś inicjatywą.
2: Zgadza się. To z kim się wybierasz na piknik, bo mamy dla ciebie
3: koszyk? Znaczy tak, ja piknik, na ten piknik, to jeśli ten koszyk mi się uda utrzymać, to bym chciała właśnie ze synem i z jego sąsiadami, dlatego że właśnie tam on utrzymuje relacje już, można powiedzieć, w trzecim pokoleniu z sąsiadami, że właśnie moja teściowa tam też miała bardzo znakomite relacje w klatce schodowej całej, no i w tej chwili właśnie mój syn odziedziczył to mieszkanie, bo teściowie już nie żyją. No i tak się złożyło, że tam kolejni sąsiedzi niestety też nie żyją, odziedziczyła wnuczka, się zapoznali, przyjaźnią się, podróżują razem, chodzą po górach.
2: Czyli to się szykuje większy piknik. Kosz, oczywiście do ciebie wysyłam. Wszystkiego dobrego, udanego spotkania życzę, rodzinno-sąsiedzkiego. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia.
3: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję.

Michael Jackson na koniec tej godziny, to prawie 12. Za chwilę w Radiu Plus Mikołaj Grono, dwie wiadomości, a później przeborowa poczta, a w niej bilety na festiwal w Opolu.

0: Radio Plus.
1: Prezydent przeciwko związkom partnerskim. Za chwilę szczegóły. Sprzedawali kranówkę do elektrowni. Ruszył proces przed sądem. Powiemy też o konkursie na najlepszego mechanika w Polsce. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To flagowy projekt koalicji rządowej. Posłowie zajmą się nim na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu, a przepisy w ciągu kilku dni mogą trafić na biurko Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
2: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
1: W obronie małżeństwa stanęli już wcześniej polscy biskupi przy okazji rozporządzenia o transkrypcji aktów zawartych za granicą.
3: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Mówił rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne, zaapelowali biskupi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostródzkim. Ogień objął budynki o powierzchni około 1200 m2. Gasił go ponad 50 strażaków. Większość zwierząt udało się ewakuować, jednak część została poparzona. Sprzedawali kranówkę do elektrowni. Przed sądem okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie gigantycznego oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów. Łączna wartość strat państwowej spółki przekracza 21 milionów złotych. Rafał Różycki.
4: Głównymi oskarżonymi są 46-letnia prezes firmy z województwa zachodniopomorskiego oraz jej 56-letni mąż, którzy przez lata sprzedali zakładowi ponad 1 000 000 litrów zwykłej wody z kranu jako innowacyjny preparat technologiczne. Usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Aktem oskarżenia zostało objętych łącznie 12 osób. 8 z nich, nieobecnych na pierwszej rozprawie, poddało się dobrowolnie karze.
1: Proces odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy, że sprawa dotyczy strategicznego obiektu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic i będzie reprezentował nas w zawodach międzynarodowych.
5: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
6: Dalej Paweł ćwiczy, zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
1: Dodawała Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Konkurs międzynarodowy odbędzie się 11 czerwca.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Środowy dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu trafią do kogoś z naszych słuchaczy, a zaczynamy przebojem Marka Grechuty. Dni, których nie znamy, na dobry początek przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już za kilkanaście minut do kogoś powędruje podwójne zaproszenie na sobotnie koncerty 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To dwa koncerty, pierwszy z nich autobiografia, czyli 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora tekstów wielu znakomitych hitów, w drugiej części neonówka i kabareton. Janku, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenia?
2: Przekonać nas w jednym, dwóch zdaniach, wysyłając SMS pod 691-141-141. No, sobota, jak Państwo słyszeli, szykuje się naprawdę imponująco i śmiesznie, biorąc pod uwagę kabareton, czyli 26-lecie neonówki. Zapraszamy do wysyłania SMS-ów, a tymczasem zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, bo 27 maja 83 roku ukazał się 8 studyjny album Mike'a Oldfielda pod tytułem Crisis.
1: Na pierwszej stronie, na stronie A tej płyty Sweeta Crisis, a na drugiej piosenki wśród nich Moonlight Shadow, a także utwór zatytułowany Foreign Affair. W tych dwóch piosenkach Mike'owi Oldfieldowi w roli wokalistki towarzyszyła Maggie Reilly. Na antenie Radia Plus, Foreign Affair i Mike Oldfield wraz z Maggie Reilly.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Będziemy w Opolu krzyczeć, yeah, będziemy.
1: Oczywiście, i to jest taki utwór, kiedy Lady Punk zaczynają go grać, to cała widownia śpiewa i tak pewno będzie w Opolu w niedzielę podczas koncertu jubileuszowego 45 lat zespołu Lady Punk. Wcześniej o godzinie 15 Janek obiecał, to akurat będzie przed próbą generalną, że wpadnie do naszego studia, które już będziemy montowali na początku przyszłego tygodnia na tyłach amfiteatru. I w muzycznym alfabecie opowiemy historię piosenek. Ja go zapytam między innymi o utwór Zawsze tam, gdzie ty, bo to jest ciekawa historia związana z tą piosenką. Państwa trzymamy w niepewności do niedzieli, a teraz dowiemy się, kto dostanie zaproszenia na sobotę.
0: Zgadza się, dodzwoniliśmy się do Dominiki. Dominiko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To mówiliśmy o niedzieli, ale słuchaj, w sobotę nie jest gorzej. Znaczy to w ogóle trudno jest porównywać, bo każdego z tych dni dzieje się coś wyjątkowego. Sobota również taka właśnie będzie. Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza z okazji jego 80-tki, a później także bardzo rozrywkowo, bo 26-lecie kabaretu Neonówka. Co ty na to?
2: Bardzo dziękujemy. Jestem zachwycona i myślę, że no dla nas troszkę mamy trudniejszy czas, więc myślę, że zdrowotnie, więc to będzie dla nas taka rekonwalescencja. Mąż się poczuje też taki troszkę doceniony, bo nam bardzo pomaga tutaj w domku, także bardzo dziękuję.
0: To już wiemy, że z mężem. Czy macie daleko do Opola?
2: No, z Krakowa 150 km chyba to jest bliziutko, nie, to nie jest odległość.
0: Podejrzewam, że dwie godziny będziecie na miejscu, także super.
2: Dokładnie.
0: To pozdrawiamy bardzo gorąco, trzymajcie się ciepło, no i faktycznie niech ten czas będzie takim wyjątkowym rozluźnieniem dla was. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy, dobrego dnia, do widzenia, pozdrawiamy.
0: Dziękujemy wzajemnie.
1: Bardzo dziękujemy za te życzenia, a w tę niedzielę gościem muzycznego alfabetu będzie wspomniany przez ciebie Bogdan Olewicz. Historię sześciu wielkich przebojów, które napisał, niesamowite opowieści. Bogdan ma zawsze przygotowane świetne historie związane z jego karierą. Szkoda, że ta audycja będzie trwała tylko dwie godziny, bo myślę, że no, sporo jeszcze piosenek, sporo utworów, które napisał, moglibyśmy państwu przybliżyć, ale gorąco zapraszamy w niedzielę o 15:00 Bogdan Olewicz w muzycznym alfabecie.
0: A teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami, no i tutaj Gibson Brothers.
1: Trio Gibson Brothers to mistrzowie muzyki dyskotekowej, łączyli latino właśnie z elementami takiego disco końca lat 70., początku 80. i wielki przebój Mariana już teraz na antenie Radia Plus.

0: klasyka muzyki disco, Can't Take My Eyes Off You, tym razem utwór w wykonaniu Glory Gaynora. Piosenka, przypomnę, ma wiele, wiele znakomitych wykonań.
1: Zgadza się, chociażby wykonanie Boys Town Gang, prawda?
0: No a także te wersje pierwsze, między innymi
1: Franco Marigo, Frank Valli, jego dokładnie. Four Seasons.
0: Tak, tak, tak. To były świetne wykonania.
1: Piosenka z historią, ale teraz też grupa z historią, Crowded House, i dzisiaj tak się składa, że właśnie wokalista, lider tego zespołu, Neil Finn, obchodzi swoje urodziny, bo urodził się dokładnie 27 maja, z tym, że parę lat temu, w 1958 roku.
0: To nowozelandzki muzyk i, tak jak wspomniałeś, lider zespołu Crowded House. Fantastyczny zespół, który w latach 80. święcił triumfy muzycy z Nowej Zelandii, z Australii, tworzyli tę formację. Między rokiem 85 a 96 odnosili sukcesy. Weather With You, Something So Strong, Better Be Home Soon, It's Only Natural, to były wielkie hity, ale tym największym oczywiście to piosenka Don't Dream It's Over. No i ten utwór dzisiejszego jubilata teraz chcielibyśmy Państwu przypomnieć.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To Nicky Chinn i Mike Chapman stworzyli ten niezapomniany utwór. Panowie byli kompozytorami, autorami tekstów, producentami i nagrywali z takimi gwiazdami jak Suzy Quatro czy zespół Smokey. Któregoś pewnego dnia postanowili połączyć siły, czyli Suzy Quatro i wokalista grupy Smokey Chris Norman. To był rok 77. Nagrali piosenkę Stumbling In. Stała się jednym z największych hitów roku 78. Kilka lat temu. Też świetnie została przerobiona na taki współczesny klimat i dostała zupełnie drugie życie.
1: Zgadza się, przez DJ-a Cyrilla. No, numer dobry, to trzeba przyznać. Jeśli chodzi o gwiazdy, to tych gwiazd w Opolu nie zabraknie. Już w przyszłym tygodniu się tam wybieramy. Festiwal 63. Startuje
0: w czwartek. W poniedziałek po naszej audycji wsiadam w samochód i pędzę na próby. We wtorek pewno telefonicznie będziemy się łączyli i w środę, a w czwartek specjalne wydanie naszej audycji z Opola już, w piątek również.
1: Czy można powiedzieć, że w Radio Plus my tutaj będziemy mieli informacje z pierwszej ręki, najlepsze, zanim to jeszcze w ogóle wystartuje?
0: No i w naszym studiu pojawią się wiele

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Są zarzuty i areszt za fałszywe alarmy. Za chwilę szczegóły. Naukowcy protestują, chcą większych nakładów na ośrodki badawcze. Paliwo ponownie potanieje. Poznaliśmy ceny na jutro. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy wciąż nie wykluczają, że sprawcy mogli działać na zlecenie. Dwie osoby z zarzutami i w areszcie w sprawie fałszywych alarmów, które sprowadzały interwencje służb, między innymi na polityków. To młodzi ludzie w wieku około 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci, mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
2: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. Materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana, będzie dalej badana i to postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
1: Przypomnijmy, policja interweniowała kilkanaście razy w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi m.in. podłożenia ładunków wybuchowych czy zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem. Tam wcześniej doszło do dyskusji między posłami a ministrem nauki. Przy Wiejskiej jest Michał Rawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem Adrian Zandberg.
4: Panie ministrze, gratuluję. Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
3: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
5: W porównaniu z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżek dla kadry akademickiej.
3: Wymieniał minister Kulasek, który zaznaczył, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Paliwo ponownie potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 31 groszy, a diesla 6,57. To odpowiednio 11 i 18 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Syreny alarmowe i sprawdzanie procedur na wypadek ewakuacji we Wrocławiu. Dziś ćwiczenia służb kryzysowych. Na północy miasta trenowano scenariusz ataku na zespół elektrociepłowni.
6: Ta symulacja ataku na kogenerację może być kluczowa w przyszłości przy takim najczarniejszym scenariuszu. Taki jest cel tych ćwiczeń, żeby mieszkańcy poczuli się bezpiecznie, bo służby nauczą się bardzo dobrze współpracować ze sobą.
1: Mówiła Izabela Duchnowska z Rady Osiedla. Nad Odrze strażacy, ale też policjanci razem z innymi służbami testują nowo zakupiony sprzęt potrzebny do ewakuacji ludności.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Za chwilę zaśpiewa Rod Stewart. Później Cissy Catch, Budka Suflera i Culture Club. Zapraszam na popołudnie z Radiem Plus z przebojami z nutą nostalgii.

0: Nie wiem jak wam, ale mnie ta piosenka kojarzy się z wakacjami, z plażą, z ciepłym morzem, może gdzieś w tropikach pod jakąś palmą, coś dobrego do picia, leżak, hamak, no ale się rozmarzyłem. Ale tak to jest z tymi piosenkami, że one często wywołują albo wspomnienia, albo właśnie można sobie tak pomarzyć. No spokojnie, mamy koniec maja, za chwilę czerwiec, wakacje, więc będzie można wybrać się na taką plażę. Jak nie w tropiki, to nad Polskie Morze też jest piękne. Za chwilę w Radio Plus Bonnie Tyler.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Za 24 minuty, godzina 14, słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. No można sobie pójść w stronę słońca. Słońca mi nie brakuje w Polsce, choć podobno druga połowa tygodnia ma być z większą ilością chmur, a nawet opadami deszczu, i to intensywnymi. No ale zobaczymy, jak to będzie. Wiadomo, jak to z prognozami pogody. Czasami się sprawdzają, czasami nie. Trochę podobnie było z zespołem Aha i z piosenką Take On Me, która już teraz na naszej antenie, bo początkowo ten utwór się nie sprawdził. On został nagrany, wydany i nic. Nie zdobył popularności. Po roku zespół nagrał go jeszcze raz, wydał jako singiel, no i wtedy się okazało, że zdobył absolutnie wielką popularność na całym świecie. Pomógł w tym z pewnością wyjątkowy, jak nowe czasy, teledysk, takie połączenie filmu i animacji. A że to był czas, kiedy królowało MTV, teledyski bardzo pomagały utworom. I tak oto jest z nami jeden z największych przebojów Aha, Take On Me w Radiu Plus.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down.
1: Idealna piosenka na środowe popołudnie, za 3 minuty 14. Don't worry, be happy. Zresztą ona zawsze jest na każdą porę idealna. No takie fajne przesłanie niesie, że to nie ma za bardzo co się przejmować. Trzeba być dobrej myśli. U nas o 14 serwis informacyjny, a później przeboje Umberto Tabi, Ciao Siciliano po włosku. Tuż po drugiej zostańcie z nami.

0: Radio Plus. Dożywocie w zakładzie psychiatrycznym jest wyrok za zabójstwo Wiktorii z Bytomia. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Wielka akcja pomocy dla parafii po pożarze w Sosnowcu Porąbce. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już prawomocne dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł się ubiegać o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Sędzia przychylił się do zażalenia prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
1: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił oskarżony, jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
0: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Sprawca miał wtedy 19 lat. Swoją ofiarę poznał kilka godzin wcześniej. O zabójstwie miał zdecydować, rzucając monetą. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby po nocnej przerwie rano wznowiły akcję i wyłowiły ciało człowieka.
2: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
0: Relacjonował Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wielka akcja pomocy dla parafii po pożarze w Sosnowcu Porąbce. Ogień pojawił się w części mieszkalnej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Wieloletni proboszcz, ksiądz Edward Darłak, został w tym, co miał na sobie.
4: Nie było mnie w domu. Ktoś, kto kosił tutaj trawę, dał znać telefonicznie, że przez okna się wydostaje dym. Tam było podejrzenie, że zwarcie w instalacji.
5: Trzeba pomóc, bo jest bardzo dobry ksiądz. Robi naprawdę dużo dobrego, a stała się tragedia. No i musimy tutaj pomóc, szybciutko to zrobić.
0: Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka na remont parafii. Dodatkowo w niedzielę w sosnowieckich kościołach odbędzie się zbiórka na rzecz poszkodowanej parafii.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sezon na spacery w pełni. W lasach i na łąkach jest już dużo kleszczy. Ukąszenie może spowodować borelioza lub kleszczowe zapalenie mózgu.
6: Nie każdy kontakt z kleszczem oznacza chorobę. Warto obserwować organizm. Jeśli pojawi się rumień w kształcie takiej tarczy strzelniczej, czy też gorączka, czy objawy grypopodobne, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Mówił lekarz Robert Górski. Po spacerze warto dokładnie obejrzeć całe ciało i ubrania. Kleszcze będą aktywne aż do jesieni.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5,5 minuty po 14 zaczynamy. Po włosku Umberto Tabi, za chwilę później George Harrison, Samantha Fox i Edyta Górniak.

Fachowcy mówią, że to jedna z najtrudniejszych piosenek do zaśpiewania, szczególnie ta końcówka i te piękne, wysokie tony Edyty Górniak. Utwór, dzięki któremu Polska odniosła największy sukces w historii naszego udziału w Eurowizji, drugie miejsce w 1994 roku. Stanisław Syrewicz napisał muzykę, a tekst, przepiękny tekst Jacek Cygan. I tak sobie myślę, że jeszcze ważne było to, że ta piosenka, jej treść świetnie pasuje do Edyty Górniak. Fantastyczne wykonanie, piękny przebój, który jest z nami. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Można sobie powspominać. Będzie Phil Collins za parę minut, a później pojawi się ABBA i piosenka Money, Money, Money.

na zegarze 14.32, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Czekamy na maj, na czerwiec. Ja czekam również dlatego, że wtedy pojawiają się owoce. Truskawki już są, moi drodzy. Można kupić czy na bazarach, czy w sklepach, czy na jakichś stoiskach przy drogach. No, ale na razie to a propos piosenki Abby, many, many, many, trzeba łapać się za portfel. No, ja ostatnio za truskawki płaciłem 30 zł za kilogram. Ale podobno ceny będą spadać. Fachowcy mówią, że coraz więcej truskawek pojawia się na rynku, że jak będzie jeszcze ładna pogoda, to będzie ich coraz więcej. Co ważne, i to też już zauważyłem, że na stoiskach w wielu miejscach jest podpisane, że są to polskie truskawki, ponieważ na rynku dużo też jest truskawek z Grecji oraz z Serbii, które przynajmniej wizualnie przypominają te polskie, ale smak, umówmy się, nasz najlepszy na świecie, więc jak macie ochotę na truskawki, no to już powoli można robić zakupy, choć pewnie w ciągu najbliższych dni będzie jeszcze taniej. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, teraz na antenie Radia Plus, później Simple Red i Whitney Houston.

Ja, jeżeli komuś brakowało trochę energii w to popołudnie, to myślę, że ta piosenka postawiła wszystkich na nogi. I Wanna Dance With Somebody to Whitney Houston na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie trwa nasza zabawa, sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Należy wejść na naszą stronę radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, w nim wpisujecie jakąś swoją historię sąsiedzką i podajecie imię sąsiadki, sąsiada, których macie ochotę zaprosić na piknik. Do zabrania od nas są kosze piknikowe, więc warto się bawić z nami. radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły i możliwość zgłoszenia się, a kolejna szansa już jutro na kosz piknikowy. Za chwilę na antenie Radia Plus Enya za kwadrans trzecia.

Klasyka polskiego bluesa Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. Hej! Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, u nas nie tylko przeboje, ale również ważne informacje. Za 3 minuty o 15 i powiemy wam, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. A jak już wszyscy będziemy dobrze poinformowani, to wrócimy do muzyki. Po 15 godzinę rozpoczniemy od piosenki Voyage, Voyage, Desireless. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Żołnierz, który strzelał do migrantów przy granicy z Białorusią, uniewinniony. Leon XIV zaniepokojony nasileniem wojny na Ukrainie. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Chodzi o Karola S., żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
2: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salować się ucieczką, dzwonić po wsparcie, które i tak nie nadjechało dość szybko, bo to nie jest tak, że tam każdy może przyjechać. Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robił. Jeżeli prokurator uważa inaczej, zdaniem sądu jest w dość dużym błędzie.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi jednak z armii. Wyrok, który zapadł dzisiaj w Lublinie, jest nieprawomocny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Leon XIV jest zaniepokojony nasileniem wojny na Ukrainie. Pragnę wyrazić moje współczucie dla tych, którzy cierpią z powodu niedawnych ataków, skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz potęguje cierpienie i nienawiść, powiedział dziś Ojciec Święty. Powierzam wszystkie narody dotknięte wojną opiece Maryi Dziewicy, Królowej Pokoju, dodał papież.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 6-2 i 6-3. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
1: To jednak nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu Magdalinet walczy z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W poniedziałek, Dzień Dziecka, 1 czerwca, tradycyjnie u ojców Paulinów na Skałce w Krakowie odbędzie się festyn pełen atrakcji dla najmłodszych. Zaczynamy mszą świętą połączoną z modlitwą w intencji dzieci, mówi ojciec Mariusz Tabulski.
4: To jest miejsce, które wiąże się bardzo mocno z przesłaniem świętości, więc chcemy, żeby ci, którzy tutaj przychodzą, może pierwszy raz tutaj kiedyś wrócili ze względu właśnie na świętego Michała Archanioła, ze względu na świętego Stanisława, ale też kryptę twórców kultury, czyli taki aspekt patriotyczny.
1: Dzień Dziecka na krakowskiej Skałce rozpocznie się o 14:00.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 5,5 minuty po 15. Rozpoczynamy godzinę od Voyage Voyage. Do relacji już za chwilę. Później będzie Koma i Lambada oraz Zbigniew Wodecki w piosence Zacznij od Bacha.

To Brenna Adams na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przyboje z nutą nostalgii. Przyszły tydzień zapowiada się bardzo sympatycznie, bo będzie długi weekend, bo przecież czwarty dzień czerwca to wolne. Ale przyszły weekend to także Festiwal Muzyki Polskiej w Opolu. Marek Sierocki i Janek Pasterski dużo opowiadają o tym codziennie po 12, bo Radio Plus tam będzie. Będziemy mieli swoje studio, będą wywiady, będą rozmowy. No oczywiście wszystkie koncerty będzie można zobaczyć w telewizji. Będą jednak także dodatkowe imprezy, to przede wszystkim dla tych, którzy wybierają się do Opola, ponieważ 5 czerwca będzie odsłonięcie pomnika Olgi Sipowicz, Kory, na zresztą placu jej imienia. Oprócz tego gwiazdy doczeka się również Ewa Bem. Na antenie Radia Plus za chwilę będzie filmowo I've Had the Time of My Life z filmu Dirty Dancing, a później Bad Boys Blue.

Za 25 minut, godzina 16, to Bad Boys Blue na antenie Radia Plus. Dziki to moim zdaniem jest naprawdę zadziwiająca sprawa. W miastach dziki, o tym jest głośno i w wielu miastach są wędrujące sobie dziki. Ostatnio doszło do incydentu, nie gdzieś tam na obrzeżach, tylko w centrum Warszawy, na warszawskim Mokotowie. Stado dzików zablokowało wejście do świetlicy, a w świetlicy były dzieciaki i opiekunowie i nie mogli opuścić budynku, bo przed wejściem stały sobie 4 dorosłe dziki i 12 młodych. Dopiero odpowiednio służby przyjechały, dziki przepędziły. No ale to nie jest jakaś jednostkowa sprawa. Często słyszy się właśnie o dzikach gdzieś tam wędrujących w miastach, po terenach takich zalesionych, no ale jednak są to miasta i czasami jest to kłopot. W Warszawie jest taka dzielnica Wawer i tam nawet już funkcjonuje taka nazwa. Owczarek wawerski, czyli właśnie dzik, bo tam dziki to sobie spacerują rzeczywiście jak psy. Jak się jedzie rowerem, to naprawdę trzeba uważać, żeby nie natknąć się na takiego dzika, choć one są niby oswojone i nie zwracają uwagi na ludzi, no to jednak niebezpieczne, szczególnie jeżeli są to dorosłe osobniki z małymi warchlakami. Robbie Williams teraz na antenie Radia Plus, a później będzie Cyndi Lauper.

Za 16 minut, godzina 16, to Cyndi Lauper na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. O 16:00 serwis informacyjny. Dużo dzieje się w Polsce, więc o najważniejszych sprawach usłyszycie u nas. Ale do 16:00 jeszcze dwie piosenki ode mnie. Irena Santor za chwilę, a później Joe Cocker.

Joe Cocker i Summer in the City na antenie Radia Plus. Za 3 minuty 16, już za moment serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje programowe. Zostańcie z nami, muzycznie m.in. Gumbaya Dance Band.

0: Radio Plus.
1: Potężny pożar hali w Obornikach pod Poznaniem, jest apel do mieszkańców. Za chwilę też debata sejmowa i protest naukowców oraz badania dotyczące kryptowalut. Jest 16, Marcin Bartnik. Kłęby czarnego gęstego dymu nad Obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. My łączymy się z Dominikiem Rutkowskim, który zna szczegóły. Powiedz, co wiadomo na ten moment.
2: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie

0: okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to możliwe, zostać w domu.
1: Dominik Rutkowski, dziękuję za relację. Przed sądem staną dwaj policjanci, odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widak.
2: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
3: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustaleniu danych osobowych świadków.
2: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
1: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Przed Sejmem protest naukowców, doktorantów i studentów. Ich zdaniem rząd zaniedbał polską naukę. Demonstranci, wśród których znaleźli się wybitni badacze, apelowali m.in. o zwiększenie nakładów na naukę do 3% PKB, czy znaczne podniesienie wynagrodzenia doktorantów.
4: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
5: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
1: Na proteście był nasz reporter Michał Rawa, a wcześniej ożywiona dyskusja na ten temat odbyła się w Sejmie. Minister nauki Marcin Kulasek stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB. Obecnie to niecałe 1,5%. Teraz ciekawe badania dotyczące kryptowalut. 60% ankietowanych popiera zwiększenie nadzoru nad tym rynkiem. Przeciw jest 30% pytanych przez CBOS. Większość uważa, że inwestowanie w kryptowaluty nie jest bezpieczne. Te opinie wyraziło 61% ankietowanych, zaś 26% uważa, że jest to bezpieczny rodzaj inwestycji.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Od 4 dni nie rusza się z nabrzeża. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce skierowano odpowiednie służby oraz wykwalifikowanego pracownika. Obecnie zwierzę pozostaje pod stałą obserwacją stacji morskiej w Helu i błękitnego patrolu WWF-u.
7: Każda próba podjęcia takiego zwierzęcia musi być poprzedzona dokładną oceną jego stanu oraz realnej konieczności powodzenia interwencji. Odłów i transport dorosłej dzikiej foki wiąże się z bardzo dużym stresem dla zwierzęcia, który może znacząco wpłynąć na pogorszenie jej kondycji zdrowotnej. Z tego względu działania podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia jednoznacznie wskazuje na potrzebę hospitalizacji.
1: Mówiła Agnieszka Welikowicz z fundacji WWF Polska. Każde spotkanie z ranną lub martwą foką na plażach powinno zostać natychmiast zgłoszone do błękitnego patrolu WWF lub stacji morskiej na Helu.

0: Radio Plus.
1: Jeden z aresztowanych przyznał się częściowo do winy. Chodzi o głośne, fałszywe alarmy. Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa. Świątek zagra z Linet. Zaczniemy jednak od dużego pożaru lasów pomorskim. Jest 17. Marcin Bartnik. To drugi duży pożar tego popołudnia, tym razem lasów pomorskim. W akcji są dwa samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Ogień pojawił się między Dużą Klonią i Okręglikiem w powiecie chojnickim. W akcji spore siły strażaków, mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy.
2: Do działań zadysponowano 35 zastępów straży pożarnej, dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około 4 hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów. Obecnie sytuacja jest opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Godzinę temu informowaliśmy o potężnym pożarze hali w podpoznańskich Obornikach. Do mieszkańców dotarł już alert RCB, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie fałszywych alarmów i z aresztem. Dotyczy to wydarzeń m.in. w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie

0: usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun, za co mają odpowiedzieć podejrzani.
1: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
1: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Dziękuję za te relacje. Nie wykazuje objawów choroby, a wyniki badań wskazują, że nie został zarażony. Polski kapitan statku, na którym doszło do epidemii hantawirusa, przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Będzie tam do 21 czerwca. Wśród pasażerów statku MV Hondius odnotowano 12 przypadków zakażenia hantawirusem. Zmarły 3 osoby, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
3: Pozostałe osoby, które podróżowały na statku Hondius, zostały ewakuowane do swoich krajów, natomiast załoga została wyokrętowana w Rotterdamie. Bardzo trudno przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego też nadal ryzyko ogólne zarówno dla Europy, jak i dla Polski oceniane jest jako bardzo niskie.
0: Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń. Teraz Watykan. Papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. Chodziło o apel o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ojciec Święty nawiązał także do obchodzonego wczoraj Dnia Matki i podziękował kobietom za dar życia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Szykują się spore emocje.
5: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
0: A ich kolejny mecz, przypomnijmy, w piątek.

0: Radio Plus.
1: Strażacy opanowali pożar ogromnej hali w Obornikach koło Poznania. Za chwilę też traktat polsko-brytyjski oraz epidemia eboli w Kongu. Uganda zamknęła granice. Jest 18. Marcin Bartnik. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Niemal 250 strażaków walczy z ogniem w wielkopolskich Obornikach. Pali się hala o powierzchni około 5000 m2.
2: Mamy około 60 jednostek straży pożarnej, są to jednostki PSP oraz OSP. Mamy też na miejscu grupę chemiczną z komendy w Poznaniu.
1: Mówi Agata Kamińska ze Straży Pożarnej w Obornikach. W budynku znajduje się cynkownia, w niej kwasy wykorzystywane do produkcji.
2: Akcja gaśnicza trwa, nie jest jeszcze w całości ugaszony ten pożar, ale już jest na tyle opanowany, że tutaj nie rozprzestrzeni się. Są też tutaj prowadzone działania w obronie, żeby te sąsiednie budynki były bezpieczne.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wiadomo, że akcja strażaków potrwa wiele godzin. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności to główne założenia traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Zakłada on m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu. Jest w nim również zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej na któreś z państw.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
1: Mówił premier Donald Tusk. Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją. PiS i Konfederacja wnoszą o wyrzucenie projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania.
4: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
5: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.

0: atak na instytucje małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
1: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
2: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W piątek projekt ma zostać przyjęty przez Sejm. Uganda zamknęła na 4 tygodnie granicę z Demokratyczną Republiką Konga. Chodzi o epidemię eboli, której epicentrum znajduje się w granicznej prowincji. Zgodnie z wprowadzonymi przez Ugandę obostrzeniami, każda osoba przybywająca z Konga będzie musiała poddać się 21-dniowej samoizolacji. Do tej pory wykryto ponad 900 podejrzanych przypadków, a 220 osób zmarło w wyniku zakażenia gorączką krwotoczną. Obecnie nie ma szczepionki ani konkretnej metody leczenia wariantu wirusa odpowiedzialnego za tę epidemię.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Sława światowej literatury przyjedzie do Łodzi w październiku. Gościem festiwalu Igrzyska Wolności będzie Salman Rushdie, obrońca wolności słowa i autor książek, które zmieniły sposób myślenia milionów czytelników. Z organizatorami wydarzenia rozmawiała Ela Piotrowska.
4: Igrzyska Wolności w Łodzi i petarda. Wielka literacka gwiazda.
5: Tak, Salman Rushdie, światowej sławy pisarz. Absolutna ekstraklasa, jeśli chodzi o światową literaturę. Błażej Lenkowski, dyrektor Igrzysk Wolności, też człowiek, wokół którego narosło bardzo wiele kontrowersji związanych z koniecznością ucieczki przed fatwą ajatollahów. Ja zachęcam, żeby przed igrzyskami dobrze się do nich przygotować i czytać książki Rushdiego. Naprawdę warto, szczególnie Miasto Zwycięstwa.
6: Salman Rushdie to jest jednak takie nazwisko, które elektryzuje. Katarzyna Bieńkiewicz, Fundacja Liberty. Ze względu na wspaniałą literaturę, którą tworzy, no a po drugie ze względu na taki niebanalny życiorys, jednak ogromne zaangażowanie w wolność słowa, w ochronę praw człowieka.
2: W tym roku Igrzyska Wolności zaplanowano od 23 do 25 października.

0: Radio Plus.
1: Sąd uniewinnił żołnierza, który użył broni na granicy z Białorusią. Za chwilę problemy z publicznymi e-usługami oraz pozwolenie na budowę portu Polska. Jest 19. Marcin Bartnik, polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią. Wojskowy był oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał 12 strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w pobliżu Dubicz Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
3: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
2: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy. Jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
4: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
2: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
1: Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. Spaliło się około 4 hektarów lasów w powiecie chojnickim na Pomorzu. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 2 samoloty gaśnicze i helikopter. Na miejsce wysłano 33 zastępy strażaków. Na szczęście pożar udało się opanować, ale akcja dogaszania jeszcze potrwa. To drugi poważny pożar tego popołudnia. W podpoznańskich Obornikach strażacy także wstępnie opanowali ogień, który zniszczył ogromną halę cynkowni. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUE ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
6: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
5: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
7: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność

0: była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Otwarcie w 2032 wciąż aktualne pozwolenie na budowę portu lotniska Port Polska powinno zostać wydane w ciągu najbliższych tygodni, przekazał prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki. Podkreślił, że spółka ma już pozwolenia na prace przygotowawcze, co umożliwia rozpoczęcie pierwszych robót na terenie inwestycji.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi otworzyli drzwi dla seniorów. Studenci Collegium Medicum UMK zorganizowali w Bydgoszczy piknik medyczny. Chcieli podzielić się swoją wiedzą, zachęcali do profilaktyki zdrowotnej, ale przede wszystkim chodziło o wspólne spędzenie czasu.
3: Widzimy bardzo dużą potrzebę kontaktu osób starszych z młodszymi, ale też chcemy uwrażliwiać osoby młodsze właśnie na te osoby starsze. Wiemy, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Kontakt z tymi osobami starszymi jest dla nas priorytetem.
1: Mówiła Hanna Tabisz, organizatorka pikniku. Starsi ludzie potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i chcą wyjść z domu, przyznaje pani Irena.
4: Lubimy takie atrakcje, tym bardziej, że prowadzą je bardzo młodzi ludzie. Oni też muszą wiedzieć, że tacy ludzie jak my istnieją, są i jak z nami rozmawiać. A to się widzi, bo rozmawiają z nami naprawdę bardzo przyjaźnie. To widać troskę. No i cieszy nas to, że to są studenci młodzi, którzy za chwilę będą czy lekarzami.
1: Na miejscu przygotowano m.in. konsultacje dietetyczne czy fizjoterapii.

0: Radio Plus.
1: W czasie gaszenia pożaru hali w Obornikach mogło dojść do skażenia warty. Uczestnicy globalnej flotylli Sumun wrócili do Polski z oskarżeniami wobec izraelskich służb. Pszczelarze rozpoczynają miodobranie. Jest 20. Marcin Bartnik. Mogło dojść do skażenia warty. Po pożarze w wielkopolskich Obornikach RCB wysyła kolejny alert. Od kilku godzin trwa walka z ogniem, jaki objął zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Bartosz Łojewski zna szczegóły.
2: Do warty mogły przydostać się zanieczyszczenia z palącego się budynku, dlatego do mieszkańców trafił komunikat, by nie zbliżali się do rzeki. W zakładzie mieściła się cynkownia, a w niej kwasy.
3: Część tej wody pożarowej niestety wchłania się do gleby, więc tutaj będzie potem praca powodująca na neutralizacji tego ewentualnego zagrożenia i oczywiście ograniczeniu jakichkolwiek skutków skażenia. Ale pracują tutaj na miejscu przedstawiciele WIOŚ-u, Wód Polskich, więc jesteśmy z nimi w kontakcie.
2: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Zamknięto też przeprawy wodne na odcinku Oborniki-Wronki. Ogień jest już opanowany i nie powinien rozprzestrzeniać się na sąsiednie budynki. W kulminacyjnym momencie walczyło z nim około 60 zastępów strażaków.
1: Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sąd nie miał wątpliwości, zbrodnia była zaplanowana, ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok, który zapadł rok temu w pierwszej instancji. Mateusz H. trafi do zakładu psychiatrycznego.
4: Wyrok jest słuszny. Środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary, czyli najwcześniej po 40 latach. Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
1: Wyjaśniała prokurator Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu. Tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi dziewczynę życia. Uczestnicy globalnej flotylli Sumun wrócili do Polski z oskarżeniami wobec izraelskich służb o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych. Według ich relacji część osób miała być bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach.
5: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione 2 albo 3-krotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
1: Relacjonowała Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli. Zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników z prawie 40 krajów. Aktywiści domagają się międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb. Teraz Watykan. Papież pobłogosławił relikwiarz, który będzie towarzyszył pielgrzymom w wędrówce z Wiednia do Rzymu z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Jak poinformował biskup płocki Szymon Stułkowski, inicjator pielgrzymki śladami świętego, ta wyruszy 4 lipca, a zakończy się 15 września w Watykanie. Jej intencją będą nowe powołania do stanu duchownego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przełom maja i czerwca to

0: Intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Jakie miody obecnie pozyskiwane są w pasiekach, wyjaśnia Rafał Goworek, pszczelarz z 30-letnim stażem.
1: No to są te pierwsze miody wiosenne, te, które są w ulach, jeszcze niedojrzałe, nieodebrane, czy już dojrzewają. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych. Generalnie rzecz biorąc, pszczelarze w tym momencie są zadowoleni, mają dużo pracy, ale też zanosi się, że będzie miód.
0: Polska jest jednym z liderów unijnego pszczelarstwa. Szacuje się, że w kraju jest ponad 100 000 pszczelarzy.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. 300% rok do roku, o tyle wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś w środku tygodnia będziemy rozmawiać właśnie o raporcie, który jasno pokazuje, jak rośnie skala wykorzystania sztucznej inteligencji do takich złych celów. Chodzi o raport roczny z działań dyżurnet.pl, zespołu, który w ramach NASK przyjmuje i analizuje zgłoszenia związane z treściami nielegalnymi i szkodliwymi dla dzieci i młodzieży. A ze mną w środku tygodnia tutaj w studiu Radia Plus jest pani Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżurnet w NASK. Dobry wieczór, albo dzień dobry.
2: Właśnie, bo to jeszcze jasno bardzo.
1: Właśnie ja się tak już przyzwyczaiłam przez całą zimę i jesień do mówienia dobry wieczór o tej porze, ale jak teraz patrzę przez okno i jest widno, to tak mi to trochę nie pasuje, więc może dzień dobry zamiast tego dobry wieczór. Ale zacznijmy może od wyjaśnienia, czym jest właściwie dyżurnet, czym się zajmujecie, żeby zobrazować trochę, na czym opiera się ten raport, o którym będziemy później rozmawiać.
2: Jasne. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość powiedzenia, bo myślę, że to jest bardzo ważny zespół na mapie w ogóle, jeżeli się myśli o internecie i o samym bezpieczeństwie. A działamy już 20 lat. W zeszłym roku mieliśmy 20 lat, więc jak Państwo nie słyszeli jeszcze o dyżurnecie, to czas to nadrobić. Przyjmujemy zgłoszenia anonimowo od użytkowników internetu o treściach nielegalnych i szkodliwych i naszym takim zadaniem jest podjąć to zgłoszenie, czyli po stronie użytkownika internetu nie ma konieczności wiedzenia, co jest legalne, co nielegalne, bo to się dzieje u nas. Mhm. I wystarczy takie przeświadczenie, że ta treść jakby nie chciałabym, żeby była oglądana przez innych użytkowników internetu i trzeba coś z nią zrobić. I tutaj wchodzimy my, mamy formularz na naszej stronie, można nas znaleźć w aplikacji mObywatel. I dla nas najważniejszy jest sam link do nielegalnej, tej szkodliwej treści, potencjalnie nielegalnej, potencjalnie szkodliwej. My dokonujemy analizy technicznej, bo bardzo ważne jest w odpowiedzialności, gdzie znajduje się serwer z daną treścią, czyli gdzie tak właściwie ta treść jest zlokalizowana, czy w Polsce, czy nie w Polsce. Oraz taka analiza, rozpoznanie, czy są to treści legalne, czy nielegalne i co można dalej z tym zrobić. Najważniejszą tą grupą zgłoszeń stanowią te przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, dzieci, ten seksualny taki kontekst. I wtedy, jeżeli to jest w Polsce, przekazujemy to do polskiej policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a jeżeli jest poza Polską i tak jest w większości spraw, to wtedy kontaktujemy się z innymi takimi zespołami jak nasze. Jesteśmy stowarzyszeni w jednym stowarzyszeniu, bo to bardzo ważne jest takie zaufanie wewnętrzne, żeby te treści zostały przekazane jak najszybciej, ale w bardzo dobre ręce po to, żeby jak najszybciej móc podjąć konkretne kroki i dalszą kwalifikację.
1: Czyli tylko dopytam, czyli jeśli na przykład te złe treści, materiały znajdują się na serwerach poza Polską, to nie jest tak, że jesteśmy całkiem bezradni, bo to jest poza Polską.
2: No, bo korzystając z internetu absolutnie nie wiemy tak właściwie. Użytkownik nie zdaje sobie sprawy, nie ma takiej potrzeby wiedzenia, czy to polskie, czy nie polskie. Polskie treści w polskim w języku polskim skierowane do polskiego użytkownika mogą się znajdować jakby wszędzie i odwrotnie, tak? Znając języki korzystamy, a mając translatory korzystamy w ogóle z różnych form tutaj twórczości innych ludzi, więc w ogóle się nie zastanawiamy, gdzie ten internet stoi.
1: Mm-hmm. Nie, ale jak zgłoszenie idzie do was, to wy jesteście w stanie jakby interweniować, nawet jeśli to jest poza Polską. Znaczy to nie jest tak, że rozkładacie ręce, a nie, to poza Polską, to nic nie możemy zrobić. To w dzisiejszym świecie już tak nie działa.
2: Bardzo, w internecie bardzo to tak nie działa.
1: No i więc, bardzo dobrze.
2: Więc i mamy jeszcze jedną grupę zgłoszeń, czyli te, które kierują do treści szkodliwych, takich szkodliwych, z których dzieci często korzystają, są narażone, ponieważ dzieci, trochę ten internet jest ten sam, ale jakby mając dziecko w domu, wiemy, że dzieci zupełnie inaczej korzystają z internetu, korzystają z innych platform, w inny sposób, w innych godzinach, są innym po prostu użytkownikiem, dlatego inne treści będą popularne wśród dzieci i młodzieży. Tu na przykład mówimy o challenge'ach, o patotreściach, patotwórcach. W związku z tym też reagujemy wobec tych treści i staramy się coś z tym zrobić. I jedna rzecz to jest reakcja taka, bo tutaj mówiłam o tej reakcji wobec treści, która jest tak konkretna, zgłoszona i po prostu, i trzeba podjąć działania. Ale druga rzecz to jest właśnie to uświadamianie, mówienie o zjawiskach, mówienie o tym, co tam słychać w tym internecie, mówienie o tym, czego jest więcej, czego mniej, gdzie sobie nie radzimy, jakie rozwiązania są nam konieczne. Więc tutaj ta reakcja, ja bym ją też rozciągała na różne inne działania, a nie tylko na reakcję wobec tej konkretnej treści, która została zgłoszona.
1: Tak sobie pomyślałam, że działacie od 20 lat, dyżurnet działa od 20 lat, to tak 20 lat temu, kiedy to się zaczynało, a dzisiaj to jest jakby zupełnie
2: przepaść.
1: Inny świat, inna rzeczywistość, w ogóle inne realia, tak, przepaść, nie, w której funkcjonujemy.
2: Łatwo mi o tym mówić, ponieważ ja pracuję z kolei lat, no w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie, więc ja pracuję lat 19, więc widzę to i to też jest bardzo ciekawe, jak, w jaki sposób są budowane chociażby programy profilaktyczne. Mm-hmm. Widzimy, że ta profilaktyka też się zmienia, zmieniają się trendy. Kiedyś te treści nielegalne były obecne po prostu wszędzie, w każdym zakątku internetu. Potem one zostały zepchnięte trochę do tego dark webu i wszyscy wiedzieli, że właściwie w dark webie to są te same nielegalne treści, broń i narkotyki. Dzisiaj znowu te treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, które są treściami nielegalnymi, są dostępne też w tym clear internet, w otwartym internecie, natomiast są dystrybuowane w taki sposób, aby osoby, które nie chcą na nie natrafić, na nie nie natrafiały, ale one są na wyciągnięcie ręki.
1: To jest trochę przerażające jednak, że jakby zatoczyliśmy takie koło.
2: Wiele kół zatoczyliśmy, ale tak, tak, zdecydowanie tak.
1: Zapytam o tę sztuczną inteligencję, bo to w raporcie bardzo, bardzo rzuca się w oczy, że wzrost tego, jak przestępcy wykorzystują właśnie to narzędzie do swoich złych, niecnych celów, ale o tym za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Przypomnę, że rozmawiamy o raporcie za 2025 rok, raporcie z działań dyżurnet.pl, zespołu, który w ramach NASK-u przyjmuje i analizuje zgłoszenia związane z treściami nielegalnymi, szkodliwymi dla dzieci i młodzieży. I z nami Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżurnet.pl w NASK w studiu Radia Plus. O tym raporcie i o tej sztucznej inteligencji chciałabym ten wątek teraz pokontynuować, który zaczęłyśmy przed przerwą. Rzeczywiście jest tak duży wzrost, 300% rok do roku i o czym to świadczy?
2: Jest, ale prawdopodobnie on jest jeszcze większy.
1: Jeszcze większy.
2: Już mówię, o co chodzi.
1: Nie pocieszyła pani.
2: Myślę, że trudno dzisiaj pocieszać, ale postaram się, ale to na koniec. To już naprawdę na sam koniec, bo może nie jest aż tak strasznie źle, jak myślimy, że jest. Albo łatwo możemy coś zmienić, żeby było lepiej. Chodzi nam o materiały przedstawiające dziecko w takim seksualnym kontekście i kiedyś dziecko musiało być wykorzystane seksualnie i to, co my analizowaliśmy, to był dowód przestępstwa. To było coś, co powstało w momencie popełnienia przestępstwa. Dzisiaj takie treści są generowane z pomocą sztucznej inteligencji i mogłoby się wydawać, i od razu tutaj będę tłumaczyła, że no i co z tego, bo dziecko nie zostało wykorzystane seksualnie, nie ma tej krzywdy. Ta krzywda jest, ponieważ jeżeli treści są generowane na podstawie zdjęć i jakichś randomowych dzieci, nie, jakby generator potrafi wygenerować obraz dziecka, on musiał z czegoś skorzystać. On musiał się nauczyć, jak wygląda dziecko, po to, żeby potem narysować to dziecko. Więc mamy wykorzystanie wizerunku, ale albo tych wszystkich, sumy wszystkich wizerunków. Ale druga rzecz to jest to, że takie treści powstają na podstawie zdjęć tego konkretnego dziecka. Dlatego mówimy dużo o sharingu i o tym, żeby rodzice niekoniecznie publikowali w tym szerokim dostępie zdjęcia swoich dzieci, bo im więcej takich zdjęć, tym ten obraz będzie dokładniejszy, bardziej wiarygodny. Więc na tej podstawie powstają zdjęcia, które są nielegalne. Filmy, które są, może nie zdjęcia, tylko grafiki. Filmy, które są po prostu nielegalne. Natomiast samo użycie tego rodzaju materiałów, ono tutaj też bym chciała zwrócić uwagę. Po pierwsze, ono unormalnia tą sytuację, czyli ono dla sprawcy może powodować to, że on będzie się przesuwał w tych stopniach wykorzystania i dzisiaj będzie korzystał ze zdjęć wygenerowanych, albo sam będzie generował te zdjęcia, a za chwilę pomyśli, to jest normalne i będzie realizował swoje zadanie, swoje potrzeby. A druga rzecz, i to też obserwujemy, sprawca, kontaktując się z dzieckiem, korzysta z tego rodzaju materiałów po to, żeby dziecko zmanipulować, unormalnić tę sytuację, powiedzieć, ja chcę od ciebie, oczekuję takich intymnych zdjęć, takiego rodzaju zachowania. Czyli on wprowadza dziecko w błąd i manipuluje. Dlatego obecność tych treści, tych materiałów w internecie jest taka szalenie ważna, żeby ich po prostu nie było. I trzecia rzecz, to już taka, ja mówię tylko grubymi punktami w ogóle. Trzecia rzecz jest taka, że internet ma ponad 30 lat. I w internecie krążą zdjęcia osób, które kiedyś były dziećmi, dzisiaj są osobami dorosłymi. Każdego roku one przyrastały w sposób bardzo gwałtowny. Dzisiaj widzimy zdjęcia, które są stare i owszem, podejmujemy wobec nich kroki. Ja mówię nie tylko dyżurne, tylko w ogóle wszyscy ci, którzy działają przeciwko publikacji tego typu treści. Szalenie ważne jest, żeby podejmować kroki, aby one się dalej nie rozpowszechniały. Natomiast dla nas najważniejsze są te zdjęcia, które są nowe, materiały, które są nowe, bo to oznacza, że dziecko jest tam po drugiej stronie, dziecko, które wymaga natychmiastowej opieki, reakcji, uratowania. Więc dla organów ścigania, bo to jest zadanie organów ścigania, te materiały, które powstały i które są coraz trudniejsze do powiedzenia, czy to jest wygenerowane, czy nie, to zaciemnia obraz sytuacji. Dlatego ta szkodliwość treści, ona ciągle jest, natomiast jest przesunięta jakby w różne inne miejsca.
1: A czy często zdarza się tak, że nie wiem, rodzice zgłaszają jakąś sytuację, czy jakieś właśnie zdjęcia, że przypadkiem natrafili na zdjęcie łudząco przypominające ich własne dziecko? Takie rzeczy się w ogóle zdarzają?
2: Nie przypominam sobie, żeby takie miało miejsce, natomiast my widzimy, przeglądając, analizując te witryny czy galerie, które zostały do nas zgłoszone, że tam takie zdjęcia widać, czy materiały takie widać, że one powstały. I jeżeli widać, że one dotyczą jednego konkretnego dziecka, to pytanie brzmi, jak sprawca miał dostęp do tego dziecka.
1: A zdarzają się takie całe galerie jakby dotyczące jednego dziecka. Czy rodzice są świadomi dzisiaj bardziej niż te 20 lat temu tych wszystkich niebezpieczeństw i z czym się wiąże właśnie udostępnianie, wrzucanie zdjęć na Facebooka czy do innych mediów społecznościowych? Czy z tym jest lepiej, gorzej niż było 20 lat temu?
2: I tutaj nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc, bo ponieważ z jednej strony widzimy bardzo dużą ostrożność i sporo takich postaw bardzo tradycyjnych, mówiących o tym, ja nie będę publikował, nie pozwalam, żeby moje dziecko korzystało z mediów społecznościowych, z internetu, z różnego rodzaju produktów, usług, a z drugiej strony widzimy tą niefrasobliwość i dzieci wrzucone na głęboką wodę, bierz i korzystaj ze wszystkiego, z czego chcesz korzystać. Powiedziałabym, że jest to bardzo trudne i bardzo trudno jest dzisiaj być rodzicem i domagać się od świata też wsparcia, bo to też nie jest tak. Było kiedyś takie stare powiedzenie, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska.
1: To prawda. Dzisiaj tych wiosek nie mamy całych.
2: A może jesteśmy... właśnie mamy, bo mamy. Internet to też cała, okay. Internet to też globalna wioska z kolei. Mamy też takie powiedzenie. Więc to jest tak, że są pewne odpowiedzialności, które są na nas jako opiekunach, ale są pewne odpowiedzialności, które są na przykład na rodzicach innych dzieci, z którymi nasze dziecko ma do czynienia. Czyli żeby te zasady domowe były dość podobne, bo wtedy jest je prościej zachowywać. O czym mówię? Jeżeli telefony tutaj takich, nie wiem, dzieci młodszych nastolatków, jeżeli telefon naszego dziecka idzie spać o 19:20, 21:00, ale inne telefony w klasie, w grupie rówieśniczej nie idą spać, to trudno jest naszemu dziecku zachować tą higienę. Ale jeżeli wszystkie telefony idą spać o tej umówionej godzinie, to prościej jest dziecku też włączyć ten telefon, ponieważ nie ma z kim rozmawiać i jakby rozumie, że to nie jest tylko jakaś opresja skierowana wobec niego, tylko jest to jakaś reguła, która po prostu działa. Natomiast rzeczywiście jest trudno dogadać się rodzicom całej klasy.
1: Właśnie chciałam od razu zgłosić tutaj, że to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, że może da się z jakimiś najbliższymi, z rodzicami jakichś najbliższych koleżanek czy kolegów naszego dziecka, ale i to nie jestem przekonana, czy to tak by zadziałało. Umówić się, że na przykład o tej tam, nie wiem, 20, 19 wyłączamy.
2: Spróbujmy. Za rok przyjdę do...
1: Ale jest to jakiś pomysł.
2: Spróbujmy, bo myślę sobie, że po pierwsze powinniśmy więcej rozmawiać my rodzice i tak jesteśmy zagubieni, tak czujemy się samotni, a przecież inni rodzice spotykają się dokładnie z tymi samymi problemami w domu. To, co najczęściej słyszę o rodzice mówiące o, szczególnie nastolatkach, mówią, telefon jest przyspawany, używają takiego określenia, przyspawany do ręki dziecka.
1: Kto go tam przyspawał?
2: No, przyspawały, zdjęłabym tutaj odium trochę z rodziców, a włożyła w platformy. Platformy mają mechanizmy, żeby ten telefon był jak najdłużej w użyciu dziecka. Czyli mamy mechanizmy, z którymi trudno dorosłemu sobie poradzić, czyli wszystko to, co proponuje kolejne treści, fantastyczne treści, tych jeszcze nie widziałeś, a te cię interesują, a może jeszcze bazowanie na uczuciach. No jakby tutaj tych mechanizmów jest sporo i możemy się tutaj zatrzymać, ale na ten moment zobaczmy, nam jest trudno odłożyć telefon, dziecku będzie jeszcze trudniej, ponieważ nie zna tych mechanizmów i nie ma tych mechanizmów obronnych, więc pytanie brzmi, czy to na pewno jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność rodzica, czy jest to odpowiedzialność rozłożona pomiędzy rodzicem, platformą i wymaganiem pewnych funkcjonalności od produktów, aby one były cyfrowo bezpieczne dla dziecka.
1: Jeszcze chciałabym troszkę przy tej sztucznej inteligencji pozostać i zapytać o takie przypadki historii, nie wiem, używania różnych aplikacji. Robiło to z furorę kiedyś, pamiętam, całkiem niedawno w serwisie X. Taka aplikacja, nie wiem jak to nazwać, do rozbierania zdjęć, prawda? Że tam można było wrzucić czyjekolwiek zdjęcie jakiejś osoby publicznej i w stroju kąpielowym uzyskać efekt albo i bez. Czy tego typu zgłoszenia, no bo to jakby wyobrażam sobie, że to może być przedmiotem jakiegoś mobbingu, czy jakichś niebezpiecznych zabaw, nie wiem, w obrębie nawet dzieci, które się znają w klasie, czy coś, no to są bardzo niebezpieczne historie.
2: Tak, jedna rzecz to tutaj jest mowa o Groku, czyli Grok miał funkcjonalność, to jest...
1: Tak.
2: To dokładnie. Jest model, który odpowiada na różnego rodzaju pytania, w tym odpowiadał i generował obrazy i rozbierał osoby uwidocznione na zdjęciu, ale są aplikacje, które służą tylko i wyłącznie rozbieraniu.
1: Do tego.
2: Więc to jest dla nas niesamowite, jak można przygotować produkt, który nie ma pozytywnego zastosowania. Jeżeli ktoś ma, to ja proszę o kontakt. Mhm. Po co nam pozytywnie aplikacja, która rozbiera inne osoby? Mhm. No ja nie widzę, ale może czegoś nie widzę, może to jest jakiś taki blind spot. I te aplikacje są dostępne właściwie, one są bardzo łatwo do znalezienia, do zainstalowania na telefonie i korzystają z tego głównie nastolatki, bym powiedziała. Tutaj mówimy o takich formach cyberprzemocy, żartu, dowcipu. Jakby jak się jest nastolatkiem, niekoniecznie umie się przewidzieć konsekwencje tego wszystkiego. Wywołuje się czasami burzę i ta burza się rozlewa i rozlewa, a wcale nie to było celem nastolatka. Więc tutaj zwracam uwagę. Natomiast no, to trochę nie zdejmuje odpowiedzialności z osoby, która coś takiego zrobiła, no bo to jest nadużycie. Rozbieranie kogoś jest nadużyciem.
1: Mhm, ale tego typu zgłoszenia się pojawiają.
2: Tak, pojawiają.
1: Czyli to jest realny problem. Tak właśnie sobie myślałam, jak czytam o tym, że to może być takie narzędzie właśnie do takich głupich żartów nastolatków, które nie potrafią przewidzieć konsekwencji, jakie to może wywołać na koniec dla drugiego człowieka.
2: Tak, ale te rzeczy, które się dzieją w ogóle w grupie rówieśniczej, one są być może prostsze, być może trudniejsze. Reaguje się na to troszkę inaczej, bo można reagować w sytuacji, kiedy mamy drugiego człowieka w tej samej klasie, szkole i w tym samym środowisku. I to ma też swoje zagrożenia. Natomiast mówimy też o szantażu na tle seksualnym. Mhm. Czy dorośli ludzie też temu podlegają? Czyli każde nasze zdjęcie może zostać przerobione, potem opublikowane, albo groźba opublikowania takiego zdjęcia, filmu, materiału powoduje to, że ludzie płacą pieniądze, wysyłają swoje intymne materiały, żeby
1: zapobiec.
2: Płacą też za to, żeby one się nie opublikowały, żeby zostały zastrzeżone. Więc tutaj mamy szereg różnych takich mechanizmów bazujących właśnie na manipulacji.
1: Brzmi to wszystko trochę przerażająco. Zwłaszcza jak jest się rodzicem i widzi się, że to jest świat, do którego za chwilę wejdą pewnie prędzej czy później nasze dzieci, choćby nie wiem, jak będziemy je przed tym chronić. Ale no właśnie, czy należy je chronić jak najdłużej, żeby nie wchodziły do tego świata? Czy starać się je tam wprowadzać, pokazując właśnie te wszystkie niebezpieczeństwa i zagrożenia? Jak to wygląda z pani doświadczenia?
2: Z mojego doświadczenia wygląda, że trzeba zrobić tak jak z każdym innym zagrożeniem. Czyli to nie jest tak, że pokazujemy dzieciom bardzo drastyczne wypadki samochodowe i mówimy, musisz uważać na przejściu dla pieszych, bo inaczej się ciebie to spotka, prawda? Czyli dostosowujemy komunikat do naszego dziecka. I szczególnie jeżeli jesteśmy rodzicem i znamy swoje dzieci, powinniśmy dość dobrze żonglować tymi komunikatami, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, co zostawić, a co zostawić w takim domyślę trochę. Nawet jak ja mówię intymne zdjęcia, to nie zawsze mówię rozbierane, tylko mówię intymne z myślą taką, że nawet my, słuchacze, będziemy wiedzieć, o czym ja mówię, jeżeli dziecko jest i dziecko będzie doskonale wiedziało, bo przeczyta ten komunikat na tym poziomie, na którym ono po prostu jest. Jest to bardzo trudne, bo bardzo pomaga tutaj grupa rówieśnicza. Jeżeli grupa rówieśnicza będzie bardzo rozwinięta cyfrowo i będzie korzystała z mediów i nie będzie tej aktywności poza internetem, poza telefonem, dziecko będzie być może samo na z korytarzu szkolnym. Tego też nie chcemy. Nie chcemy wykluczenia. Nie chcemy, żeby umiało się zachować w sytuacjach zagrożenia. Jakby po to jest dzieciom dzieciństwo i dzieciom, szczególnie młodość, bym powiedziała, żeby dzieci podejmowały ryzykowne zachowania. Dziecko musi podejmować ryzykowne zachowania. Dlaczego? Bo to jest rozwojowe. Ono musi sprawdzić, czy te zakazy, nakazy, które mówią rodzice, opiekunowie, szkoła, społeczeństwo i tak dalej, czy one do czegoś prowadzą, czy tam są konsekwencje. Więc jeżeli ono sprawdza, mówi sprawdzam, a naszym zadaniem jako rodziców, opiekunów, społeczeństwa jest jak najbardziej ograniczać skutki i jak najszybciej reagować na te skutki. Więc tutaj musimy dobrze rozumieć, co się dzieje i jaka jest rola naszych dzieci. Powiem jeszcze i ten taki przykład z ulicą jest bardzo dobry, ponieważ małe dziecko trzymamy cały czas za rękę. I to na nas jest ta odpowiedzialność, gdzie idziemy i czy my wiemy, czy jest czerwone, czy zielone światło. I to my sterujemy tym ruchem, idąc z dzieckiem za rękę. I tak samo powinno być w internecie. Małe dzieci powinny, jeżeli już, to korzystać pod nadzorem, ale też tylko i wyłącznie z tego katalogu, który został zaakceptowany. Ale w pewnym momencie mamy już starsze dziecko, które na znajomych sobie trasach idzie samo, czyli idzie samo do szkoły, idzie samo do koleżanki. Ale jeżeli ma, nie wiem, jedziemy na urodziny do koleżanki w nowe miejsce, w dalsze miejsce, to już jedziemy razem z dzieckiem. I tutaj w internecie to samo, czyli mamy produkty, usługi, uczymy dziecko, co się wydarzy, kiedy, nie rozmawia z nieznajomym. No jakby tutaj mamy różne rzeczy, ale bardzo ważny jest nastolatek. Bo nastolatek idzie na imprezę i mówimy, masz wrócić o tej 22, ale jak coś będzie nie tak, to zadzwoń, tatuś przyjedzie. Czyli znowu w internecie przekładając to, mówimy, są miejsca, gdzie macie absolutnie nie być. Tak jak w mieście, są uliczki, są zaułki.
1: Gdzie masz nie wchodzić.
2: Gdzie masz nie wchodzić, ale tam, gdzie idź po jasnej stronie, jak widzisz obcych, to zejdź i tak dalej, a jak coś się wydarzy, to zadzwoń do taty, czy do mamy, czy do kogoś. Czyli znowu mamy reguły, które dają pewne wytyczne naszemu dziecku, co się wydarza, no nie?
1: Jak reagować w sytuacji już, że kiedy rzeczywiście robi się niefajnie, niemiło i niebezpiecznie. Tu stawiamy kropkę, za chwilę wracamy.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o raporcie z działań dyżur.net.pl, zespołu, który w ramach NASK-u przyjmuje, analizuje zgłoszenia związane z treściami nielegalnymi, szkodliwymi dla dzieci i młodzieży. Martyna Rożycka, kierowniczka zespołu dyżur.net.pl w NASK, jest moim i Państwa gościem. W ogóle nie zadałam pytania dotyczącego raportu, takiego w sumie podstawowego, czyli czy jest coś, co Panią osobiście zaskoczyło w tym raporcie podsumowującym 25 rok? Czy jest lepiej, gorzej, rok do roku porównując, i czy właśnie jest coś, co jest zaskakujące? Czy już nic po tylu latach nie
2: jest? To już jest ostatnie nasze wejście, już można tutaj nalewać optymizmem.
1: Już można trochę tak, pozytywów.
2: Powiem, co mnie zaskoczyło, ale tak, o tym nie piszemy w sumie w raporcie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają niebieskiego wieloryba. Było to taka gra internetowa, która polegała na tym, że użytkownicy otrzymywali takie wyzwania, na przykład słuchaj depresyjnej muzyki, obudź się tam o 3 nad ranem, stań na dachu, na krawędzi. Jakby tego rodzaju zadania, które powodowały obniżenie nastroju, które były trudne, takie, nie chcę powiedzieć depresyjne, bo zadania raczej nie mogą być depresyjne, ale przynajmniej obniżenie nastroju może tutaj zostawmy to. I były przypadki samookaleczeń, były przypadki, to właściwie sama gra, ona była wymysłem dziennikarskim, który był taką plotką, a potem został wcielony w życie. Tyle razy już media pisały o tym, że...
1: Że ktoś to w końcu zrobił,
2: że ktoś
1: tak?
2: to w końcu zrobił i zaczęło to być modne w pewnym momencie i dzieci na pewno się okaleczały i były próby samobójcze. I w zeszłym roku mieliśmy czerwonego delfina i on się nie rozprzestrzenił.
1: Nie przyjął.
2: I to było dla nas niesamowite, bo te dzieci, które powinny być na to podatne, one były w takim wieku, że nie miały prawa pamiętać niebieskiego wieloryba. Nie miały prawa, były po prostu za małe. Natomiast ta profilaktyka, którą tu ogromna praca nauczycieli, pedagogów. Oni mówili o tym przerażeni, bo to była taka moment takiej paniki przy niebieskim wielorybie, więc dzieci tyle razy usłyszały o niebieskim wielorybie, że jak zobaczyły czerwonego delfina, który mniej więcej polegał na tym samym, powiedziały nie, ja nie chcę w tym brać udziału, ostrzegały się nawzajem, czyli on nam nie wypłynął na szerokie wody. Więc jednak profilaktyka.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, czyli profilaktyka działa, ale to jest profilaktyka szkolna, profilaktyka domowa, czy połączenie jednego i drugiego najlepiej? No
2: tutaj
1: wiadomo,
2: myślę, że raczej szkolna, z tego względu, że rodzice mogą nie pamiętać tego przypadku, a nauczyciele będą go odświeżali co roku. Natomiast no, mam taką nadzieję, że taki temat bezpieczeństwa w internecie, szacunku wobec drugiej osoby, bo to nie zawsze trzeba mówić, drogie dziecko, będziemy rozmawiać tutaj o bezpieczeństwie w internecie, tylko mówmy po prostu o uczuciach drugiej osoby, ale też od razu zwrócę uwagę, może to nie jest optymistyczne. Wracając do tego sharentingu, mamy nastolatki, które nie lubią robić zdjęć, albo nie lubią, jak im ktoś robi zdjęcia, albo nie lubią, kiedy ktoś publikuje ich zdjęcia i mają do tego prawo. I jeżeli my rodzice, rodzina tego nie szanujemy i robimy to wbrew ich woli, to jak możemy potem oczekiwać, że oni nie będą robili cyberprzemocy? Nie będą publikowali zdjęć wyśmiewających koleżankę, kolegę. No nie, więc tutaj ja bym powiedziała, że dużo jest do odrobienia również w takich zachowaniach nas, opiekunów, nas nauczycieli i nas rodziców, w tym, żeby kształtować w ogóle postawę młodego człowieka wobec świata.
1: A tej profilaktyki obecnie w szkołach jest więcej niż było? Jest wystarczająco? Czy można by tutaj jeszcze coś podkręcić, dołożyć? I na ile rzeczywiście dla takiej młodzieży, zwłaszcza dla takich nastolatków, wiarygodne jest to, co mówi im nauczyciel o internecie, kiedy ci nastolatkowie pewnie więcej wiedzą o tym internecie niż ten nauczyciel?
2: I tu z pomocą przychodzą badania, ale powiem o tendencjach, a nie jestem w stanie przywołać badań. Po pierwsze, najwyższy współczynnik umiejętności cyfrowych jest wśród nauczycieli 40 i 50 plus, a nie wcale młodych ludzi.
1: Bardzo ciekawe.
2: Bardzo ciekawe. Dlaczego? Bo jak się jest młodym człowiekiem, to się myśli, że ten internet jest tak powszechny i tak normalny dla młodego człowieka, że niekoniecznie się zagląda, o co właściwie tam chodzi. Nie bardzo się rozumie wszystkie te mechanizmy. A ludzie 40 50 plus musieli nabyć tej umiejętności, czyli musieli wykonać swoją własną pracę i własny jakby specjalny wysiłek do tego, żeby poznać internet. I to nam poskutkowało po prostu. I to jest jedna rzecz.
1: Bardzo, bardzo miód na me serce, tak, tak, tak.
2: No nie? Zaskakujące. Druga rzecz jest taka, że jak się jest nastolatkiem, to rzeczy z głowy uciekają bardzo szybko. I takie komunikaty profilaktyczne, one uciekają z głowy, jeżeli nie są powtarzane częściej niż raz w miesiącu. Czyli to nie jest tak, że odbędziemy po prostu lekcje wychowawcze z całą szkołą we wrześniu i mamy załatwione sprawy na 10 miesięcy czy na 12. Absolutnie nie. Czyli ten komunikat, ta jedność komunikacyjna powinna być zachowana pomiędzy tym, co dzieci słyszą i co dzieci widzą w internecie. I to jest to, na czym by nam bardzo zależało. Ale jeżeli się zastanowimy nad tymi blind spotami, czyli to, czego nie widzimy i co jest powszechne, dlaczego dzieci nam nie zgłaszają. Ponad 40% dzieci nie zgłasza tego, że doświadcza cyberprzemocy. Mhm. Bardzo dużo.
1: Przerażające, tak.
2: Przerażające. Dlaczego nam nie mówią? Bo to wstyd, bo nie wiedzą też, że jest to jakby dużo rzeczy, które dla nas rodziców, opiekunów jest nie do pomyślenia. Dzieci przyjmują z takim, tak po prostu jest w internecie. Mhm. Dostaje się tak zwane dick pic, czyli zdjęcia przedstawiające genitalia. Po prostu tak jest w internecie. I nie reagują dzieci na to. Natomiast to nie jest tak, że powinny dzieci otrzymywać tego rodzaju zdjęcia, filmy. To nie jest tak, że powinny dostawać takie komunikaty od społeczności. I to nie jest tak, że my nie powinniśmy na to reagować. Ale jest ten duży, szczególnie jak się jest nastolatkiem, to niechętnie się włącza rodzica do swojego świata. Więc to, co możemy zrobić jako rodzice, po pierwsze cały czas mówić, bo ja tak się śmieję do znajomych rodziców, że dzieci przyjmą 5% tego, co się mówi, tylko nigdy nie wiadomo, które 5%, więc trzeba mówić dużo i któreś 5% kiedyś zaprocentuje. Ale chociażby z edukacją seksualną, możemy nie czuć się komfortowo w przekazywaniu pewnych treści. Mamy do tego prawo, mamy swoją własną historię osobistą, możemy nie czuć, że jesteśmy odpowiednią osobą, ale naszym zadaniem jako opiekuna jest zapewnić dziecku edukację seksualną. Co możemy zrobić? Możemy podsunąć materiały, które my akceptujemy, możemy kupić książkę, możemy znaleźć kogoś w rodzinie, w naszym otoczeniu, z kim dziecko będzie chciało i ten komunikat będzie na takim poziomie dla nas akceptowalnym, żeby pewne rzeczy po prostu przekazać, nawet jeżeli to nie my jesteśmy tym pierwszym źródłem tego komunikatu. I tutaj tak samo w internecie i z tymi zasadami, jak się ma nastolatka w domu, to fajnie jest rozmawiać i wpuszczać komunikaty z różnych stron po to, żeby one się gdzieś tam nam po prostu uwspólniły i żeby dzieci widziały, że to nie jest tylko wymysł nas, rodziców opresyjnych po prostu, tylko przypominam, jako rodzice jesteśmy coś, co w demokracji nie istnieje. Jesteśmy władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w jednym. To demokracja na tym nie polega, a my musimy, no nie? Czyli ustalamy reguły, egzekwujemy reguły, a potem wydajemy karę i jeszcze nakładamy ją. Więc spróbujmy to rozrzedzić trochę innymi osobami i tak bym trochę w tą stronę bym szła.
1: A czy jeśli chodzi o samych nastolatków, czy też tych młodszych nastolatków, bo to też należy już rozróżnić, bo mam wrażenie, że to wszystko ta granica i to wszystko nam bardzo przyspieszyło. I dzisiaj jak dziecko ma 10-11 lat, to też się już czuje takim nastolatkiem pełną gębą. Czy tutaj ta świadomość tych zagrożeń jest większa niż była? Czy to jest jakby, czy tutaj trudno o tym mówić, no bo to jest też prawo wieku, że generalnie...
2: Tak, i to jest ciekawe, jak się zadaje pytania, bo jeżeli pójdziemy do dzieci i zadamy pytanie, jakie jest największe zagrożenie w internecie, to dzieci odpowiedzą z reguły, że jest to pornografia. Czyli jest to, bym powiedziała, komunikat, który musiały przyjąć z zewnątrz, bo dzieci same nie nazwą tego w taki sposób, szczególnie w pewnym wieku, i nie będą widziały skutków, dlaczego ta pornografia jest takim dużym zagrożeniem. Ona też jest dużym zagrożeniem, ale według mnie dzieci nie powinny tego tak umiejscawiać. Natomiast jak się zada inaczej pytanie, czyli czego ty się najbardziej obawiasz w internecie, to dzieci odpowiedzą, że najbardziej obawiają cyberprzemocy, najbardziej obawiają hejtu, tego, że będą coś publikowały i nikt nie odpowie, bo ten hejt to i cyberprzemoc jest taka bardzo różna, to nie są tylko przerobione zdjęcia, to jest też brak obecności, reakcji na to, co dziecko publikuje. To jest zakładanie grup klasowych bez tego jednego dziecka. To jest zdradzanie jego sekretów. No nie, więc to tutaj to jest to coś, czego dzieci obawiają się najbardziej, że coś je ominie, i one nie będą wiedziały, co się dzieje. Czyli znowu to nie jest nawet takie zagrożenie bardzo negatywne, tylko że jest ta impreza w klasie, a ich nie ma na tej imprezie. Mm-hmm. I to nie wiadomo, co się dzieje. Niekoniecznie jest to związane z obmawianiem mnie za plecami, tylko po prostu nie wiem, co się dzieje.
1: Mm-hmm. I tutaj to też ta to wyczulenie rodziców, żeby wyłapywać takie sytuacje i konteksty, to naprawdę trzeba bardzo z tym dzieckiem dużo rozmawiać i dużo wiedzieć o jego świecie, żeby coś takiego wyłapać.
2: W ogóle, żeby być rodzicem, trzeba, to byłoby polecane. Tak, to bo ten internet, on się nam przenika, no nie? I nam się przenika, i dzieciom się przenika. Dlatego mówię dużo o szacunku, bo na przykład szacunek wobec drugiego człowieka, on nie jest tylko w internecie, albo nie jest tylko poza internetem. On jest po prostu wszędzie. No nie?
1: Mm-hmm. No tak, jak nauczymy go w świecie realnym, to łatwiej będzie egzekwować go w świecie wirtualnym. A z tych pozytywów jeszcze, które płyną, czy my mamy dzisiaj więcej narzędzi do walki z takimi nielegalnymi i szkodliwymi treściami, czy to jest w ogóle tożsame, nielegalne i szkodliwe?
2: To dwa pytania mi tu tak, pani ukryła. Tak. Jak ja mam tutaj?
1: Po kolei.
2: Po kolei. My rozróżniamy, i rzeczywiście to jest trochę być może mylące, na treści nielegalne i treści szkodliwe. Co do zasady, wszystkie treści nielegalne są szkodliwe, czyli wywołują negatywny wpływ na osobę, która je na przykład ogląda albo która w nich występuje. Ale używamy terminu na treści szkodliwe dla takich treści, które są legalne, ale nadal ich odbiór jest negatywny, czyli mówimy na przykład o patotreściach. Mhm. Patotreści, czyli to są takie treści szczególnie związane z twórcami internetowymi, którzy używają takiego słowa, na przykład języka, my to mówimy, zbliżonego do języka polskiego, czyli jest tam tak bardzo dużo wulgaryzmów, albo ten język jest tak trudny w odbiorze, bo on nie ma żadnej gramatyki, albo jest tak ubogi, taki ubogi, że trudno, w ogóle byśmy nie chcieli, żeby na przykład nasze dzieci tego słuchały. I tam oczywiście może być, nie wiem, promocja alkoholu, przemocy, jakby różne historie tutaj mogą się wydarzyć. Dlatego my robimy to rozróżnienie pomiędzy treściami nielegalnymi i szkodliwymi, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie naturalne w odbiorze dla ludzi, którzy tym się nie zajmują.
1: Ale mnie to o tyle zaintrygowało, że nie musimy od razu zakładać, że jak coś jest, nie ma tego znamiona nielegalności, czy braku legalności, to nie ma sensu tego zgłaszać, bo właśnie jakby to nie jest tożsame, więc nawet jeśli podejrzewamy, że to może nie być tutaj złamania prawa, ale że tak powiem, ciągle można to zgłosić i to może być procedowane, tak?
2: Tak, to powiem o reakcjach, które na przykład może mieć platforma wobec takich treści, czyli jeżeli to są treści nielegalne, treści powinny zostać usunięte z platformy jak najszybciej, a zachowane wszystkie informacje techniczne po to, żeby organy ścigania mogły je przeanalizować. Ale przy treściach szkodliwych można ograniczyć ich widoczność, czyli można nie promować twórców, którzy tego typu treści produkują, czyli dorośli, jeżeli oni lubią takie treści oglądać, trochę jak filmy. Jeżeli ktoś gustuje, chce z różnych powodów, proszę bardzo, niech ogląda, ale niech te treści nam nie wyskakują wtedy, kiedy my
1: w rekomendacjach jesteśmy, czy w polecanych materiałach, dokładnie.
2: Niech te treści będą dla ograniczonej grupy, na przykład wiekowej, tak? Więc tutaj możemy zrobić bardzo dużo, możemy ich nie monetyzować, czyli niech ktoś nie buduje biznesu na tym,
1: nie zarabia
2: jeżeli
1: na tym
2: chce
1: zwyczajnie,
2: to tak. produkować. Proszę bardzo, niech produkuje, ale niech nie zarabia. Nie wkładamy tam reklam, czyli osoby, firmy, marki, które są odpowiedzialne, niech zwracają uwagę, gdzie, w jakim otoczeniu ich produkty są reklamowane. Nawet do szerokiego, nawet ten proszek do prania, tak? Gdzie on jest reklamowany i w jakich okolicznościach. Więc możemy zrobić różne rzeczy, no i jeszcze freak fighty, czyli wielkie gale na dużych stadionach, na dużych arenach, które promują tego rodzaju osoby i zachowania i jeszcze podsycane są, cała atmosfera jest podsycana po to, żeby jak najbardziej zantagonizować środowisko. Więc możemy zrobić dużo rzeczy wobec tych treści i zachowań, które nie są pochwalane i które są po prostu szkodliwe. I zatrzymam się chwilę przy narzędziach, bo to było drugie pytanie. My w zespole dużonet.pl opracowujemy narzędzia, które pomagają nam w pracy. I tutaj mówiłam o tych treściach przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, treściach starych i nowych, wobec których są inne sposoby reagowania. Przy starych najważniejsze jest zamknięcie dystrybucji i pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, która te treści publikuje, a wobec nowych to plus uratowanie dziecka, które się na tym które się znajduje. I tutaj w tym takim triażu, czyli w klasyfikacji, czy te treści są znane, czy nieznane, pomagają nam narzędzia i jedne są oparte o hash, o technologię hash. Technologia hash to jest taki skrót zdjęcia, który pozwala na to, żebyśmy w bardzo szybki sposób, na bardzo dużych ilościach danych rozpoznali te zdjęcia, które są już sklasyfikowane, niepożądane i wobec nich jest jasny sposób reakcji, ale w momencie, kiedy mamy nowe treści, wchodzi sztuczna inteligencja i ona mówi, co jest na danym zdjęciu i gdzie nasze działania powinny zostać jak najszybciej podjęte.
1: Czyli nie jest tak, że jesteśmy całkiem bezsilni i bezradni wobec tego typu treści. I drugi wniosek, który płynie taki też budujący, że po prostu warto tego typu rzeczy zgłaszać, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda nam się tym samym osiągnąć, że tak powiem, jakieś usunięcie tych treści, zablokowanie albo chociaż zmniejszyć ich widoczność.
2: Tak, i dzisiaj taka nowa informacja, która też mnie zaskoczyła, bo długo na to czekała. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje ustawę o blokowaniu treści pornograficznych dla osób małoletnich. Ten projekt, no, to jest jeden z wielu projektów, w których też braliśmy udział, ale rzeczywiście on już zaszedł daleko w legislacji. Dzisiaj on wyszedł z Komitetu Stałego Rady Ministrów, poszedł, za chwilę pójdzie do Sejmu, więc jest to jedno z wielu narzędzi, które będą nas wspomagały, akurat to będzie wspomagało przede wszystkim rodziców, w tym, żebyśmy, szczególnie młodsze dzieci, bo tutaj się pojawiają takie głosy, a 17-latek i tak umie przejść zabezpieczenia. Tak, 17-latek tak, ale my walczymy o wszystkie dzieci i wszystkie dzieci to jest poniżej 18 roku życia, ale bardzo walczymy o te dzieci, które są w przedszkolach i szkołach podstawowych, bo jest to ten moment, kiedy dziecko absolutnie nie rozumie, jeżeli widzi treść pornograficzną, co to w ogóle jest.
1: Tu stawiamy kropkę, ale o tej ustawie to w ogóle osobno pewnie

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus, a teraz będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w weekend w Krakowie. W wyniku referendum odwołano tam Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Prezydent, który urzędował od nieco ponad 2 lata, więc całkiem niedługo został odwołany. Było referendum, Rady Miasta nie udało się odwołać. No i pytań wiele, co się wydarzyło właściwie, dlaczego Miszalski został odwołany, czy mógł zrobić coś, by nie zostać odwołanym, czy mógł jakoś inaczej tę kampanię poprowadzić. No i co dalej, kto wystartuje w wyborach w Krakowie i jak one się teraz potoczą. No i w ogóle jak cała ta historia przełoży się na politykę ogólnokrajową, czy jest to żółta, czy czerwona kartka dla rządu i dla Donalda Tuska. O tym wszystkim dzisiaj w środku tygodnia będziemy rozmawiać z Miłoszem Lodowskim, autorem kanału Chłodnym Okiem. Dobry wieczór albo dzień dobry.
2: Pyluk, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie. Bardzo mi miło.
1: Miłosz, jak Ty patrzysz na to? Pewnie obserwowałeś tę kampanię bliżej niż my tutaj i bardziej wnikliwie to, co się działo w Krakowie w kampanii przedreferendalnej. Powiedz mi, jak to wyglądało tam i dlaczego Miszalski, że tak powiem, przegrał tę kampanię i czy był w stanie zrobić coś lepiej, żeby to referendum, nie wiem, nie było ważne albo żeby to referendum wygrać?
2: No mógł zawsze spróbować zawalczyć o pełną stawkę i zaapelować do swoich zwolenników, żeby głosowali za nim.
1: Na to się nie odważył, zdaje się.
2: Na to się nie odważył i być może właśnie tego teraz żałuje, aczkolwiek patrząc na sumaryczny finał, no wygląda na to, że więcej osób głosowało przeciwko niemu, więc za jego odwołaniem, niż za jego powołaniem na stolec pierwszego krakowskiego obywatela, więc być może to i tak była taktyka najlepsza z możliwych, aczkolwiek i tak fatalnie zrealizowana.
1: Ale to rzeczywiście na to zwraca uwagę Łukasz Pawłowski, który z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który robił exit pole w Krakowie, że właściwie tutaj w Krakowie, jak i w innych też miastach, bo on też analizuje inne miasta, wystarczy zmobilizować przeciwników prezydenta i jakby ta liczba jest wystarczająca do odwołania, więc tutaj jakby chyba był jakiś błąd w tym momencie.
2: W tym momencie tak jest. Myślę, że ten nastrój wynika raczej z pewnej ogólnopolskiej już tendencji, to znaczy ona narasta, pojawiają się tego typu pierwiosnki potencjalnej zmiany. I to jest też tak, że Kraków w związku z tym, że był tak bardzo mocno obserwowany, co prawda oczywiście nie przez zainteresowanie mediów ogólnopolskich czy mediów zasięgowych, takich tradycyjnych, tylko bardziej przez internet, ale właśnie ta wirusowa przestrzeń została całkowicie przez krakowian, no przez nas, to tu będę ukrywał, przez nas zagospodarowane. I to opowieści o tym, co działo się u nas, trafiło pod strzechy w bardzo wielu miejscach Polski. Być może też rozbudziło pewnego rodzaju nadzieję. No, to jest tak, że będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami, w jaki sposób takie rzeczy się robi.
1: A jak generalnie właśnie to wyglądało? Bo z perspektywy takiej czysto warszawskiej, wyglądało to tak, że było bardzo duże zainteresowanie referendum, kiedy zaczęto zbierać podpisy, kiedy okazało się, że to bardzo szybko i dobrze to zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym idzie, a później to zainteresowanie gdzieś tak mam takie poczucie trochę siadło i wszyscy o tym referendum trochę zapomnieli, co poskutkowało tym, że niektórzy byli bardzo zaskoczeni w minioną niedzielę.
2: Oj, nie, to sprawa była nieco bardziej skomplikowana, to znaczy było kilka faz w tej kampanii, była kampania, powiedziałbym, inicjująca, ta, która była bardzo spektakularna jak na polskie zjawisko, bo dotyczyła głównie strefy czystego transportu. Tutaj mam wrażenie, że bardzo wielu krakowian no po prostu przeszło siebie, to znaczy zobaczyli tak naprawdę w lustrze, jak bardzo są lekceważeni wszystkie te konsultacje społeczne, które wokół tego były po prostu śmieszne. Jeśli się sprawdzi tak naprawdę wszystkie dane, które urząd przedstawiał, które miały być elementem na poparcie tez i jakby pomysłu na to, żeby ta strefa w ogóle zaistniała w Krakowie, to okazało się, że w zasadzie wszystkie dane, które by predestynowały powstanie tej strefy, zostały już zrealizowane po wprowadzeniu słynnej ustawy kopciuchowej. I w zasadzie nie ma potrzeby w ogóle wprowadzenia na terytorium miasta Krakowa tej strefy czystego transportu. Więc efekt w związku z tym był taki, że wszyscy zrozumieli, że tu chodzi tylko i wyłącznie o fiskalię. Zwłaszcza, że tam podziało się mnóstwo rzeczy, które były kompletnie nielogiczne i racjonalne z punktu widzenia, powiedziałbym, takiego Monty Pythonowskiego, no łatwe do obśmiania, bo z jednej strony 60% miasta, z drugiej strony te strefy były tak poprowadzone, że w zasadzie, żeby zostawić na park and ride swój własny samochód, to trzeba było wjechać i zapłacić w strefie, prawda? Tutaj wiele tego typu absurdalnych sytuacji po prostu było, wystarczyło o tym opowiedzieć, a tu pojawiła się jeszcze aktywność, która była żywcem przeniesiona z Londynu, że te strefy, czy sygnalizacje strefy czystego transportu stały się po prostu elementem happeningu ulicznego i także działań wirusowych, nieformalnych, takich guerrilla marketingowych. I to zbudowało tak naprawdę przestrzeń, do której zaczęły dochodzić pozostałe informacje komunikujące wszystkie patologie miejskie, bo panu Miszalskiemu, mam wrażenie, dostało się za wszystkie lata tak naprawdę, w których krakowianie próbowali uponować jeszcze pana Jacka Majchrowskiego, poprzedniego prezydenta wieloletniego, z 20-letnią kadencją. No i to się nie udawało, no, ponieważ sam nie rozliczył wszystkich zaszłości, tak naprawdę płynnie przejął urząd z odium wszystkich strasznych rzeczy, bo to jednak, umówmy się, Kraków ma 7 miliardów długu i do tego jeszcze ze 2 albo i więcej miliardy ukrytych długów w spółkach miejskich, więc to jest najbardziej zadłużone miasto w Polsce. I to niestety wszędzie widać, przy tym, że Kraków jest absolutnie klejnotem, jeśli chodzi o marki miejskie polskie i przy okazji klejnot turystyczny. Więc te rzeczy wszystkie się po prostu nie składają. Na to zaczęły się nakładać rzeczywiście wszystkie błędne decyzje, lekceważenie krakowian, dosyć duża arogancja, która od bardzo wielu lat cechuje taką dosyć pewną w Krakowie Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską po rebrandingu. No i te wszystkie rzeczy po prostu takimi małymi strumyczkami zaczęły przyciskać się przez tę tamę i w pewnym momencie wybuchła dopiero, i to jeszcze w bardzo niekorzystnym okresie, bo przecież w okresie zimowym, no o tym zapominamy, ta kampania zbierana podpisów. I wtedy okazało się, że w krakowianach coś po prostu pękło. Oni zobaczyli w tych niebieskich kamizelkach, które pojawiły się na ulicy, tak naprawdę siebie, walczących bohatersko jak jakiś Dawid z Goliatem, z tą przestrzenią całkowitej arogancji i też z przemilczania. Nigdzie więcej nie widzieli informacji, natomiast dostawali bardzo wiele ciepłych sygnałów z Polski. To znaczy nagle okazało się, że te wszystkie rzeczy, które dotyczyły szczególnie tych spektakularnych, dosyć wirusowych kampanii przeciwko strefie zielonego transportu, to jest element tożsamości wszystkich polskich miast, no bo te strefy czystego transportu postanowiono pod różnymi nazwami oczywiście wprowadzać w większości polskich miast w poprzek rozumowi, w poprzek potrzebom ludzkim. W Krakowie oczywiście zrobiono to najbardziej bezczelnie i drastycznie, ale...
1: I spektakularnie, no bo 60% to jednak... No
2: 60% miast.
1: W Warszawie jednak to jest ścisłe centrum, nie? To się ograniczono do tego.
2: W Warszawie to jest ścisłe centrum, a w Krakowie po prostu jeszcze to nie było poparte żadnymi badaniami. Mhm. Badania były ustawione, wszystkie grupy fokusowe były sprofilowane, spotkania z mieszkańcami były ustawione, eksperci nie słuchali w ogóle, nawet specjalistów. To wszystko było tak arogancko prowadzone, że do krakowian zaczęły docierać wszystkie sygnały tak naprawdę o arogancji władzy, o tym, że lekceważy absolutnie wszystko i przede wszystkim lekceważy coś, co w Krakowie jest wbrew pozorom bardzo ważne, takie, ja to nazywam oczywiście kindersztubą, ale to w Krakowie, mam wrażenie, ma część takiego, być może nawet wyrachowania jest w tych relacjach międzyludzkich, że po prostu wszyscy wszystkich tutaj znają i w związku z tym czasami po prostu to być kulturalnym, bo to się opłaca, albo nie przeszkadza, na pewno. No a tutaj złamane zostały wszystkie zasady, dodatkowo ta grupa, która, tych kolesi, która była wprowadzona przez pana Miszalskiego i przez Platformę Obywatelską do władzy, zachowywała się po prostu już ostentacyjnie. To też po prostu przechodziło wszystkie dopuszczalne granice. No, do tego jeszcze dochodziły głośne noce, które były tutaj zapewniane przez lokalne dyskoteki, gdzie żadne interwencje po prostu nie działały, w zasadzie wszystko było lekceważone i tak po prostu garniec do garnca zbierały się te elementy deszczówki i w końcu ona się przelała, wylała na ulicę. I teraz wracam do tego momentu, w którym mówisz, że nagle Kraków zniknął. No więc Kraków nie zniknął. Kraków cały czas był opowiadany w sieci, natomiast zniknął z mediów ogólnopolskich. To znaczy w pewnym momencie była jakaś tam fascynacja tymi zielonymi, przepraszam, niebieskimi kamizelkami, tym, że zbierane są, ale nagle okazało się, że po prostu ta dynamika jest zbyt duża. No i wtedy pojawiła się interwencja, mam wrażenie, mediów ogólnopolskich, które Nie wiem, za czyją przyczyną, nie wiem dlaczego nagle przestały obserwować drugie co do wielkości miasto Polski. Być może dlatego, że mamy ściśle ograniczoną ilość slotów informacyjnych, ja to mówię, które my jesteśmy w stanie dziennie przyswoić, no ale umówmy się. Miasto tej wagi, również symbolicznej, w którym dzieje się tak coś ważnego, to jest temat, który powinien być codziennie opowiadany, powinien być śledzony, a tutaj nagle Kraków został wygumkowany z przestrzeni informacyjnej, tej, która dociera do wszystkich ludzi i w zasadzie to też spotęgowało paradoksie wirusowe rozprzestrzenianie się informacji, bo można ich było szukać tylko i wyłącznie w miejscach, które, co tu ukrywać, wpływały, czy były monitorowane, czy również nawigowane przez zwolenników akcji referendalnej. No i tak to się wszystko zaczęło układać.
1: A czy twoim zdaniem jakby te sprawy lokalne miały dużo większe znaczenie dla wyniku tego referendum niż, nie wiem, ogólne nastroje społeczno-polityczne takie dotyczące oceny rządu, zmęczenia rządem? Bo jak czytam o tych głównych motywacjach z exit pola wynikających, no to rzeczywiście strefy czystego transportu na pierwszym miejscu, poziom zadłużenia miasta, sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm, to są te trzy pierwsze, ale z drugiej strony ten sam Łukasz Pawłowski mówi, że jednak no, dla 25% ocena rządu negatywna też miała znaczenie i że dlatego do tego referendum poszli. Czyli tutaj jakby mieliśmy chyba te dwa czynniki, które się nałożyły na siebie.
2: No to ja bym troszeczkę tutaj poszedł dalej w interpretacji tych faktów niż pan Łukasz. Mianowicie wszystkie te rzeczy, które nazywamy lokalnymi, są elementami, które wiążą się bezpośrednio z oceną obecnych władz.
1: Czyli bo wcale to, takie lokalne nie są.
2: One wcale lokalne nie są, bo to są sprawy przenoszone, tak jak mówię, do wszystkich jednostek administracyjnych w Polsce, tych szczególnie dużych. Zadłużenie jest rzeczą powszechną, więc to jest tak, że po prostu Polacy zaczynają zauważać, że zła władza na górze ma odzwierciedlenie dokładnie w tej samej strukturze władzy, powiedziałbym, municypalnej czy właśnie samorządowej. I przypadkowo i tą sprawują ci sami ludzie, więc jakby zaczynają przekładać i migrować sobie intelektualnie pomiędzy
1: łączyć
2: tymi
1: kropki,
2: dwiema grupami, łączyć kropki, dokładnie
1: tak. Jakby powiedział Tomasz Piątek.
2: Otóż to, zaczyna występować łączenie kropek i mam wrażenie, że tutaj część tej opowieści nie została i dalej nie jest opowiadana, że zresztą jak się ogląda dosyć aroganckich wypowiedzi po referendum w Krakowie, no to można się cieszyć tylko i wyłącznie, bo to zapowiada całkiem ciekawe rozwiązania w 2027. Nie wiem, czy dla rządzących i myślę, że to się skończy w 2030 roku wielkim czyszczeniem polskich miast.
1: No, wcześniej jeszcze będziemy mieć tę kampanię, która nas czeka w Krakowie i kandydatów, których być może, no znaczy wszystkich jeszcze nie znamy, bo chyba dwa główne obozy polityczne jeszcze ich nie zaprezentowały, ale o tym, co w Krakowie, będziemy jeszcze rozmawiać i jeszcze trochę o samym referendum także za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Krakowie i o konsekwencjach tej decyzji o odwołaniu prezydenta miasta dla także polityki ogólnokrajowej. A z nami Miłosz Lodowski, autor kanału YouTube'owego Chłodnym Okiem. Dobry wieczór raz jeszcze.
2: Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie.
1: Jeszcze raz chciałabym podpytać, jeszcze domykając wątek samej kampanii referendalnej, czy był jakiś punkt zwrotny w tej kampanii? Coś, co jakby po czym już było wiadomo, że no będzie źle z Aleksandrem Miszalskim w tym referendum, że już mu jakby to się nie odwróci, że ten trend jest jednoznaczny. Czy nie da się takiego jednego punktu wskazać? Po prostu ta kampania toczyła się swoimi fazami, swoimi wyznaczonym torem.
2: Było kilka takich punktów, w których ta kampania, można powiedzieć, nabierała pewnej dynamiki, ale mam wrażenie, że do samego końca nie było pewne, czy wszystkie zastosowane środki komunikacji będą na tyle interesujące, że narracyjnie ta kampania zdoła dotrzeć pod strzechy krakowskie, tak bym to powiedział, czyli zostanie do końca opowiedziana. Wiadomo, że te kampanie destrukcyjne, które są w Polsce prowadzone wokół referendów, są bardzo skuteczne. Widzieliśmy to zarówno w czasie kampanii w Warszawie, widzieliśmy w czasie kampanii wrocławskich, w różnych mniejszych miejscowościach też to było obserwowane bardzo często. Więc myślę, że jednym z takich punktów przełomowych było pojawienie się gazetek, które były kolportowane wśród normalnych mieszkańców. Okazało się na samym początku, że to był jakiś taki impuls. Ludzie sięgali, nagle uzyskiwali informację, która była rażąco różna od tej. I potem na kanwie tego, gdy zobaczyli niebieskie kamizelki, to był taki punkt bardzo krytyczny, to znaczy zobaczyli ich ciężką pracę, poświęcenie, bo wtedy krakowianie się otworzyli, to znaczy nagle okazało się, że niektórzy przynosili tym chłopcom i dziewczynom i panom i paniom, a często też dzieciakom, które zbierały podpisy, przynosili ciepłe posiłki, przynosili kawę, herbatę, dawali ponczusie, pamiętajmy, to była zima chyba najsroższa od bardzo wielu lat, więc tutaj to poświęcenie było doceniane. Był też taki element, który tutaj był bardzo krytyczny, to znaczy nagle okazało się, że tutaj, żeby zwalczyć w zarodku w zasadzie tą wolę referendalną, w Krakowie pojawiła się koncepcja zrobienia gazetki, która dostała kilkukrotnie większy nakład, zresztą mam wrażenie, że pisałaś o tym w Interi.
1: Tak, pisaliśmy o tym w Interi. Tutaj Dawid Serafin, który śledził po prostu, wykłócał się z tymi urzędnikami, którzy mówili, to wszystko nieprawda. Oczywiście okazywało się, że to wszystko była prawda.
2: No, to były rzeczy absolutnie nieprawdopodobne, bo tak naprawdę używano pieniędzy publicznych w kasie miasta, które jest na krawędzi bankructwa, do tego, żeby destruować te elementy demokratyczne. I potem, myślę, takim punktem krytycznym to były już te ostateczne wystąpienia na przykład wdowy po panu Wajdzie, prawda? To było coś zdumiewającego, gdy ona, przyjmując honorowe obywatelstwo miasta Krakowa, powiedziała publicznie w swoim przemówieniu, żeby olać referendum. I te wszystkie działania, które też już pojawiły się w tej przestrzeni też ogólnopolskiej, bo jakby ta koncepcja była wspierana ogólnopolską, które atakowały ideę w ogóle czynu referendalnego, który jest czymś zdumiewająco wspaniałym, prawda, no bo to jest przecież najwyższy akt demokracji, nasze referendum, więc każde referendum, to był też taki element. I elementem też bardzo interesującym, myślę, że też zasługującym na wzmiankę, było pojawienie się tych największych, najohydniejszych, jeśli chodzi o zarówno narrację, jak i koncepcję narracyjną, fanpage'y, które rozsiewają, czy uczestniczą w rozsiewaniu rozmaitych informacji, no powiedziałbym takich już rynsztokowych, typu sok z buraka i pochodne w Krakowie, no bo to jest też coś, co krakowianie zobaczyli, że oto nagle z Warszawy zaimportowane najgorsze ekstrementy tutaj lądują na krakowskim druku, zaczynają być opowiadane w sposób obrzydliwy, no i na koniec jeszcze postanowiono przydzwonić, jak już po prostu zabrakło argumentów, odwołaniem Rady Miasta albo zerwaniem kworum Rady Miasta w zasadzie tuż przed ciszą wyborczą,
1: to było jakoś,
2: czy tam ciszą referendalną.
1: Tuż przed.
2: Tak, w sprawie, to posiedzenie było tyle istotne, że dotyczyło planu zagospodarowania Krakowa. Miała być najważniejsza debata samorządowa i mieszkańcy Krakowa mieli usłyszeć tak naprawdę o wszystkich planach zarządu miasta i też wspierającej ten zarząd w większości samorządowej złożonej z Koalicji Obywatelskiej, czy rajców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy i nagle to zostało zerwane po prostu od tak. Tak, bardzo proszę.
1: Nie, bo chciałam jeszcze dopytać, bo ja mam wrażenie, że, że tutaj się jakby w pewnym momencie jakby dwie strategie ze sobą starły i właściwie wyszła jakaś kakofonia z tego, bo początkowo można było odnieść wrażenie, że ten obóz Aleksandra Miszalskiego gra na taką demobilizację, czyli ciszej nad tym referendum. Zauważmy, że w ogóle czołowi politycy Koalicji Obywatelskiej jakoś niespecjalnie się angażowali w pomoc Miszalskiemu. No, Donald Tusk raz tylko powiedział coś o politycznej rozróbie i potem też już się jakby w to nie mieszał. Jakby rozumiem, że nie chcieli upolityczniać, nie chcieli dodawać rangi, nie chcieli angażować się w to referendum, żeby właśnie sprawić, żeby jak najmniej ludzi na nie poszło, żeby ono było nieważne. No, z drugiej strony oczywiście na wszelki wypadek, żeby nie być twarzami porażki, to jasne. No, ale z drugiej strony, ale jakby ta strategia była jakoś tam, powiedzmy, przemyślana, a potem na koniec nagle wszyscy zaczęli mówić o tym, nie idźcie na referendum, jakby osiągając zupełnie przeciwny skutek. Jeszcze ten sok z buraka to już w ogóle wisienka na torcie.
2: No, to jest sytuacja taka, że na samym początku mam wrażenie, przyjęto taktykę, że oto stworzenie szklanego klosza informacyjnego przy dosyć ograniczonym, no właśnie, tak przyjęto przynajmniej strategicznie, dostępie do jakichkolwiek kanałów dystrybucji przez tą stronę referendalną, że to wystarczy po prostu. Innymi słowy, da się zgasić inicjatywę oddolną, inicjatywę społeczną przez po prostu niedanie możliwości uczciwej debaty publicznej na tematy poważne jednak, bo dotyczące, tak jak mówię, drugiego co do wielkości miasta Polski, bo to nam jakoś znika z, tego radaru i przede wszystkim najbardziej zadłużonego miasta Polski i przy okazji, po trzecie, bo to jest jeszcze najważniejsze, mam wrażenie największej polskiej miejskiej marki, która jest znana ogólnoświatowo, więc bo to jest jedna z najpopularniejszych destynacji na świecie, co mówią wszystkie badania trendów. I to są właśnie rzeczy, które są zdumiewające, bo przyjęto, że właśnie można taką przewagą troszeczkę, jak ta, którą próbowano zbudować w kampanii, myślę jednak prezydenckiej, w której też próbowano przemilczeć bardzo wiele rzeczy, a jednocześnie nagłośnić te negatywne u Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta Rzeczypospolitej, że tą praktykę próbowano zastosować w Krakowie, po prostu licząc na to, że ta strona referendalna nie przebije się na tą, już nie mówię ogólnopolską arenę, ale przede wszystkim ogólnokrakowską. Tymczasem okazało się, że większość tych informacji, które były kolportowane z Krakowa, trafiło najpierw ogólnopolsko do bardzo wielu miejsc. Tam była ta informacja agregowana. Okazało się, że ten content, tak mówiąc językiem technicznym, marketingu, jest bardzo atrakcyjny, bardzo interesująco opowiadany, ciekawie, często ze swadą, z humorem, z dużą ilością takiej werwy i też ta energia się udzielała. W związku z tym ta opowieść o niebieskich kamizelkach, które tutaj walczą na ulicach miasta w śnieżne, długie noce zimowe. Pamiętajmy, ta zima była mocno przedłużona. Okazało się, że to jest jeden z bardzo interesujących elementów, który gdzieś pojawia się na rolkach, jest przeglądany w całej Polsce i nagle Polska, która cierpiała troszeczkę na powiedziałbym, przesyt takich informacji ciężkich gatunkowo, potrzebowała tej lżejszej kampanii z radością, z uśmiechem, z werwą prowadzonej do tego, żeby się doenergetyzować w te ciemne, zimowe dni. I ta energia Polski wróciła potem z powrotem do Krakowa w formie zwiększonej konwersji i mam wrażenie, że z jednej strony, tak jak mówię, te gazety, które były kolportowane w Krakowie, trafiły oddolnie, szczególnie w ten starszy target, a młodszy target zasilał bardzo silnie tę sferę informacyjną w przestrzeni internetowej i tutaj od góry i od dołu można było zamknięto przekaz. I wtedy, mam wrażenie, strona no, jednak chyba rządowa, bo chyba bym w ten sposób na nią patrzył. Pan Miszalski jest tylko wypustką lokalną całej koncepcji sprawowania władzy.
1: Jest też szefem struktur, prawda?
2: Oczywiście, no, już chyba nie.
1: No tak,
2: już chyba nie. No więc po drodze jeszcze oczywiście była zmiana w czasie kampanii, szansa na zmianę szefa struktur. Tam utrzymano jakby pozycję pana Miszalskiego i dopiero teraz ją stracił. W każdym razie ta sytuacja nagle okazała się, że no, wymyka się spod kontroli, przyjęto inną koncepcję i zaczęto robić inne rzeczy i wtedy okazało się, że tu już jest za późno, no bo ta machina wirusowa już była przygotowana z jednej strony. Dlatego jak widziałem ostatnio badania jakiegoś instytutu, który tutaj robi sławę, który mówił o tej wadze soku z buraka, to jestem umiarkowanym optymistą w tej analizie, bo mam wrażenie, że akurat strona referendalna znakomicie była przygotowana na tego typu komunikację i tylko i wyłącznie ją podgrzała, ale trzeba było najpierw mieć paliwo tutaj na miejscu. No i równolegle jeszcze była przygotowana na gwałtowną zmianę techniczną opowieści o zaangażowaniu, która się pojawiła na zasadzie pewnej raptownej, nerwowej reakcji na to, że nic nie idzie w tej
1: kampanii. Jak nie idzie, to nie
2: kampanii.
1: Idzie, jak mówi stara prawda.
2: I jak nie idzie, tak nie idzie. Panu Miszalskiemu tutaj nic nie pomagało w pewnym momencie. Jak się patrzyło na tą aktywność tego jego bezpośredniego zaplecza, to człowiek jeszcze bardziej widział, jak wielką rację mają wszyscy zwolennicy referendum, bo aktywność szczególnie internetowa poszczególnych rajców czy tych osób, które były nazywane tymi kolesiami, prawda, osoby wskazywane bezpośrednio do zdjęcia, prawda, czyli osoby, które w zasadzie powinno się zdjąć ze zdjęć, bo oni byli bardzo często opisywani przez stronę referendalną jako osoby, które uzyskały swoje apanaże, swoją pracę dzięki właśnie pozowaniu do zdjęć z panem Miszalskim, że te osoby po prostu okazywały się wyjątkowo niekompetentne, także komunikacyjnie. I ta opowieść o tym, że tutaj jest jedna wielka kolesiowska grupa, która no właśnie trzyma władzę, ale niekoniecznie ma kompetencje ku czemukolwiek, jeszcze była dodatkowo wspierana przez no, słabego pana Miszalskiego. To nie jest osoba, która daje się łatwo opowiedzieć, no bo jego kompetencje są na dużo, dużo niższym poziomie niż pana Trzaskowskiego na przykład w Warszawie. To jest jednak różnica wielu
1: poziomów. No tak, ale to jest też jakiś taki ogromny paradoks, no bo ten Aleksander Miszalski przyszedł jako ta zmiana jakościowa, pokoleniowa, tak, po 22 latach takich niepodzielnych rządów Jacka Majchrowskiego i miał być tą nową nadzieją, miało być lepiej i po dwóch latach taka frustracja, że generalnie
2: doszło do referendum. Ja nie sądzę, żeby tak było. To znaczy my stale zapominamy, w jakich realiach przejął władzę pan Miszalski. To znaczy ta kampania była wyjątkowo brutalna, bo to był test rozwiązań, które były w Krakowie właśnie. Tak to można odbierać. Kraków wybrano fokusowo na przeprowadzenie pewnego rodzaju operacji, która ekstrapolowana miała potem posłużyć do przejęcia władzy prezydenckiej w całym kraju. I te wszystkie najohydniejsze elementy zostały użyte właśnie w Krakowie ostatecznie. Cudem po prostu niemalże, bo to w zasadzie tylko i wyłącznie, ja to mówię otwarcie i wprost, dzięki wypowiedzi pani, zresztą cenionej przeze mnie, pani poseł Wasserman, w zasadzie tylko dlatego 6000 głosów wygrał pan Miszalski z panem Gibałą.
1: Czyli rozumiem, że tak, była oczekiwana zmiana jakościowa i pokoleniowa, tylko że Miszalski został jej beneficjentem trochę przez przypadek.
2: No to troszeczkę tak wygląda, to znaczy przypadek jak przypadek, być może jakieś kalkulacje tutaj zwyciężyły.
1: Może nie do końca przypadek, jasne.
2: Natomiast te wszystkie elementy, które były tutaj testowane, nadmiernie, można powiedzieć, rezonowały w stosunku do jakości tego bohatera naszego i naszej dzisiejszej opowieści. No to nie jest osoba, która była na miarę Krakowa. Kraków jednak potrzebuje troszeczkę poważniejszej, sensowniejszej postaci, która mogłaby nawigować. Zresztą, umówmy się, teraz po tym referendum będzie jeszcze trudniej niż mam wrażenie wszystkim się wydawało. Zmiana rady, ale jednocześnie będzie dużo, powiedziałbym, ciekawszy koncept do rozegrania, więc tutaj może się zdarzyć bardzo wiele ciekawych rozwiązań.
1: O których będziemy jeszcze rozmawiać za chwilę.
2: Dokładnie, zostawiłem to na później.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Krakowie, jakie to może mieć konsekwencje i co się jeszcze wydarzy w Krakowie, bo przecież wybory przed nami, po tym jak Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa w minioną niedzielę. Jest z nami autor kanału YouTube'owego Chłodnym Okiem, Miłosz Lodowski. Raz jeszcze dzień dobry, wieczór właściwie, bo się właśnie zobaczyłam, że się ciemno zrobiło już u nas za oknem, ale jak zaczynałam, było jeszcze jasno, więc się witałam jako dzień dobry, także to są te zalety, że dzień jest dłuższy, ale wracając do Krakowa.
2: Witam serdecznie.
1: Wracając do Krakowa, no to co teraz z tymi wyborami? Znamy już kilkoro kandydatów, którzy zgłosili swój akces, że będą kandydować, no ale dwóch głównych jeszcze brakuje nam, czyli PiS jeszcze nie wskazał swojego kandydata i Koalicja Obywatelska jeszcze też jednoznacznie nie wskazała. Czego ty się spodziewasz?
2: To mają być dwaj główni?
1: No dwaj główni dwóch głównych obozów politycznych, bo na nich tutaj spoglądamy, ponieważ jest to ciekawe,
2: no właśnie,
1: kogo wystawią.
2: W Krakowie to nie jest takie oczywiste, okay, że to są dwaj główni, bo jak pokazały ostatnie wybory samorządowe, do jednego z głównych wchodzi na przykład pan Giwała, który jest przedstawicielem lokalnego komitetu, więc to nie jest takie oczywiste wcale,
1: tak,
2: że te główne siły polityczne akurat tak się rozłożą.
1: Ale myślę, że też dlatego Prawo i Sprawiedliwość ma taki kłopot i pewnie tak długo się zastanawia nad tym, na kogo tym razem postawić, żeby być może drugi raz do takiej sytuacji nie dopuścić, że ich kandydat do drugiej tury nie wchodzi.
2: No, być może tak jest, aczkolwiek sytuacja jest generalnie bardzo ciekawa, bo tak się poukładało, że oczywiście Rada nie została
1: odwołana.
2: Brakło tam, zdaje się, 3000 głosów, z tego co pamiętam, czyli powiedziałbym dużo mniej niż dzieliło pana Gibałę od pana Miszalskiego w czasie poprzednich wyborów, bo tam chyba 5000 głosów zaważyło ostatecznie. Natomiast było 1000 głosów nieważnych, z tego co pamiętam, ostateczny raport, więc to też jest bardzo interesujące. Natomiast do czego zmierzam? To znaczy, z jednej strony Rada pozostaje tak samo, tutaj jakiekolwiek dodatkowe działania będą bardzo ściśle reglamentowane właśnie tym, jak wygląda kształt Rady, a tutaj większość niepodzielnie trzyma Koalicja Obywatelska razem z Nową Lewicą. A z drugiej strony no, są bardzo poważne ryzyka związane z tym, w jakim stanie znajduje się Kraków. Więc ja mam wrażenie, że tutaj trzeba by zmienić całkowicie filozofię, także od strony delegowania kandydatów na to, co tutaj powinno w Krakowie się wydarzyć i co trzeba dopiero opowiedzieć, bo pamiętajmy, że przed nami są wybory w 2027 roku i teoretycznie dobra układanka w Krakowie mogłaby znakomicie przygotować podglebie pod wybory 2027. Już dlaczego tak? Już państwu tłumaczę.
1: I co to znaczy dobra układanka?
2: No właśnie, co to znaczy dobra układanka? Dobra układanka to jest oczywiście zmiana tego układu, który można responsywnie, na zasadzie po prostu rozszerzenia pewnych opowieści, przenieść z Krakowa, który może wyświetlić stan zarządzania miastem od bardzo długiego czasu przez właśnie to stronnictwo związane obecnie rządzące w całym kraju i przenieść, ekstrapolować tą niegospodarność, te wszystkie ukryte problemy w sytuacji oczywiście przejęcia przez miasta, przez kogoś, kto byłby z innego obozu niż ten, który rządzi. Można by opowiedzieć, ale nie bardzo można z tym cokolwiek zrobić. Więc ten prezydent, który by teraz wszedł, a byłby z innego obozu, on musi tak naprawdę być prezydentem dokonującym gigantycznego audytu i opowiadającego troszeczkę na wzór pana Nawrockiego o tym, jak w fatalnym stanie znalazł się Kraków, przy czym jednocześnie nie będzie posiadał instrumentów politycznych, bo nie ma możliwości wpływania na władzę. Więc to jest dosyć ciekawa układanka, która no, przy pewnej elastyczności mogłaby spowodować, że nagle wszyscy przedstawiciele teraz budujący ten krąg zjednoczony tej grupy, która była grupą referendalną, tak naprawdę mogliby się znakomicie poukładać i umówić, że każdy dostaje jakąś działkę w ramach tej wiceprezydentury, na przykład ten, kto wygrywa, to ostatecznie zostaje prezydentem, ale oni nie zajmują się tak naprawdę sprawami Krakowa, bo nie mają do tego narzędzi, natomiast bardzo intensywnie wertują wszystkie sprawy do tej pory niezamknięte, intensywnie wysyłają do prokuratury czy do instytucji nadzoru wszystkie sprawy, które wynikają z zasypywanych przez całe lata niedogodności. Mogłoby się okazać, że tak szeryfowie, którzy są różnobarwni, przenoszą swoją aktywność właśnie na ten poziom samorządowy, ale właśnie bez narzędzi, mogliby oczyścić miasto do szczętu, bo przecież pamiętajmy, w Krakowie spłonęły najnowocześniejsze na świecie archiwa, tak? Zawierające przypadkowo gigantyczną część krakowskich archiwów miejskich, głównie tych, które dotyczą własności, nieruchomości i spraw związanych z majątkiem, który był tutaj też przejmowany, bo o tym też trzeba pamiętać, w Krakowie dziwne rzeczy się działy z nieruchomościami, szczególnie na Kazimierzu. I to są bardzo interesujące rzeczy, które tutaj trzeba opowiedzieć. No i tak jak mówię, jeśli tutaj byłaby odrobina rozumu i ten instynkt polityczny w tej sytuacji przeważyłby nad nim instynkt racjonalny, to mogłoby się okazać, że wszyscy, którzy wzięliby udział w takim eksperymencie, mogliby suma summarum w 2030 roku przejąć miasto już w normalny sposób, już z sanowanym długiem albo z opowiedzianym długiem, już z przygotowanymi wszystkimi narzędziami, a jednocześnie ze świetną opowieścią, która usunęłaby tak naprawdę układ trzymający władzę w Krakowie, a być może także wpłynęłoby to na wybory ogólnopolskie na dłużej niż tylko i wyłącznie jedną kadencję.
1: Ty uważasz, że to jest realny scenariusz, czy to jest raczej, że tak powiem, political fiction albo pobożne życzenia?
2: Czy to jest political fiction? Być może nikt jeszcze tym państwu tego nie opowiedział, więc być może to jest premiera tego rozwiązania, ale to się wydaje być bardzo racjonalne, bo tak jak mówię, tutaj się wydarzyła rzecz bardzo ciekawa. Oczywiście niektórzy triumfują, że tutaj w Krakowie nie przejęto samorządu w całości, bo zabrakło tych głosów, ale tak jak mówię, to jest jedyna możliwość, bo inaczej prezydent będzie malowaną instytucją i Rada Miasta będzie go stale blokowała i ośmieszała, więc jedyną szansą na jakąkolwiek działalność, która może dać impact polityczny, będzie pójście w buty pana Nawrockiego, który rozpychając się elementami komunikacyjnymi był w stanie jakby rozszerzyć skalę oddziaływania ponad prerogatywy, które wynikają z konstytucji. I w Krakowie, o paradoksie, pomimo że instytucja prezydenta miasta jest stanowiskiem de facto czysto menedżerskim, to przez to splątanie związane z brakiem kontroli rady i tak naprawdę brakiem w związku z tym kontroli budżetu bardzo wielu rzeczy wykonawczych, no może się okazać, że funkcja menedżerska będzie sprowadzona do funkcji wyłącznie reprezentacyjnej i ewentualnie zajmującej się audytem wewnętrznym miasta, no bo tutaj akurat żaden radny nie może przeszkodzić. Wszystkie instytucje będą podlegały prezydentowi i tutaj te sprawy wykonawcze, także polityka kadrowa będą w rękach pana prezydenta, więc to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jakby poszerzanie sfery politycznego oddziaływania może się odbywać w tej przestrzeni kadrowych działań, prawda? Ale tutaj akurat Rada Miasta nie będzie mogła przeciwdziałać, natomiast w pozostałych strefach właśnie prezydent będzie bardzo silnie splątany.
1: Ale tutaj rozumiem, musiałoby być jakieś porozumienie jednak bardzo różnych środowisk politycznych i nie tylko.
2: Ale tak jak pewnym zdziwieniem tutaj mieszkańcy Krakowa reagowali, gdy widzieli, że dało się tutaj współpracować z jednej strony narodowcy, prawda, i to naprawdę tak wyglądało, narodowcy zbierali w jednym miejscu razem na przykład z przedstawicielami partii Razem, to ciekawie się oglądało, jak dziewczyny z chłopakami po prostu goniły, wszyscy znali na co dzień z nieco innych konfiguracji, prawda, bardzo często wręcz kontrkonfiguracji, jeśli się patrzyło na różnego typu marsze. A tutaj nagle okazało się, że wspólny trud zjednoczył. Oczywiście, teraz jest kilku przedstawicieli i mam wrażenie, że pewnego rodzaju wyścig też o to, kto pierwszy się zareprezentuje, ale są jeszcze chyba z parę tygodni, jest oczywiście pan obecny komisarz krakowski, który jest byłym wiceprezydentem. To też jest gest, powiedziałbym, pierwszej zacności, bo wygląda na to, że polityka po prostu absolutnej arogancji będzie tutaj prowadzona przez rządzących właśnie, no bo to jest chyba decyzja ogólnopolska znowu, więc chyba to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie krakowska polityka, więc wygląda na to, że Kraków oddziałuje na politykę ogólnopolską i polityka ogólnopolska oddziałuje na tą politykę krakowską, więc mam wrażenie, że dlatego te naczynia mogą być połączone i dlatego właśnie chyba warto spróbować jakichś niekonwencjonalnych działań także od tej strony, powiedziałbym, przedłużenia, czy próby przedłużenia koalicji. Oczywiście teraz każdy musi się promować sam, ale pewnego rodzaju gentleman's agreement, myślę, na pewno by się wszystkim przydał. Kto przejdzie do drugiej rundy i kto wygra ostatecznie, ten mógłby po prostu rozdzielić to w ten sposób, żeby to się wszystkim opłacało, a jednocześnie każdy by dostał jakąś działkę, która jest interesująca, w której się specjalizuje także od tej strony ideowej, no to mógłby być bardzo ciekawy eksperyment społeczny, czy jesteśmy w stanie scalić polskie społeczeństwo tak podzielone i dzielone właśnie na przykład przez takie soki z buraka, w sytuacji, w której wszyscy mają świadomość ciężkiego stanu. Więc można powiedzieć, że patrząc na zadłużenie na przykład całej Rzeczypospolitej, no bo ono też jest gigantyczne, prawda, do tego doprowadzili obecnie rządzący, że Kraków może być Polską w pigułce, jeśli Kraków sobie będzie w stanie poradzić z tym największym w Polsce zadłużeniem, właśnie dzięki roztropności swoich polityków, która musi wykraczać ponad podziały polityczne. To jest bez wątpienia najważniejsze zadanie dla tych państwa. To może się okazać tak, że potem będzie pewnego rodzaju poligon doświadczalny albo coś, co nazwałbym studium przypadku, które można przenieść na niwę ogólnopolską, bo przecież właśnie celem jest rozwiązanie problemu, a potem ewentualnie sprawowanie władzy. No przynajmniej tak sobie wyobrażam roztropną troskę o dobro wspólne według Arystotelesa.
1: Bardzo to jest ciekawe, co mówisz. A powiedz mi, jak ty widzisz w ogóle skutki, czy będą jakieś skutki tego, co się wydarzyło w Krakowie dla Donalda Tuska i dla tej polityki, którą on teraz będzie prowadził? Czy to będzie jakoś rezonować? Czy, no bo Donald Tusk niespecjalnie chce o tym Krakowie mówić, no wiadomo dlaczego, nie jest to dla niego zbyt wygodna sytuacja, ale czy ona będzie rezonować?
2: No musi rezonować, bo to jest tak, że jego przeciwnicy polityczni mu na to nie pozwolą. To jest bardzo ważne miasto, to jest bardzo ważny sygnał. To jest, mimo takiego pozornego lekceważenia sprawy, mimo wyciszenia, to właśnie to, że Kraków był kloszowany, wskazuje, jak bardzo był poważnie traktowany, że próbowano to po prostu całkowicie zamknąć w bańce, żeby to nigdzie nie wybuchło. Ja myślę, że po prostu, i to już widać, będą podejmowane następne próby. Już wiadomo, że będzie, zdaje się, referendum w Tarnowie, przygotowywane już na pewno w Rzeszowie.
1: W Rzeszowie, tak, poszedł wniosek już, tak.
2: Tak, poszedł wniosek, więc to będzie fala. To będzie fala i myślę, że ta fala będzie się rozlewać po Polsce. Myślę, że w Poznaniu już intensywnie prace trwają, już myślą. Myślę, że już trzeci raz będą myśleć we Wrocławiu. Zresztą, zdaje się, prezydent Wrocławia już podjął decyzję, że strefa czystego transportu nie będzie wdrażana, prawda?
1: Co za przypadek.
2: To za przypadek. To było następnego dnia po wynikach w Krakowie. Więc to są rzeczy, które widać, że rezonują bardzo mocno, a przypuszczam, że będzie też Gorzów, będą inne miasta, bo już słychać...
1: Gliwice tam są takie, bo Gliwice, wszędzie takie miasta, gdzie była mała różnica w drugiej turze, prawda?
2: Tak. I poza tym no, to jest też tak, że tam siedzą, powiedziałbym, osoby bardzo silnie zakotwiczone w tym kręgu towarzyskim, który rządzi Polską, bo przecież Gliwice to jest małżonka
1: Borysa
2: pana
1: Budki. Tak.
2: Tak, więc myślę, że tutaj będą się bardzo interesujące rzeczy dziać i co najważniejsze, każde miasto, patrząc na skuteczność Krakowa, patrząc na to, jak to opowiadano, myślę, że będzie starało się być już od Krakowa lepsze, bo się ośmielili ludzie. To jest tak, że Kraków, można powiedzieć, był takim trendseterem i wszyscy patrzyli na to oczywiście jak na poligon, jak się uda, czy się uda, czy w ogóle jest szansa. Teraz próbuje się lekceważyć, że tutaj te 30% zadecydowało, 70% jest... Znaczy wiecie państwo, to jest tak po prostu szalona taktyka komunikacyjna, bo trzeba pamiętać, ile osób głosowało w ostatnich wyborach samorządowych. Tam było, zdaje się, 50%, więc można powiedzieć, że w ramach 50%, a nie 100%, jak usiłują sugerować zwolennicy pana Miszalskiego i Koalicji Obywatelskiej, zdarzyło się coś niesamowitego, bo więcej osób przeciwko panu Miszalskiemu zagłosowało. Jeszcze tam była miażdżąca przewaga, bo tam blisko 98% było przeciwko, czy za odwołaniem pana Miszalskiego, więc teraz próbuje się oczywiście to racjonalizować i rozpuszczać, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że pójdzie gigantyczna fala. Jeśli się tego nie zatrzyma, jeśli się tego komunikacyjnie nie wytłumi, a już się próbuje to robić, to po prostu będą ruchy robaczkowe gigantyczne w Polsce, ale to jest efekt ogólnopolski, także to już nie jest walka samorządowa, to są, powiedziałbym, potyczki przygotowujące 2027 rok i wielkie wybory parlamentarne i dlatego to będzie gigantyczne przedsięwzięcie, to znaczy wszędzie, gdzie się będzie dało, będą próby odwołania. Nie wiem, czy w Białymstoku nie będzie też tak, że takie próby.
1: Tak, Białystok jest na tej chyba krótkiej liście, zwłaszcza, że tam jest ten Krzysztof Truskolaski, który...
2: Tak jest, który ma syna, który był w ogólnopolskich okolicznościach przyrody. No, przypuszczam, że w tych mniejszych miastach też będą próby. Zobaczymy, czy Gdańsk będzie atakowany, czy w ogóle cokolwiek w Trójmieście, no bo to też o paradoksie zachęcają tego typu ruchy do zmian barw partyjnych. To też jest bardzo ważne, to znaczy frustracja zaczyna ogarniać także obóz, który do tej pory wspierał na zasadzie takiej milczącej, być może biernej większości obóz pana Donalda Tuska, ale powoli widać, że puszczają nerwy, widać to po przedsiębiorcach, widać to przecież po wystąpieniu naukowców. No tutaj to jest chyba przecież to, co dzisiaj się zdarzyło, ten protest. no to to jest dość ewenement, prawda? Nigdy ja nie pamiętam, żeby naukowcy wyszli na ulicę, prawda?
1: Tak, to prawda. Ale generalnie Kraków ośmielił też i pokazał, że można przekroczyć tę barierę, która była taką barierą dla wielu nie do przekroczenia, to Wrocław jest takim przykładem, czyli że da się zebrać te podpisy, tak? No bo to jest taka bariera dla wielu bardzo trudna do przeskoczenia dla wielu miast, tak? Dla wielu takich
2: przede wszystkim to pokaże, że ryzykowną taktyką jest taktyka przemilczania i odpuszczania frekwencyjnego, bo to oddaje głos całkowicie przeciwnikom, więc jeśli im się uda, a teraz jest fala wzrastająca, to już mam nadzieję, że skończyliśmy etap kasowania referendów lokalnych, oczywiście przez próbę zlikwidowania kworum. Oczywiście tym bardziej będziemy obserwować próby blokowania referendum na poziomie krajowym, prawda? Bo tam jest inna zasada, tam Senat stoi na straży imperium zła, no ale tak jak powiedziałem, municypalnie te sprawy są dużo prostsze do rozwiązania. Zresztą też bardzo ciekawy sposób, bo to chyba też rzutem na taśmę w poprzedniej kadencji pewne sprawy zostały poprowadzone, więc tutaj nie zabrakło roztropności w sferze otwarcia na demokratyczne procedury, chyba nieco większego niż właśnie na poziomie ogólnopolskim.
1: Będziemy przyglądać się w takim razie kampanii kolejnej już w Krakowie, tym razem przedwyborczej, bo kiedy wybory będą? Gdzieś na przełomie sierpnia-września, tak?
2: Sierpnia-września, myślę, że tak jakoś to będzie wybrane, bo tak zresztą próbowano ustawić te wszystkie narzędzia, mówię o władzach, które próbowały się bronić, żeby trafiać w jak najgorszy timing, tak? To znaczy, że jak zbieranie podpisów, to najchłodniejszy czas, jak wybory, właściwie jak głosowanie referendalne, to w momencie, w którym są najsympatyczniejsze weekendy, majówki, tego typu sprawy, a jak wybory, to najlepiej wakacje, żeby ludzi nie po prostu było. W domach nie było.
1: No nic, będziemy się temu przyglądać, bo ten Kraków rzeczywiście robi się coraz ciekawszy i mam wrażenie, że teraz wszystkie oczy skierowane na Kraków, więc pewnie będziemy do tematu wracać. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Miłosz Ladowski był moim i Państwa gościem. Polecamy też kanał YouTube'owy Chłodnym Okiem, oczywiście.
2: Dziękuję serdecznie, zawsze Państwa będę witał z uniżonością i z pełną przyjemnością.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, a ja zapraszam jeszcze do Pawła Krzemińskiego na 23 do wysłuchania programu Nocne Światło, a dzisiaj zagrożenia duchowe, które możemy przeoczyć w codzienności, a gościem Nocnych Świateł będzie Małgorzata Nawrocka, pisarka, pedagog, autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz poradników, m.in. Popkultura i Zamęt. To u Pawła Krzemińskiego o 23:00. To był środek tygodnia w Radiu Plus. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: światła.
1: 2:02. Witam Państwa, Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2064. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. O tej porze rozpoczynamy. Program trwa 2 godziny. Będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, tam gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radio Plus, miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania. Tam zapraszam, by dzielić się swoimi przemyśleniami i w ten sposób współtworzyć program. Państwa głos dodaje tutaj zawsze bardzo ciekawych wątków do rozmowy, więc zapraszam do swoich obserwacji. Także może wątpliwości, bo nie wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, będzie takie proste i oczywiste. Tym bardziej, że właśnie tego wieczora mówić będziemy o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. To już trzecia część tej rozmowy. Państwa i moim gościem będzie pisarka, pedagog, autorka licznych książek dla dzieci i młodzieży oraz poradników, m.in. Popkultura i zamęt. Już trzeci tom się ukazał tej książki, właśnie tego almanachu. Tak więc możemy powiedzieć, że to już jest trylogia. Dobry wieczór, witam. Małgorzata Nawrocka jest z nami.
2: Dobry wieczór, Pawle. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
1: No tak, no to trylogia, to znaczy, że temat wcale nie było tak łatwo wyczerpać, bo sporo zagadnień w każdym z poprzednich dwóch tomów. A okazuje się, że ten trzeci też wcale, że tak powiem, no... Cienki nie jest. O, tak.
2: Nie jest cienki i w sensie takim, że mam nadzieję, nie banalny również, to by było super. Rzeczywiście, jak ktoś ma taką żyłkę obserwowania rzeczywistości, to, to cały czas ten wzrok i słuch jest nastawiony na wyłapywanie pewnych zjawisk, które chętnie się komentuje. Spotykam w życiu wielu ludzi, którzy mają ten gen, ten zmysł. Sama też właśnie tak funkcjonuje, dlatego trzeci już tom, Popkultura i zamęt, nowe felietony, pojawił się bardzo dużo. Szczerze, myślę, że to w nieskończoność można by mnożyć tomy. Pewnie już na tym trzecim skończę, ale życie jest bogate i przemiany kulturowe, społeczne, one są takie dynamiczne. Naprawdę jest o czym rozmawiać, a poza tym jeszcze są pewne nasze grzechy i grzeszki, stare jak świat, i naprawdę co dekadę można by komentować dokładnie te same zjawiska, tylko z nieco innego punktu widzenia.
1: Właśnie, cywilizacja nie stoi w miejscu. To, że prawa są stałe i wartości, to nie ulega wątpliwości, ale cywilizacja w bardzo taki, powiedziałbym, nieżyczliwy sposób odnosi się coraz bardziej do tychże trwałych i stałych wartości i pewnego porządku świata, który został nam dany.

0: Więc pytanie, czy będziemy oskarżać cywilizację, czy raczej to, co ona produkuje jako produkt uboczny rozwoju?
1: Sami jesteśmy sobie winni, bo jeżeli są pewne prawa, które działają od wieków, działają dobrze, wprowadzają porządek, z tych praw wzięła się najbogatsza, najpiękniejsza cywilizacja, jaką świat zna, czyli no, taka wielowarstwowa, historyczna cywilizacja chrześcijańska. I majstrowanie przy tym to jest jeszcze co innego niż po prostu komentowanie, bo oczywiste jest, że człowiek myślący ma prawo też intelektualnie odnosić się do prawd podanych i że jakoś się zmaga też własnym umysłem, sumieniem, wolą, prawda, z tymi zjawiskami, ale są rzeczy fundamentalne, które są wiedzą już, to nie jest tylko teoria, to wiedza przekazywana przez pokolenia i w momencie, kiedy podcina się gałąź, na której się siedzi, czy się wysadza ją wręcz i liczy się na to, że nic ci na głowę nie spadnie, no to przyjmujemy postawę nieco naiwną. Dlatego, tak jak powiedziałam, moim zdaniem sami jesteśmy sobie winni. Prawda jest taka, że im bliżej pewnego porządku, który jest dla człowieka dobry, łagodny, bezpieczny, który jest twórczy, tym po prostu łatwiej nam się wszystkim żyje. Im bardziej majstrujemy przy zegarze czasu, próbując pogiąć wskazówki, to naprawdę tym trudniej jest potem stworzyć jakiś model społeczny, który byłby alternatywny i lepszy, bo jak wiadomo, budowanie rajów na ziemi to jest domena zwłaszcza rewolucjonistów wszelkiej maści i przez te wieki już minione od narodzenia Chrystusa przekonaliśmy się, że raj na ziemi budują na ogół ci, którzy są właśnie kontestatorami porządku takiego, jakiego my chcemy, który jest sprawdzony, który jest dobry, który jest dla człowieka po prostu rajem na ziemi, na ile jest to możliwe, żeby to osiągnąć.
0: No tak, Felix Konieczny tutaj się pojawia w twojej książce i to jest postać niesłusznie zapomniana. Bo pod wieloma względami Felix Konieczny miał bardzo ciekawe obserwacje na temat cywilizacyjny i warto do niego się odwoływać, ale czy we wszystkim?
1: Moim zdaniem to jest genialny historyk, bo jego teorie cywilizacji wzięły się nie z tego, że był marzycielem, który gdzieś tam, nie wiem, miał taką wewnętrzną potrzebę konstruowania jakichś teorii, które będą rządziły wszystkim i takie perpetuum mobile intelektualne skonstruować chciał. Nie. Jest to osoba, która zajmowała się historią bardzo wnikliwie i dopiero z obserwacji historii doszedł do pewnych stałych, tak to nazwijmy, a nie zmiennych, tylko stałych, które jego zdaniem, i myślę, że kto się temu przyjrzy, to musi przyklasnąć: wow, to ma sens, ten człowiek dobrze mówi, ten człowiek dobrze pisze. Zatem stworzył pewne prawa, wiele ich jest oczywiście, ale akurat tutaj w tej książce w jednym z rozdziałów skupiam się na trzech prawach cywilizacji Koniecznego, bo moim zdaniem one są po prostu genialne. Tak w skrócie po jednym zdaniu, żeby też no, nie zagadać tematu, ale zapewne każdy z nas idealnie może to odnieść do rzeczywistości, która go otacza, dlatego jest to chyba ciekawe. Zatem z tych trzech głównych praw esencja. Po pierwsze, każda żywotna cywilizacja dąży do ekspansji. Żywotna, czyli aktywna, z jakimś żywym, takim świeżym mitem założycielskim. Patrz na przykład z aktywną religią. Ekspansywna, chcąca podboju intelektualnego, terytorialnego i tak dalej. Zatem jak jest życie w jakiejś grupie określonej mianem grupy cywilizacyjnej, to ona powinna być ekspansywna. W momencie, kiedy przestaje dążyć do ekspansji, jest to jednoznaczne z tym, że coś tam się zaczyna psuć i że ona tak naprawdę się już kończy, wypala, umiera. Prawo drugie, cudownie moim zdaniem przystające do komentarzy na temat współczesnej nawet polityki naszej globalnej, mówi mianowicie Konieczny, że jeżeli są dwie żywotne cywilizacje w znaczeniu, o którym wspomniałam przed chwilą, na jednym terenie, geograficznym albo nawet na przedmurzach jednego geograficznego terenu, to one muszą walczyć ze sobą. Nie ma możliwości innej. Jeżeli coś jest żywe, a ma zupełnie inną strukturę wewnętrzną i religijną, i intelektualną, i tam jest kwestia prawa, poczucia piękna, prawdy, dobra i tak dalej, ma różne definicje tych podstawowych pojęć, to nie ma opcji, że jakby to współistnienie będzie możliwe bez walki. Czyli częścią naturalną, żywej cywilizacji jest walka o dominowanie. Nawet tak jak powiedziałam, na przedmurzach. No i w końcu trzecie prawo cywilizacji konecznego. Nie istnieją syntezy między cywilizacjami. To jest bardzo ważna refleksja, potwierdzona też badaniami innych filozofów czy historiozofów, tak to nazwijmy, kultury, bo my mamy dzisiaj, wiadomo, mamy wiele absurdalnych tez próbujących pokazać, że zrobienie takiego miksu światopoglądowo-kulturalnego jest jakimś osiągnięciem, czy jakimś właśnie nową wersją raju na ziemi, do którego dążymy. Tymczasem historiozofowie, w tym Koneczny, mówią, to się nie uda, nie istnieją syntezy między cywilizacjami. Zawsze któraś jedna musi zdominować drugą.
0: No ale to jedna rzecz, wiesz, tutaj w tym wszystkim jest bardzo istotna, bo o ile dominacja, to pytanie na jakim polu, bo trzeba zadać pytanie, dlaczego Koneczny uważał, że cywilizacje nie są tylko kwestią technologii czy gospodarki, mimo tego, na co kładzie duży nacisk, czyli rozwoju dynamicznego, ale wracając do głównej myśli, że kwestią przede wszystkim etyki jest ten rozwój cywilizacyjny.
1: Tak, bardzo dobrze, że Pawle doprecyzowałeś, bo rzeczywiście pokolenie, zwłaszcza współczesne, takie steknicyzowane, reaguje na słowo cywilizacja jak na taki pojemny woreczek, do którego można wrzucić wszystkie współczesne gadżety elektroniczne czy jakieś, prawda, innego rodzaju teorie, wynalazki obsługujące technicznie głównie naszą rzeczywistość. Tymczasem w rozumieniu historiozofów, teoretyków cywilizacji, cywilizacja to jest głównie pewna spuścizna etyczna, tak jak to nazwałeś świetnie. Bardzo silne są tutaj wpływy religii albo jakiejś filozofii. Nazwałam to mitem założycielskim. To się też tak w literaturze fachowej nazywa, czyli musi być jakaś idea, która sprawia, że dana grupa ludzi identyfikuje się w bardzo określony sposób i z miejscem, i ze stylem bycia, i z definicją dobra i piękna, i zdrowia, i nie wiem czego tam jeszcze. Inaczej rozumie pojęcie obowiązku, czasu, sumienia, inaczej niż ktoś inny. I na tej zasadzie powstają grupy, one są coraz większe, prawda, i później to oddziaływanie się dokonuje. I to, co ciekawego mówi Koneczny, moim zdaniem też naprawdę, bo ja myślę, że to też bardzo przystaje do rzeczywistości naszej, że to oddziaływanie może iść jakby na dwa sposoby, ta walka cywilizacji, tak to nazwijmy. Może się zacząć od podboju geograficznego, tak w historii głównie bywało, bo nie było mediów, więc to oddziaływanie innego typu było po prostu ograniczone. Zatem przez podbój terytorialny, geograficzny, przez narzucenie władzy, wpływ tej dominującej, powiedzmy bardziej walecznej, czasem bardziej dzikiej, prymitywnej, ona nie musi stać na wyższym poziomie intelektualnym czy moralnym, wystarczy, że jest liczniejsza po prostu. Zatem podbój geograficzny powoduje, że przedstawiciele podbitej cywilizacji na danym terytorium zmuszeni są do przyjęcia praw czy opcji, nawet religijnych. To się przecież dzisiaj też zdarza, to nic nowego nie mówimy. Właśnie tego, kto zdominował, czyli mit założycielski, powiedzmy, w tym momencie i siła armii jest większa. Natomiast bywa droga inna i ja myślę, że my tutaj, mówiąc to, naprawdę budzimy troszkę też sumienia współczesnych Polaków również, bo prawda jest taka, że oddać własną cywilizację można, nie angażując się nawet militarnie, czyli siła oddziaływania jakiejś ideologii, religii, jakiejś filozofii, jakiegoś stylu mniej lub bardziej świadomie narzuconego danej grupie, bez podboju terytorialnego.
0: A jak odnajdujesz, siła... przepraszam, jak odnajdujesz, tutaj ja sięgnę do samego Konecznego, jak odnajdujesz te jego słowa, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby? Jak to rozumieć, to zdanie właśnie w XXI wieku? Czy według ciebie Europa, czy świat w ogóle przeżywa dziś konflikt różnych modeli cywilizacyjnych?
1: Nie, oczywiście, i to tak od Adama i Ewy było i do apokalipsy będzie. Ten konflikt będzie. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Co to konkretnie oznacza? Że nie da się na przykład mieć dwóch tak samo prawdziwych definicji pojęć podstawowych, takich jak dobro, prawo, piękno. Dla jednej opcji cywilizacyjnej piękne będzie coś, dobre będzie coś, zgodne z prawem coś, dla innej co innego. I nie da się w takiej schizofrenii, bo jest tutaj jeszcze ważna opozycja, wydaje mi się, dwóch słów istotna: tolerancja i szacunek. My dzisiaj jesteśmy bardzo, tak, że tak powiem, szczypani w plecki, żeby biec do przodu i krzyczeć: tolerancja, tolerancja, domagają się wszyscy, czy mają rację, czy nie, tolerancji dla swoich poglądów. Natomiast tutaj przy tych modelach cywilizacyjnych opcja jest inna, czyli nie chodzi o to, że mamy teraz walczyć z ludźmi o innych poglądach, preferencjach jakichś kulturowych czy narodowych, ale bo należy im się szacunek. Szacunek jest zupełnie czym innym niż tolerancja. Natomiast zdrowa, żywa cywilizacja nie może tolerować wpływu cywilizacji tutaj rozumianej właśnie jako etyka, nowa moralność, nowe prawo, nowe definicje słów, które od zawsze znaczyły coś, a od dzisiaj już mają nie znaczyć czegoś. Nie można być tolerancyjnym w ten sposób, bo jest to właśnie ta druga opcja poddawania się wpływowi innej cywilizacji bez oddawania terytorium geograficznego, natomiast oddaje się tu terytorium mentalne i etyczne. Dlatego nie ma miejsca dla tak rozumianej tolerancji. Natomiast w cywilizacji chrześcijańskiej, tutaj łacińskiej, jakby to Konieczny powiedział, naszej, jak najbardziej obowiązuje zasada szacunku, przede wszystkim dla człowieka, nawet jeżeli on, prawda, wyznaje inną religię, ma inny kolor skóry, ma inne poglądy, szacunek tak, ale nie dajmy się nabić w butelkę tolerancji, bo tak jak powiedziałam, podpada to już pod kategorię oddawania pola cywilizacyjnego. Jest to bardzo ciekawe, wydaje mi się, i warto sobie taką refleksję gdzieś tam w głowie przepracować.
0: Ja taki znak zapytania postawiłem, czy rzeczywiście wszystkie myśli Konecznego są do przyjęcia w dzisiejszym świecie, bo gdyby zadać sobie pytanie, w jaki sposób na przykład media społecznościowe wpływają dziś na kondycję cywilizacji zachodniej, no to można powiedzieć, że owszem, z jednej strony przyspieszają rozwój cywilizacyjny i na pewno przepływ informacji i umiejętność dostrzeżenia pewnych zjawisk, to jest jedna strona medalu. Natomiast z drugiej mamy manipulacje, fake newsy i również wykorzystywanie przez Wielką Piątkę, czyli GAFAM, bardzo szerokich zasobów ludzkich do tworzenia algorytmów i wzbogacania własnych danych, które tworzą potem ich bazę, którą monetyzują, i to w kwotach, które są niewyobrażalne.
1: Jesteśmy rzeczywiście, to wszyscy zauważają, nie tylko naukowcy, ale ostatnio nawet nasz papież, prawda, Leon XIV. Jest to bardzo niezwykły moment rozwoju tej cywilizacji technicznej, o jakiej rozmawiamy. Porównuje się to z momentem wynalezienia maszyn parowych i wielkim boomem technicznym, jaki miał...
0: Kolejny rozdział rewolucji cyfrowej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tak to wygląda. I teraz tylko pytanie, to też właśnie papież się tym zajął, ale to dla każdego z nas dotyczy ta refleksja jak najbardziej. Na ile te narzędzia, które są genialne same w sobie, naprawdę genialne, i tutaj umysł ludzki pokazał, co potrafi. Sztuczna inteligencja nie jest tworem fizjologicznym, to jest system matematyczny, który wymyślił człowiek, człowiek obsługuje, człowiek wrzuca dane, które przetwarzają algorytmy, czyli jakby wciąż panujemy nad tym. To nie jest jakieś monstrum z literatury science fiction, czyli może być to genialne narzędzie obsługi współczesności, natomiast trzeba oczywiście przy wynalazkach tej rangi zadać sobie pytanie, czy nie jesteśmy zdehumanizowani, to znaczy, czy pogoń za nowinkami technicznymi, pieniądze, które za tym stoją, rywalizacja, która się już na naszych oczach też zaczyna, już o kosmos zaczynamy tutaj wojny prowadzić, już nam ziemi za mało, chcemy już wojen gwiezdnych, więc chodzi właśnie o to, żeby człowiek pozostał człowiekiem bez względu na to, jakich narzędzi używa, bo myślę, że taki był plan stwórcy. Czynienie sobie ziemi poddaną nie oznacza na pewno w planie Bożym przerzucania swojej odpowiedzialności, naruszania sumienia, deprawowania woli, jakiejś takiej dezercji intelektualnej. Na pewno nie oznacza tego. Tutaj musimy być bardzo rozsądni.
0: No z tego, co piszesz w tym rozdziale i teraz z tego, co mówisz, no wynika, że no, bez większych wątpliwości można powiedzieć, że współczesna popkultura przyspiesza ten chaos cywilizacyjny, o którym pisał Koneczny. Natomiast ponieważ ta część powoli dobiega końca, to takie dwa pytania podsumowujące w jednym. Czy które z tych trzech praw zasadniczych Konecznego wydają się dzisiaj według ciebie najbardziej łamane przez współczesną kulturę masową? No gdyby Koneczny żył dzisiaj i obserwował współczesną kulturę, co twoim zdaniem powiedziałbym nam jako pierwsze ostrzeżenie?
1: Wydaje mi się, że prawo trzecie, że nie istnieją syntezy między cywilizacjami, jest solą wokół ideologii masowo w popkulturze przepychanej, tłoczonej, tak, że tak powiem, ordynarnie. Jesteśmy w pewnym sensie w roli zaklinaczy deszczu, występującymi istotami, które mówią... To nie jest czarne, to jest białe, albo odwrotnie, to jest różowe, to nie jest zielone. I myślę, że gdyby Koneczny żył dzisiaj i spojrzał na to wszystko, to powiedziałby: dobry Boże, dlaczego ja nie zająłem się ogrodnictwem, dlaczego nie zostałem rybakiem, po co mi to wszystko było? Na oczach tego pokolenia spełniają się wszystkie tezy, które postawiłem dziesiątki lat temu.
0: To w takim razie zrobimy krótką przerwę. Wrócimy do Państwa za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. Trzecia część tej rozmowy. Nieustannie we wszystkich poprzednich, jak i w tej obecnej, Państwa i moim gościem jest Małgorzata Nawrocka, pisarka i pedagog, autorka trylogii zatytułowanej Popkultura i Zamęt. Niedawno wyszedł tom trzeci. Nawiązujemy do treści właśnie tego tomu w naszej dzisiejszej rozmowie. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Zagrożenia duchowe, które możemy przeoczyć w naszej codzienności. Trzecia część tej rozmowy, której gościem jest Małgorzata Nawrocka, autorka książki, a właściwie trylogii całej, zatytułowanej Popkultura i Zamęt. Do trzeciego tomu sięgamy, który ukazał się niedawno. I teraz przejdziemy do postaci no, bardzo ciekawej i zaskakującej pod wieloma względami, bo jest to osoba Josepha Daniela Unwina. Jak zatytułowałaś ten rozdział? Ateista, który zaszedł tam, dokąd nie chciał. I rzeczywiście jest to ciekawa podróż, tak w przenośni mówiąc, chociaż również to była podróż też w takim znaczeniu najbardziej adekwatnym tego słowa. Ale skąd zainteresowanie tą postacią i dlaczego zdecydowała się poświęcić mu osobny rozdział? No, wiemy, że był to antropolog i jeden z najwybitniejszych brytyjskich uczonych w okresie przed II wojną światową, ale w kontekście tego tytułu rozdziału, czyli ateista, który zaszedł tam, dokąd nie chciał, no co to może znaczyć?
2: Będziesz, Pawle, zdziwiony, ale postacią i książką konkretną, czyli książką pod tytułem Regulacje seksualne, a zachowania kulturowe, zainteresował mnie przyjaciel, który jest egzorcystą. Rozmawialiśmy o nadmiernej seksualizacji, o historii właśnie intensyfikowania tej propagandy, tak to nazwijmy, skierowanej na rozbudzanie tej sfery i w kontekście też historii Kościoła i tak dalej. I doszliśmy do postaci Unwina. Ja słyszałam co nieco tylko, a tu nagle ta postać jakoś w tej rozmowie wyrosła i postanowiłam przeczytać tę książkę, co powiem szczerze, nie jest wcale łatwe, bo to są setki, grube, wielkie stron, no, takich badań naukowych już, popartych wieloma przykładami. Tam trzeba naprawdę w pełnej dyscyplinie intelektualnej to czytać, ale no tak, warto,
1: ta książka
2: naprawdę
1: ukazała
2: warto.
1: Się w Polsce w roku 2019.
2: Tak.
1: I jest to rzeczywiście monumentalne dzieło, ale no tutaj, skoro mówimy o pewnej podróży, no to trzeba zadać takie pytanie, czy Unwin rozpoczynał swoje badania z konkretnym światopoglądowym nastawieniem.
2: Tak, z punktu A do punktu B. Jaki był punkt A? Punkt A to była fascynacja Freudem i całym tym środowiskiem właśnie tej psychologii głębi, tak to nazwijmy ogólnie, a głównie Unwina jako młodego naukowca i ateistę, to podkreślmy, interesowała taka ciekawa teza Freuda, że cała kultura jest wytworem nierozładowanych emocji i napięć seksualnych. Że gdyby nie seksualność człowieka, którą normy, zakazy, zasady, prawa, struktury, wiara i tak dalej trzymają za kark, gdyby nie to, to nie powstałaby kultura, czyli cały ten wewnętrzny, bardzo silny, jakim jest popęd seksualny, dynamiczny świat potrzeby człowieka, dostał ujście w kulturze jako miejscu, gdzie ograniczony zakazami zewnętrznymi mógł realizować właśnie z pasją pewne pragnienia, marzenia, rozładować całą tę energię. No i Unwin zadał sobie ciekawe pytanie, po pierwsze, czy to prawda, a jeżeli tak, to co z tego wynika? I jako młody naukowiec, samotnie to podkreślam, bo to jest też dla mnie naprawdę fascynująca postać, jako naukowiec samotnie ruszył w tę naukową, intelektualną podróż, bo nie znalazł przychylnych współpracowników, którzy by chcieli pójść tą samą drogą. I był na tyle uczciwy, bo to opisaliśmy punkt A, no punktem B były wnioski zapisane bardzo uczciwie w tejże grubej rozprawie, której streszczenie, tak naprawdę esencję w języku polskim możemy poznać, ale to było większe dzieło, takie bardziej jeszcze no, nasycone opisami badań. Ale punktem B była refleksja i tutaj też szacunek dla ateisty, który zaszedł tam, dokąd nie chciał, refleksja, że wszystkie znaki na niebie i ziemi po pierwsze w pewnym sensie potwierdzają teorię Freuda, że kultura jest tutaj, nazwijmy to tak no, freudowsko, ubocznym produktem popędów tych seksualnych ludzkich, ale przy okazji badając to zjawisko, Anuin na podstawie obserwacji 100 cywilizacji, to jest ogromna liczba i to bez kompleksów, bo on i szperał w historii antropologii i też wziął pod uwagę społeczeństwa jemu współczesne, łącznie z anglosasami jego czasów, sformułował tezy, które pokazały bardzo jasno, że tylko tam i wyłącznie tam, gdzie społeczeństwa przestrzegają po pierwsze czystości przedmałżeńskiej, po drugie czystości małżeńskiej, czyli wierności sobie nawzajem, a po trzecie relacje w związku jednym i stałym na całe życie, to są relacje właśnie no, monogamiczne, tak? Jedna żona, jeden mąż i nie niezmienno płciowe, tylko dokładnie kobieta i mężczyzna, że te cywilizacje w historii ludzkości i współcześnie osiągały najwyższy poziom rozwoju kulturowego. Natomiast cywilizacje, którą zresztą nazywa zoistycznymi, starając się nie penalizować jakoś, ale też no, na tej swojej skali to zamieścił. Te cywilizacje, które nie mają religii, albo to jest jeszcze kwestia, dobrze, zaraz to uporządkuję, cywilizacje, które nie mają religii, nie mają nawet potrzeby tworzenia jakichś mitów założycielskich, nie tworzą kultury, nie zdobią przedmiotów, nie mają świątyń, nie tworzą jakichś struktur prawnych, natomiast prowadzą bardzo rozwiązłe życie seksualne, związane z nastawieniem też na aborcję i jako rozwiązanie tematu, prawda, swojej płodności, jest tam no, bigamia na porządku dziennym, nie ma żadnej czystości przedmałżeńskiej, jakby partnerzy są dostępni dla siebie w takich społecznościach, że te cywilizacje właśnie stoją jakby na najniższym poziomie drabiny kulturowej, ponieważ, mówiąc w skrócie, nic po nich nie zostaje, dokładnie nic. Tak jak powiedziałam, ani religii, ani świątyni, ani kultu przodków, ani architektury, ani prawa, nie zostaje po prostu nic. Cała siła witalna ludzi, którzy są przecież inteligentni, bo no jak to istoty ludzkie, to jest oczywiste. Natomiast ujście tego potencjału całkowicie przekierowane jest zaspokajanie popędu. I to jest niesamowite, bo kiedy te badania zostały opublikowane, Janulin też się przyznał, że nie spodziewał się, że zajdzie tu. To znaczy, że takie wnioski właśnie sformułuje on, ateista, że siłą rzeczy będzie musiał ogłosić pochwałę i wstrzemięźliwości seksualnej, i monogamii, i mitu założycielskiego, tak jak on to rozumie, tutaj patrzy religia, i cywilizacji, które dokładnie na tym się oparły, że no, to było wyzwanie, bo ja myślę, że nie każdego, nawet współczesnego naukowca stać na to, żeby jeśli dojdzie do wniosków z tezy, jaką postawił sobie na początku drogi, a one zaburzają cały ten proces wyświetlony, tak to nazwijmy, w głowie naukowca i udowadniają coś zupełnie innego, niż on sobie zamierzył, niż oczekiwał, to nie jeden współczesny albo by schował notatki do szuflady, albo wycofałby się zupełnie, albo by z uporem maniaka głosił tezy przeciwne, po to tylko, żeby ogłosić jakiś swój sukces i nie naruszać porządku własnego sumienia. Anuin przyznał się, że no, musiał przewartościować cały swój świat wewnętrzny, kiedy te 100 cywilizacji bez mała dokładnie przebadał według bardzo solidnego, konkretnego klucza. One zresztą były wybierane przez niego na podstawie badań prowadzonych przez jemu współczesnych antropologów na grupach ludności, które są, no żyły wtedy jeszcze i jakieś takie żywe miały te swoje plemienne, tak to nazwijmy, obrzędy, jak również wysoko cywilizowanych, tak to nazwijmy. Ciekawy jest wątek w przypadku Anuina konfrontacji jego jako ateisty z cywilizacją chrześcijańską, ponieważ najwyżej na skali cywilizacji, powiedziałam najniżej, to jest ta jego zoistyczna tak zwana cywilizacja, najwyżej postawił cywilizację tak zwaną racjonalną. I ona jako żywo przypomina jeden do jednego cywilizację chrześcijańską, tak jak my ją widzimy, jak ją uwielbiamy, jak się identyfikujemy w najlepszej wersji, tylko jako ateista zrobił pewien błąd, tak to nazwijmy, nie oddał pola chrześcijaństwu jako religii mistycznej, nie rozumiał na przykład, jak to jest możliwe, że księża są bezżenni, czy siostry zakonne nie posiadają mężów i właśnie tej jako najwartościowszej jednostki, takie sam określa, nie oddają genów i potencjału tej wielkiej siły freudowskiej kolejnym pokoleniom. Także miał tutaj swoje małe takie nielogiczności, czy też wnioski wynikające z pewnego zakręcenia ateistycznego, natomiast powiedzmy na skali cywilizacji chrześcijaństwo to jest zaraz numer dwa po racjonalistycznej strukturze kulturowej, więc i tak Unwin naprawdę przepiękną laurkę napisał. Książka jest przeciekawa, teorie są przeciekawe, bardzo skrzętnie są zamiatane pod dywan przez wiele lewicowych środowisk, bo są tak niepoprawne politycznie, że bolą zęby.
1: No właśnie, dlaczego jego wnioski okazały się tak niewygodne? Bo jakie były najważniejsze wnioski, to powiedziałaś. Co najbardziej zaskoczyło samego Unwina w wyniku jego analiz, no to też wiemy. Ale czy właściwie to, co przed chwilą syntetyzowałaś, ta jego odpowiedź oparta na badaniach naukowych, na pytanie, co buduje siłę cywilizacji, dlaczego jest tak niewygodna? I może w jaki sposób jego obserwacje odnoszą się też do współczesnej popkultury i przemian obyczajowych?
2: Odnoszą się i znamy, Pawle, z historii wszyscy zasadę, że rewolucja pożera własne dzieci. Jak się popatrzy na historię rewolucji wszelkich, to się dokładnie już po krótkim czasie pewnych ekstremalnych działań, nie wiem, politycznych, militarnych i tak dalej, da zauważyć radykalizowanie pewnych środowisk i nawet napadanie na tych, którzy byli ojcami, założycielami pewnej idei rewolucyjnej, tutaj myśli takiej czy innej. I wydaje mi się, że to samo spotkało Unwina. On akurat dość wcześnie zmarł jako 40-letni człowiek w wyniku nieudanej operacji jakiejś chirurgicznej, niestety. Natomiast ten ostracyzm, jaki go spotkał po odważnym ogłoszeniu wyniku badań, to było 2 lata przed jego śmiercią, pokazuje właśnie, że tak jak powiedziałam, nie każdego stać na bycie prawdziwym naukowcem, czyli osobą, która będzie podążała za prawdą, nawet jeżeli ma to kosztować, nawet jeżeli to będzie niewygodne. I to jest postawa, moim zdaniem, która gdyby cechowała wielu współczesnych badaczy, naukowców, filozofów, konstruktorów, ludzi, którzy mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Gdyby ta elementarna uczciwość dochodzenia do prawdy była respektowana, to znacznie mniej poranień byłoby i znacznie mniej manipulacji, bo z prawdą się zawsze walczyło. Przecież od Jezusa Chrystusa znamy ten mechanizm. Prawda, jeżeli jest niewygodna, jest natychmiast eliminowana, spychana gdzieś, jest manipulowana. I dokładnie w przypadku dzieła Unwina to miało miejsce.
1: No tak, tutaj jeżeli mówimy o pewnym systemie religijnym, to możemy się odwołać do mitologicznego Kronosa, który jest utożsamiany z Saturnem, który połykał własne potomstwo w obawie przed utratą tronu. No i to się spełniło chociażby w osobach Dantona i Robespiera, którzy zostali zgilotynowani, przywódcy rewolucji francuskiej. Czy nawet jeżeli mówimy o tym, co nazywamy dzisiaj rewolucją październikową, no to Trocki, Bucharin czy Kamieniec też zostali zamordowani. Ale ja bym tutaj odniósł to również do chrześcijaństwa, no bo zobacz, przecież Sanhedryn też poczuł się zagrożony przez Jezusa. Dlaczego go przecież ukrzyżowano? No bo po prostu uderzał w pewien system obłudy, który przecież stworzył Sanhedryn, gdzie tworzył na bazie prawa Bożego prawa ludzkie, których sami nie mogli udźwignąć, a jeszcze obciążali nim ludzi. Więc Więc rzeczywiście jest w tym wszystkim pewna analogia cywilizacyjno-kulturowa powiązana z religijnością i te ślady można odnaleźć w najbardziej odległych cywilizacjach nam czasowo, ale jeszcze wracając na koniec tej części do samego Anuina, czy on dawał jakąś nadzieję na odwrócenie procesu upadku cywilizacji, czy jego diagnoza była raczej pesymistyczna?
2: Cudowne jest taki wiaterek optymizmu i to nie dlatego, że Anuin chciał, przerażony tym, co odkrył, ateista, chciał tutaj pocieszać kogokolwiek, bo jeżeli kogokolwiek, to siebie samego najpierw, bo zapewne to, co wyrażał, również był przerażony prawdą, jaką odkrywa sam. Natomiast z naszego punktu widzenia powiedział rzecz przepiękną, a mianowicie taką, że jeżeli deprawują się jakby cywilizacje, idą ku upadkowi z powodu tego, że właśnie ta pamięć o przodkach zamiera, że nie ma mitu założycielskiego, że rozbuchana seksualność wysysa z ludzi energię kulturotwórczą i tak dalej, to nawet jeżeli tak zwane elity, czyli ci, którzy powinni być odpowiedzialni za popychanie modelu cywilizacyjnego do góry, zaczynają się deprawować, czyli głównie, tak jak to widział Anuin, tym się przecież, podkreślam, zajmował. To była ta siła napędowa, to była siła seksualna. To badał związany filozoficznie z Freudem. Zatem jeżeli nawet elity zrobią tutaj błąd, zdeprawują się, będą rozpasane i będą niszczyły, to zdaniem Anuina, jeżeli pozostanie wystarczająco liczna grupa ludzi mniej przebojowych, mniej odpowiedzialnych, mniej utytułowanych, ale będzie to duża grupa i oni wiernie dotrzymają pewnych zasad ojców, czyli będzie kult przodków, będzie kult historii, będzie religia, będzie czystość, będzie wstrzemięźliwość, to oni obronią cywilizację. Anuin mówił, że 3 pokolenia wystarczy, żeby cywilizacja przeszła na wyższy lub niższy poziom na skali, którą on wyznacza, tylko podkreślmy, zmarł w 1936 roku, to co zauważyłeś, Pawle, słusznie wcześniej, nie było wtedy jeszcze mediów. Dobrze, było radio, było kino, ale nie było telewizji, nie było internetu. W związku z tym deprawacja cywilizacyjna dzisiaj przez tą homogenizację medialną niestety może postępować znacznie szybciej, ale z drugiej strony możemy też odwracać proces i moim zdaniem właśnie katolicy są ludźmi, którzy mogą przechować co najpiękniejsze, przetrwać trudną chwilę i rozwijać naszą chrześcijańską cywilizację. Są pewne jaskółki, ożywienie, wiemy o tym, tu we Francji, tu gdzieś we Włoszech. W Polsce też jest wiele grup, które próbują zachować Kościół dla Kościoła. Także bądźmy dobrej myśli.
1: No to, co mówisz, te ostatnie twoje zdania, no to przypominają mi to, co już obecnie od wielu lat nazywane jest proroctwem Ratzingera, czyli słowa papieża Benedykta XVI jeszcze z czasów, gdy był kardynałem, biskupem. To był rok 1969, jeśli dobrze pamiętam, albo 70, kiedy to wypowiedział w Boże Narodzenie w jednej ze stacji radiowych niemieckich, że no, Kościół czeka pozbawienie wszelkiego rodzaju przywilejów i bogactw, ale zostanie grupa ludzi, stosunkowo niewielka, która będzie naprawdę żyła bliską, zażyłą, głęboką relacją z Bogiem.
2: I oni uratują świat, dlatego sól, prawda, sól ziemi, liczymy na to. No, zawsze tak było, że Pan Bóg w cudowny sposób ingerował, kiedy trzeba już było ochronić Kościół. Mamy to na piśmie, w Apokalipsie, bramy piekielne nie przemogą.
1: Wracamy do Państwa za chwilkę. Dzisiaj w Nocnych Światłach trzecia już odsłona rozmowy o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. Małgorzata Nawrocka jest z nami, autorka trylogii Popkultura i Zamęt. Trzeci tom ukazał się niedawno. Do właśnie tego tomu sięgamy, zaglądając do kolejnych rozdziałów tej książki. Wracamy do Państwa za chwilę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Jest miejsce na Państwa Państwa komentarze, refleksje i pytania i również tam link do książki, a także pozwolę sobie zamieścić link do książki Jamesa Unwina. Jeżeli ktoś z Państwa poczuł się zainteresowany tą pozycją, to jednym ruchem może się przekierować do strony wydawnictwa. Wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Zagrożenia duchowe, które możemy przeoczyć w naszej codzienności. Trzecia część tej rozmowy. Dzisiaj Małgorzata Nawrocka jest z nami, autorka trylogii Popkultura i Zamęt. Nowe felietony, tom trzeci ukazał się niedawno. Sięgamy do kolejnego rozdziału. Tym razem takie pytanie, które jest mocno prowokacyjne. Czy chrześcijaństwo odebrało kobiecie wolność? Skąd pomysł, żeby postawić, już nawet nie dyskusyjne, nie kontrowersyjne, ale prowokacyjne pytanie?
2: Kochani, ja nic na to nie poradzę, że lubię czytać książki i myślę, że i ty, Pawle, i wielu naszych słuchaczy ma też tę cudowną przypadłość. I tak jak w przypadku Anuina zaczęło się od regulacji seksualnych, a zachowaniach kulturowych, tak tutaj naprawdę dziko zainspirowała mnie do myślenia. Genialna książka pani francuskiej profesor, pani Regine Pernud, historyka, osoba znana w Europie, która zajmuje się historią średniowiecza, i to ona lata temu napisała świetną książkę, między innymi oczywiście Kobieta w czasach katedr, i ja się tym tematem dzięki pani profesor właśnie troszeczkę zajęłam, tak badawczo, tak to nazwijmy, oczywiście na własne potrzeby takie dziennikarskie. I stąd ta prowokacja, bo się nagle okazało, że to pytanie jest jak najbardziej na miejscu, a też chyba nie jesteśmy zdziwieni, że kobiety współczesne, które są katoliczkami, muszą się jakoś znaleźć w świecie, nie tylko feminatywów, ale w ogóle w świecie, gdzie pewne ideologie już, to nie są nawet poglądy, to są po prostu ideologie dotyczące naszej roli, takie skrajnie feministyczne, wojujące, bulwersujące czasem nawet wulgarne, że to wszystko jakoś przykleja się do kobiety współczesnej i jeżeli, tak jak ja deklaruję się jako katoliczka, to musi sobie na pewne pytania odpowiedzieć, bo w końcu, jeżeli współczesne, wojujące, tu podkreślam, panie feministki, miałyby stawać w mojej obronie i deklarować prawdy, które są uniwersalne i bronić mojej godności jako kobiety, moich praw i tak dalej, to ja powinnam dołączyć do tej ekipy i przyklasnąć. A jeżeli się mylą, to muszę mieć argumenty. I w ten sposób właśnie trafiłam na panią Pernut, jej książkę i zajęłam się tym tematem.
1: No i co tam wyszło z tej lektury? Bo na pewno trzeba pewne pytanie postawić, które dotyczy w ogóle takiej debaty szeroko pojętej, społecznej, wokół religii i feminizmu, a raczej kontry, która między jednym a drugim istnieje. Tutaj mówimy o katolicyzmie, bo jednak protestantyzm gdzieś tam jakoś się dogaduje z takim lewicowym feminizmem czy nawet liberalnym. Natomiast Kościół katolicki mówi non possumus, chociaż jeżeli wziąć pod uwagę pewne posunięcia synodalne, synodu o synodalności w Niemczech chociażby, gdzie pojawiają się tęczowe flagi w kościele, to można by sobie zadać pytanie, jaki w ogóle Kościół ma stosunek do kobiet, przynajmniej częściowo, bo jeżeli wspomniałaś tutaj o papieżu Leonie, to jednak papież wypowiada się w sposób bardzo konkretny na temat szacunku do kobiety jako takiej, czyli feminizmu w wydaniu chrześcijańskim, do czego zresztą nawiązuje chociażby fantastyczne, przepiękne czytanie sprzed lat, już prawie 70, 60. Dzisiaj w Brewiarzu w godzinie czytań była homilia, ponieważ wspomnienie świętego Pawła VI przypada na środę 27 maja, była homilia kończąca Watykanum Secundum, homilia Pawła VI właśnie, która przepięknie mówi o człowieku jako centrum istnienia, centrum działania chrześcijaństwa. Człowiek a Bóg, Bóg a człowiek. Że to jest najważniejsza idea chrześcijaństwa, że nie da się odnaleźć człowieka bez Boga, a więc również jego płciowości, idei, którą Bóg włożył w stworzenie dwóch płci, które nawzajem są wobec siebie komplementarne, ale również nie da się odnaleźć Boga bez człowieka, bo to człowiek ciągle szuka Boga.
2: Oczywiście i tutaj wspomniałeś jeszcze kwestia protestantyzmu, katolicyzmu. Ja myślę, że w najlepszym sensie feministyczne poglądy zawsze będzie miał Kościół katolicki ze względu na postać Matki Bożej. My jesteśmy bardzo związani z całą bogatą, wielowiekową tradycją rozumienia, że było to najdoskonalsze z ludzkich stworzeń. Najdoskonalsze, nie ma wątpliwości co do tego, z ludzkich stworzeń. Kobieta właśnie, w niej nowa Ewa, w niej się to wszystko dopełnia i wypełnia. Więc jest cudowne, że mamy istotę, którą Maksymilian Kolbe, jeden z moich naprawdę najbardziej ukochanych świętych, nazwał genialnie wszechmocą błagającą. Czyli nie mamy bogini, ale jest to stworzenie doskonałe, które najdoskonalsze ze wszystkich, prawda? Pozbawione skazy grzechu pierworodnego, wierne, mistyczka, największa mistyczka Kościoła to ona, stolica mądrości, czyli największa intelektualistka, matka, wszystkie najpiękniejsze cechy, które powodują, że kobieta jako istota godna jest szacunku, w niej jak w przepięknym krysztale odbijają Boże światło. Dlatego nie mamy wątpliwości my, kobiety katoliczki, że szacunek, na który liczymy, którym powinniśmy być otoczone, stosowny, prawda, do poziomu naszego człowieczeństwa, jak najbardziej się nam należy, tak jak Matce Bożej. Ale ja bym tutaj właśnie zajrzała w historię, bo to, co zawdzięczam pani Pernut i późniejszym rozważaniom na ten temat, to jest takie, też ona też jest taka lekko prowokacyjna, dlatego ta książka dziko mi się spodobała, ale jest to kwestia przede wszystkim wiedzy historycznej, żeby móc prawdziwie spojrzeć na temat i odpowiedzieć krótko i konkretnie na pytanie, czy chrześcijaństwo odebrało kobiecie wolność, to trzeba po prostu wiedzieć, jak wyglądała sytuacja kobiety w momencie, kiedy urodziło się chrześcijaństwo. I jak się tak już w ogromnym skrócie popatrzy na tradycje wszystkich kultów religijnych i struktur cywilizacyjnych starożytności, to wszędzie tam kobiety były głęboko upośledzonymi istotami. Nie miały praw dziedziczenia, były własnością, na przykład w starożytnym Rzymie, one były własnością męża, tak jak niewolnicy. Ich dzieci były własnością męża. Mężczyzna decydował o życiu. Mógł nawet listownie zawiadomić swoją żonę, że to dziecko, którego ona się teraz spodziewa, ma być zabite, bo on sobie już nie życzy. Było oczywiste, że ojcowie pozostawiali chętnie synów narodzonych, już narodzonych, chyba że byli chorobici albo słabi, wtedy po prostu zabijano te dzieci, ale dziewczynki miały mniej szczęścia i najczęściej w patrycjuszowych rodzinach pozostawała jedna najstarsza córka do zamąż pójścia, a resztę zabijano. A wiadomo, że kobieta, wczoraj był Dzień Matki, kobieta i dziecko to jest jeden mentalny organizm, bez względu na to, na historię i kulturę. My to mamy w genach, więc jeżeli tak wyglądała mentalnie ta sytuacja z dziećmi, to raniło to też kobiety. One miały ograniczone wszelkie prawa. Właściwie kobieta w starożytności, w prawie rzymskim, kobieta właściwie nie istnieje. Ojciec, który wydawał córkę za mąż, za mężczyznę, którego wybrał, nikt się tam nie przejmował jej emocjami czy preferencjami, miał prawo torturować lub zabić własną córkę, jeżeli ona zdradziła tego męża, czy przyłapana ją na jakieś cudzołóstwie, powiedzmy przed ślubem jeszcze. Więc były to bardzo drastyczne i radykalne zasady, usankcjonowane społecznie, które bardzo, bardzo naprawdę dotkliwie penalizowały kobietę i jej miejsce w społeczeństwie. I dopiero jak to się wie, jak się nad tym człowiek zastanowi spokojnie i na przykład kwestia gwałtu i porwania, dopiero w okresie tak zwanego późnego cesarstwa, czyli jesteśmy w końcu IV wieku, kiedy chrześcijaństwo od 400 lat niemal rzeźbi na nowo twarz Europy, i całą tę cywilizację rzymską pomału rozsadza od środka, to dopiero wtedy prawnie zakazano właśnie porwań i gwałtów, jak również tego, że ojciec mógł decydować o zabiciu własnych dzieci, jak mu się nie spodobały, bo nie wiem, krzywe, niezdrowe, albo był dziewczynką. Dopiero te prawa po 400 latach oddziaływania chrześcijaństwa się zmieniają. I w tym kontekście może jeszcze jedno zdanie, bo jest to dla mnie też bardzo takie ciekawe, ważne odkrycie. Dopiero w tym kontekście widać, że wszystkie nasze martyrologie, historie świętych, tych pierwszych męczennic nie są legendami, bo te wszystkie Cecylie, Barbary, Łucje, inne piękne Agaty. Dziewczyny, Agaty, tak, Amelie i Zofie, że one wszystkie naprawdę ginęły z rąk własnych ojców w torturach często, bo nie chciały, bo my tak patrzymy, co za legendy, jakieś bajdy, nie chciała wyjść za mąż, to ją tam na kole połamali. Nie chodziło o to, że nie chciała wyjść za mąż, chodziło o to, że kobiety, które po raz pierwszy ustami Jezusa Chrystusa zostały docenione jako osoby. Święty Paweł mówi, odtąd nie ma już mężczyzny i kobiety, niewolnika i wolnego, dorosłego i dziecka. Nie ma. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Więc zaczyna się historia wielkiego chrześcijańskiego personalizmu, tylko że Bóg też w mądrości swojej, tak jak w Starym Testamencie dawał Żydom czas, tak nam teraz, mówię o kręgu cywilizacyjnym pierwszych wieków Europy, tej chrześcijańskiej, że po prostu no, mijały dziesiątki lat, setki lat, zanim pewne nawyki zostały zmienione. Pierwszymi Rzymianami ochrzczonymi były kobiety. To, że kobiety naprawdę zachłysnęły się Ewangelią, właśnie dlatego, że uszanowano jako osoby, że zajęto się po raz pierwszy w historii wieku wdową i sierotą jako kimś ważnym, komu się należy w pewnym sensie socjal od wspólnoty, kogo trzeba wspierać, że właśnie prawo było przychylne. To spowodowało, że chrześcijaństwo stało się

0: Powiedziałabym, no w późnych wiekach średniowiecza to taki nawet czołobitny, książęcy. Kobieta była,
1: tak.
0: tak, bardzo była wyjątkową istotą. To nawet jak się popatrzy na korespondencję nie tylko książąt, ale nawet biskupów do jakichś takich szlachetnych matron, dam dworu, to ona jest tak dworna i pełna uniżenia, jak w ogóle listy do ukochanej. I to wszystko jakby w normach społecznych, jak najbardziej poprawnych, to wszystko wynikało z szacunku. Więc całe średniowiecze, czyli te tak zwane mroki z punktu widzenia współczesnych ideologów, całe średniowiecze pomału buduje piękny pomnik kobiecie i dopiero na koniec XIII wieku, bo najcudowniejszy okres w historii feminizmu katolickiego, głupie może określenie, tak to sobie na skróty nazwałam, to jest między X a XIII wiekiem, mniej więcej do końca, i dopiero pod wpływem renesansu, kiedy wracają pewne fascynacje starożytnością, w tym również prawem właśnie rzymskim, zaczyna się ta destrukcja modelu szacunku dla kobiety w prawie i obyczajowości. I aż do wieku, końca właściwie XIX wieku, czyli od XIII do XIX, rzeczywiście kobiety zaczynają mieć już niestosowne, niewłaściwe miejsce społeczne. Są po prostu tak, na taki czy inny sposób upośledzane prawnie czy społecznie. I wiek XX przynosi zmiany. Chciałam też tylko powiedzieć, że pierwsze, tutaj nazwijmy te panie feministkami, sufrażystki, Biały Marsz Dam, Nowy Jork, 1908 czy 10, to były głównie katoliczki i cały ten bunt kobiet, tak to nazwijmy, początku XX wieku nie jest buntem o proweniencji lewicowej, jak to się próbuje też pokazać, że tutaj trzeba być naprawdę lewicowych poglądów, żeby bronić praw kobiet dzisiaj. Tamte kobiety były katoliczkami i walczyły przeciw aborcji, przeciw prostytucji, za prawami kobiet do edukacji. Walczyły o to, żeby właśnie była wierność małżeńska, żeby mężczyzna miał obowiązek zapewnić dom i wychowanie dzieciom i fundusze na to i tak dalej, ale to wynikało, jasno mówiły o tym, wynikało właśnie z ich przekonań również religijnych, chrześcijańskich. Także to wszystko, historia wiele wyjaśnia, ideologia wszystko zaciemnia. Pani, polecam Państwu gorąco tę książkę Kobiety w czasach katedr, Jean Pernut, i w ogóle całą jej tę historiozoficzną spuściznę literacką i Dziewczyny głowy do góry. Chrześcijaństwo nie odebrało kobiecie wolności, dało ją kobiecie. A jeśli już, jeżeli przewrotnie znowu mam tutaj jakoś podsumować, czy odebrało kobiecie wolność, to można też powiedzieć tak, odebrało. Chrześcijaństwo odebrało kobiecie wolność, ale zrobiło to dokładnie w taki sam sposób, w jaki odebrało ją mężczyźnie. Nie da się już po Jezusie Chrystusie żyć w złudzeniu. Wszystko zostało wyjaśnione, historia zbawienia się dopełniła w jego osobie, mamy już całą naukę, nic tutaj dodane nie będzie do prawa, żadna litera się tutaj nie zmieni, mamy teraz tylko adoptować te zasady i Ewangelię do swoich czasów, do swojego życia. I pewnie tyle.
1: No tak, no tutaj bardzo dużo wyjaśniłaś, zarówno w książce, jak i teraz, rozszerzając tę myśl związaną z tytułem, właśnie to pytanie, więc ten system opresyjny, no trzeba go ująć tutaj w cudzysłów, to jest absolutnie nie fakt, tylko stereotyp, tylko że tutaj, kiedy zderzasz tę historię z narracją współczesnej popkultury, to okazuje się, że właśnie największe przekłamania na styku tych dwóch przestrzeni zaistniały. Więc...
0: Bo zawsze wojna o kobietę była najsilniejsza, bo za kobietą stoi dom i rodzina, a kto zdobędzie władzę nad domem i rodziną, ten naprawdę rządzi społeczeństwami, patrz też cywilizacjami. Dlatego kobiety zawsze będą kuszone i zawsze będą podlegały działaniu różnych inżynierów społecznych, tak to nazwijmy.
1: No to dwie kwestie, które też jakoś postaram się zawrzeć w jednej myśli na koniec tej części. Czy według ciebie współczesna kultura rzeczywiście daje kobietom więcej wolności, czy raczej proponuje jakąś nową formę presji? I jak rozumiesz różnicę między wolnością a emancypacją w dzisiejszym świecie?
0: Jako istoty jesteśmy wolne, dokładnie w takim samym

0: W stopniu, w jakim wolni są mężczyźni, zastanawia mnie tylko jedna tendencja u nas, pań współczesnych, ale to też moim zdaniem z powodu mód, to jakoś tam to zostało przesterowane, żebyśmy poszły w tę stronę. Kobiety czasami, moim zdaniem współczesne, my kobiety, same sobie zakładamy pewne kagańce albo startujemy w zawodach, które ograniczają naszą wolność, dopasowując się zbyt do mód, do potrzeb, do jakichś wizerunku. Wisi nad nami portret lalki Barbie, ta cała gonitwa do wyglądu, do jakiegoś autoreklamy, tak to nazwijmy, na różne sposoby. Wiele rzeczy, myślę, gdyby tak wyrzucić po prostu ze świadomości kobiety współczesnej, dotyczących właśnie tego wyścigu, nie wiem, o urodę na przykład, rywalizacji, jakichś zasad, które są sztucznie generowane i to nie przez panów, tylko przez panie. Takie mam przekonanie, może się mylę, może ktoś tutaj to skomentuje, ale bardzo często my same sobie narzucamy, tak jak powiedziałam, ramy, które dźwigamy potem, ja nie rozumiem dlaczego, no to jest nasz problem. A emancypacja...
1: Wolność, a emancypacja.
0: No tak, wolność, a emancypacja. To moim zdaniem po części są określenia pokrewne i emancypantka nie w różnych, od momentu, kiedy to słowo jako takie, czyli zakładam wiek XIX, zaczęło mieć sens, to ono różnie mogło być zdefiniowane. Wydaje mi się, że współcześnie też można tego swobodnie używać, ale jest ryzyko, że to byłaby żonglerka już, bo ja mogę równie dobrze powiedzieć, że jestem emancypantką, bo walczę o prawa katoliczek, a jakaś pani feministka radykalna powie, że jest emancypantką, bo właśnie się kłóci z kościołem, więc nie jest to słowo czytelne dziś moim zdaniem. A co do wolności, nie mam wątpliwości, że dokładnie w takim samym stopniu mężczyźni i kobiety tę mentalną, moralną wolność mają. Czasem nawet, powiem szczerze, tak jak dziwię się paniom, że same na siebie nakładają jakieś kagańce, smycze, inne takie sprzęty konieczne ich zdaniem do osiągnięcia jakiegoś jeszcze sukcesu dodatkowego, tak się troszkę też dziwię panom, że pozwalają na pewne zachowania wobec siebie, które właśnie nie są już związane z równouprawnieniem. Czekam na wyemancypowanych panów, to znaczy na prawdziwych mężczyzn, którzy powiedzą jasno i spokojnie, z szacunkiem wobec kobiet: kochane, poszłyście krok za daleko, zasługujemy na szacunek, chcemy być traktowani serio jako mężczyźni, nie chcemy być waszymi lalkami do zabawy, chcemy cudownych żon i matek jako partnerek życiowych, a nie lalek Barbie i tak dalej. Czyli dzisiaj tak naprawdę może dobry i rozsądny byłby ruch emancypacyjny prawdziwych mężczyzn.
1: Dziękuję ci za tę myśl. Podpisuję się pod nią. I
0: załóż stowarzyszenie.
1: Tak, z wdzięczności zagram na twoją cześć piosenkę. Natomiast po piosence spotkamy się ponownie na dalszy ciąg rozmowy, bo pół metra tęsknych świateł w tym momencie już zostawiliśmy dosyć daleko za plecami. A więc czas na chwilę refleksji nad tym wszystkim, co tutaj padło. Tak więc przypomnę, że tego wieczora w nocnych światłach rozmawiamy po raz trzeci, to trzecia część tej rozmowy, o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. I również trzeci tom, do niego nawiązujemy, trylogii już w tej chwili, zatytułowanej Popkultura i zamęt, której autorka Małgorzata Nawrocka jest państwa i moim gościem. Po piosence wrócimy na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Od prawie kwadransa, dokładnie od 14 minut, mamy już czwartek, 28 maja. Nocne światła trwają od dobrej godziny, czyli od już 74 minut. No jeszcze nam zostało około 3 kwadransów do pierwszej. Druga część programu, druga część rozmowy dzisiejszej, która poświęcona jest zagrożeniom duchowym, które możemy przeoczyć w codzienności. To trzecie już spotkanie pod tym tytułem, bo i treści niemało. A tę treść, a i właściwie szeroki zakres można znaleźć w książce Popkultura i zamęt w tomie trzecim, który ukazał się niedawno. Autorka tego cyklu, Małgorzata Nawrocka, dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Kolejny rozdział, do którego sięgniemy, no wszystkich oczywiście nie wyczerpiemy, bo rozdziałów jest ponad 30. My zaś jesteśmy przy czwartym w tej chwili, więc zazwyczaj, jak pokazuje praktyka, od 23 na tę jedną część, na jeden rozdział mamy, więc zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć i poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zagrożeń zamętu cywilizacyjnego i w popkulturze. Natomiast no, taki znamienny, powiedziałbym emblematyczny nawet przykład znajduje się w rozdziale Wróżbici czy Prorocy. No, nie wiem, czy Państwo mieliście taką okazję, ale ja zupełnie nie... składając nigdzie żadnej deklaracji, że chcę, aby przychodziły do mnie jakiekolwiek wiadomości na tematy dotyczące wróżb. Czasami dostaję taki SMS, nie wiadomo skąd przychodzący, z jakiegoś numeru czterocyfrowego. No tu wróżbita i tutaj imię, czy coś tam byś chciał, i tu jakieś pytanie takie frapujące, prowokujące trochę do tego, żeby tak zamyślić się, powiedzieć, no rzeczywiście, no przydałaby się tutaj jakaś świetlista myśl i pewnie tenże wróżbita by mi tutaj pomógł rozjaśnić tę rzeczywistość, ale oczywiście głównie w kontekście jakiejś osobistej korzyści. No i kiedy przyjrzeć się temu całemu procederowi, no to już wiele, wiele lat temu zrobiłem taki bardzo poważny research dziennikarski i włos mi się zjeżył na głowie, szczególnie w tym momencie, kiedy okazało się, że wróżbita to jest certyfikowany państwowo zawód, który można mieć bez żadnych kwalifikacji. Można sobie wystawić stolik na ulicy i wróżyć ludziom z ręki, z kart, z czego się tam da, albo z kuli, czy z głowy, z energii kosmicznej, czy jak to pewna pani, która kiedyś zadzwoniła do radia, powiedziała, że ona się komunikuje z pozaziemską cywilizacją przez dystrybutory na stacjach benzynowych. No i nie jest to żart, naprawdę. To są słowa...
2: Niestety, dlatego się uśmiecham. Tak. Nie, że to nie żart, dlatego jest to śmieszne.
1: No właśnie. No ale nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, prawda?
2: Owszem,
1: I śmieszno, i straszno. Ale do czego dążę? Otóż są tacy, którzy tam na stoliku przykrytym ceratą siądą, powiedzmy, na Barbakanie Warszawskim i korzystają z tego, że tam jest dużo turystów i wielu warszawian się przewija. I widziałem takie sytuacje, ale są tacy, którzy po prostu mają swoje strony, wykorzystują media, są goszczeni przez największe telewizje w pasmach śniadaniowych, którzy mają swoje programy, swoje w ogóle pasma telewizyjne, jakieś telewizje ezoteryczne. I jak kiedyś podejrzałem, tam zajrzałem, po prostu spędziłem jakiś czas patrząc na to, co tam się dzieje, no to tam non-stop ktoś dzwoni, pisze i te pancie albo ci panowie z głowy ciągną jakieś rzeczy, po prostu coś tam poukładają. I mówię, o, to jest tak i tak. No więc tutaj Stefanie, Zdzisiu, Marysiu, zrób to czy tamto. I jestem przekonany, że są ludzie, skoro tam dzwonią, to mogą się tym przejąć, przynajmniej jakaś część, i naprawdę zrobić coś. I pytanie po pierwsze, czy to, co zrobią, to jest dobre? I czy to im wyjdzie i innym ludziom na dobre? I czy w ogóle jakikolwiek kontakt z takim... nie wiem, no, jak to nazwijmy, medium, no, w cudzysłowie, to jest rzecz właściwa. I to jest zasadnicze pytanie w tym wszystkim.
2: Mm-hmm. Bardzo ładnie, Pawle, tu dobrze, nie podlizuję się, tylko jakby recenzuję. Bardzo ładnie, bo szeroko, i to jest ważne, zakreśliłeś właśnie tło tego oddziaływania idei w ogóle wróżbiarstwa, ponieważ rzeczywiście mamy do czynienia z wróżbiarstwem domorosłym, jakimś zabawowym, tak to nazwijmy, czy stolikowym, ale mamy do czynienia też z procederami bardzo poważnymi, kiedy ktoś, tu powiem wprost, duszę diabłu, żeby mieć dochód z tego i żeby czasem w poczuciu jakiejś misji chorej w ogóle, rzeczywiście tymi mocami, których wzywa, realnie wzywa, inteligencji osobowej wzywa, wiadomo, że nie jest to inteligencja boska, więc od razu wiemy czyja, wzywa po to, żeby coś tutaj wyjaśnić komuś, albo przepowiedzieć, albo kogoś ostrzec i może być to nawet, jest przykre, ale może być to w takiej wierze, że mam jakieś nadzwyczajne dary, ja potrafię, ja czynię dobro, no płacą mi za to, no bo nie robię innych rzeczy, z czegoś muszę żyć, ale generalnie to jestem misjonarzem, bo to naprawdę często też tak wygląda. Więc uporządkujmy w kilku dosłownie zdaniach, jak to wygląda. Wróżbiarstwo jest grzechem śmiertelnym dla duszy ludzkiej i zawsze tak było. Stary Testament to idealnie wyjaśnia na setkach przykładów i słynne zakazy z tych i innych ksiąg z kapłańskiej, na przykład nie pozwoli żyć czarownicy, czyli kara śmierci za uprawianie wróżb, za uprawianie czarów, za okultystyczne wszelkie praktyki. Bardzo restrykcyjnie było to w starożytnym Izraelu traktowane. I była to ewidentnie wola Boga, ponieważ przez praktyki magiczne szeroko pojęte, w tym jak najbardziej przez wróżbiarstwo, komunikowały się te ludy inne niż Izrael ze swoimi bogami. A ponieważ nie było jeszcze jednoznacznego objawienia Bożego, ono się zaczęło od Izraela i są to pierwsze, nazwijmy to, kontakty metafizyki i dziejów ludzkich, Bóg się objawił konkretnie temu narodowi na początku i przez niego szło objawienie Boga wobec ludzkości, co dzisiaj mamy, prawda, skutki tego, bo nie ma tutaj już nie będę wchodziła w niuanse, ale wszyscy to rozumiemy. W Starym Testamencie ten zakaz dotykania wszelkich okultystycznych praktyk, w tym głównie właśnie wróżbiarstwa, wiąże się z tym, jak powiedziałam, że odprawiane były te rytuały ku czci bogów nieznanych. A ponieważ Bóg prawdziwy nie objawił się jeszcze, bogowie nieznani to były twarze demonów. Dlatego Izraelitom Bóg radykalnie zabraniał wszelkich praktyk tego rodzaju. W Nowym Testamencie nic się nie zmienia. Mamy znacznie mniej fragmentów na ten temat w Nowym Testamencie, ale wystarczająco, żeby rozumieć, że nic się nie zmienia. W Dziejach Apostolskich jest kilka opisów, jak apostołowie egzorcyzmowali wróżbitów. Szymon Mak, między innymi, cała historia polecam do przeczytania, bardzo ciekawa, już nie chcę w niuanse wchodzić po prostu ze względu na czas. I cała dokumentacja myśli teologicznej Kościoła na ten temat od pierwszego wieku do dziś jest spójna w przekazie. Nawet bym zaryzykowała tezę, że mało które rozważanie teologiczne jest tak niezmienne i tak radykalnie spójne w nauce od Starego Testamentu po XXI wiek, dziś, wczoraj, jak to, że nie istnieje dobra magia w żadnej formie, nawet ta dla żartu, dla zabawy, dla rozrywki, że każdy rodzaj magii, czy w tym wróżbiarstwa, jest przekroczeniem przykazania bałwochwalstwa i jest bardzo ryzykowne dla duszy ludzkiej. Kto się tym para, niestety nie powinien w ogóle przystępować do Komunii Świętej. I teraz wchodzimy już w popkulturę. Dlaczego zatem, tak jak mówisz, kanały, telewizje, SMS-y, targi ezoteryczne, poradnictwo w garażach, poradnictwo w pałacach, gdziekolwiek to jest możliwe. Biznes to jest odpowiedź jedna, ale może zbyt prosta. Wróżbiarstwo tutaj zawdzięczamy panu Millerowi. Pan Leszek Miller, kiedy był premierem, zalegalizował właśnie zawody tego rodzaju jako związki zawodowe, już wróżbitów i tak dalej, od czasu właśnie tego premierostwa oficjalnie w Polsce funkcjonują. I teraz jest to grzech wynikający głównie z ludzkiej pychy. i z błędu rozeznawania duchowego. Bo jeżeli ktoś jest blisko Kościoła i zna tę teologiczną prawdę, że nie wolno ci, człowiecze, dotykać żadnych praktyk okultystycznych, bo Bóg tego zakazuje wyraźnie, nie chce tego dla ciebie, że jest to pole uwodzenia demonów, że one tam wodzą za nos, że wszystkie ich dary są trefne. Ale z drugiej strony trefny dar nie oznacza trefnego przepowiadania, bo niestety osoby, które są blisko zaprzyjaźnione z mocami duchowymi tego rodzaju, a są takie, dostają światło intelektualne, bo przecież demony to aniołowie przewyższający inteligencją człowieka. Tak było i tak jest. Tutaj Bóg jakby nie odejmuje darów, które raz dał.
1: Trzeba powiedzieć, że upadły anioły.
2: O to chodzi, więc dokładnie tak, upadli aniołowie, oni są inspiracją i mogą być dla człowieka otwartego na ich działanie inspiracją intelektualną. I wtedy nie dziwmy się, że coś działa, bo tak się zdarza. I nie dziwmy się, że została przepowiedziana jakaś prawda, jakaś przyszłość, że jasnowidz coś znalazł, że uzdrowiciel kogoś uzdrowił i tak dalej. Ale podkreślają to egzorcyści zwłaszcza, którzy bardzo pilnują, żeby zamętu tutaj nie było, że jeżeli coś działa, jeżeli się sprawdza, jeżeli to jakaś prawda ci się objawiła, jeżeli odkryłeś coś dzięki właśnie poradnictwu, tak to nazwijmy, wróżbity tego czy owego, to tym bardziej się bój, tym gorzej, bo to znaczy, że naprawdę zadziałały już czynniki duchowe, a jak mówi Paweł, pisze, prowadzimy wojnę nie z ciałem, ale z pierwiastkiem duchowym na wyżynach niebieskich. Więc wszędzie tam, gdzie się sprawdza, gdzie działa, są to igraszki z diabłem i jakby próżność ludzka, głupota ludzka ściąga pioruny. Konsekwencje tego mogą być bardzo niebezpieczne duchowo. Kapłani, egzorcyści mówią jasno, że po grupie satanistów, czyli osób, które z własnej woli, świadomie podejmują decyzję, że chcą być sługami szatana i potem z różnych powodów lądują egzorcysty, bo gdzieś tam już ta psychika pęka i potrzebna jest pomoc, jeżeli jest jakaś refleksja. Druga grupa osób, które potrzebują egzorcyzmowania, to są osoby, które miały kontakt z okultyzmem. Okultyzm, czyli magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, jakaś medycyna szamańska w to wchodzi. Zatem moc rażenia, oddziaływania duchowego przez takie praktyki jest bardzo duża. To, że popkultura z tego korzysta, dowodzi niestety kryzysu rozumu głównie i kryzysu wiary. A ponieważ wiara to rozum też, bo jest wtedy światło wewnętrzne, rozeznanie duchowe, które człowiekowi daje możliwość takiej pewnej ostrożności wewnętrznej, która przestrzeże, nie wchodź, nie dotykaj, nie właś w to, zapomnij o tym, nie narażaj się. Ci, którzy nie mają wiary, tracą też to intelektualne takie zabezpieczenie, tak to nazwijmy, i w te grzechy bałwochwalcze związane z okultyzmem wchodzą. Także sprawa jest znacznie poważniejsza niż tylko rozmowa o Harrym Potterze, sierotce Marysi i krasnoludkach, czy postaciach fantazy w literaturze. Mówimy o poważnym grzechu, o śmiertelnym zagrożeniu ludzkiej duszy.
1: No tak, to jest bardzo istotna kwestia, bo są, tak jak tutaj powiedziałaś, bardzo konkretne słowa w Piśmie Świętym, a jak samo Pismo mówi, Pisma nie można odrzucić. Więc to zasadne pytanie, jakie to może mieć konsekwencje społeczne lub duchowe, to już tutaj dosyć szeroko nakreśliłaś. No i niewykluczone, że również istnieje związek między osłabieniem tradycji związanej z religią, a wzrostem zainteresowania ezoteryką. Ja bym tutaj
2: na pewno
1: może jakiegoś stricte znaku równości nie postawił, ale na pewno część osób, które jakoś odchodzą od Kościoła albo osłabiają swoją więź z nim, to jest też skutek właśnie ezoteryki szeroko pojętej.
2: I odwrotnie, Pawle, i odwrotnie. Osoby, które które nawet są w kościele, ale z jakiegoś powodu gdzieś tam się zaplątały z ciekawości, z głupoty, z naiwności, mają jednym z pierwszych objawów, że jest coś nie tak, jest kryzys właśnie wiary. Awersja na sakrum, niechęć do kościoła, zaczyna się plotkowanie na księży, jakaś agresja taka wobec kościoła. I to właśnie z tego powodu, że dotknąłeś pola demonów.
1: Ostatnia kwestia, zamykająca ten wątek naszej rozmowy, ponieważ w tytule pojawia się prorok. Tytuł brzmi tego rozdziału Wróżbici czy Prorocy. No to trzeba powiedzieć, kim był prorok w tradycji biblijnej. No bo tutaj myślę, że prorok jest mylony z wróżbitą. Bo no, takie
2: też
1: pytanie,
2: które... Sztuczki Mojżesza.
1: Właśnie, tak. Czy prorok w przeciwieństwie do wróżbity mówi bardziej o przyszłości, czy o kondycji człowieka tu i teraz? I właściwie dlaczego współczesny człowiek częściej szuka przepowiedni, a rzadziej wymaga od siebie zmiany życia? No i jeszcze to, że popkultura przedstawia właściwie zjawiska okultystyczne jako niewinną zabawę.
2: Tak, wiele wątków, a ja powiem przekornie, jak to ja, Panu Bogu wszystko wolno. I to, że dzieją się rzeczy niezwykłe naprawdę i nawet sny bywają prorocze, chociaż normalnie jak przychodzi ktoś do egzorcysty i mówi, że miewa sny, to jest bardzo pilnie przesłuchany i zbadany, czy to nie są jakieś inspiracje rzeczywiście duchowe, demoniczne. Natomiast w myśl zasady Panu Bogu wszystko wolno, musimy rozeznać te różnice. W Starym czy Nowym Testamencie występowały różne, nazwijmy to tak tym językiem właśnie trochę ezoterycznym, paranormalne zjawiska, jednakowoż związane z działalnością Boga. Bóg jest istotą inną niż my. I to, że jakby pozostawił nas w duszy i ciele w kondycji ludzkiej taką, jaką znamy, nie oznacza, że jest ograniczony w tej swojej inności działaniami, które po prostu zupełnie przekraczają nasz rozum czy naszą fizyczność. Tak działali mistycy, przecież mamy całą listę cudownych, genialnych postaci, doktorów czasem historii Kościoła, gdzie no, paranormalne zjawiska związane z ich osobą, z ich modlitwą, uzdrawianie tutaj mamy też, prorokowanie, przepowiadanie, w sensie właśnie przepowiadania przyszłości, więc mamy takie postaci. Teraz jak to rozróżnić? Po pierwsze, prorok Boga jest osobą posłaną z Bożej woli. Wróżbici współcześni się edukują, oni odkrywają w sobie różnego rodzaju dary, przechodzą różne kursy, potrzebują narzędzi, różdżki, jakiejś tam kryształowej kuli, kości ptaka, fusów, odkrywają aury, są po kursach przeróżnych, żeby rozwijać swoje wróżbicie talenty. Natomiast prorok Boży jest osobą dotkniętą palcem Boga i nie potrzebuje niczego. Jest to moc wlana, zewnętrzna i jest bardzo perfekcyjne rozeznanie, kto jest dawcą darów. Nigdy Pan Bóg nie jakby ta łaska Boża, która wylewa się na proroka, nie jest zasłonięta jakąś interpretacją, której prorok sam by nie rozumiał, czyli wie, że idzie w imię Boże, jest namaszczony. Poza tym prorok jest błogosławieństwem i dla siebie samego, i dla tych, dla których przepowiada, czego kompletnie nie można powiedzieć o wróżbicie, bo jego praktyka czy jego działalność jest przekleństwem dla niego samego, ponieważ zagraża bezpośrednio jego zbawieniu, jego życiu wiecznemu, jak również jest przekleństwem dla tych, którym służy, bo oni również poprzez otwieranie się jego rękami na działalność demoniczną są narażeni teraz na jakieś ubytki, tak to nazwijmy, duchowe i tak dalej. Całą listę można by zrobić. Musimy wiedzieć, że ta różnica jest. Cieszmy się tym, że Pan Bóg w imię swoich proroków przemawiał przez wieki. Natomiast wiemy wszyscy, każdy, kto jest w kościele, że diabeł, małpa Boga zawsze szuka okazji do odebrania Bożej chwały dla siebie samego, czy też właśnie wykrzywienia jakichś działań Bożych na swoją korzyść. Także to podobieństwo prorokowania i wróżenia istnieje na zasadzie takiej jak chwast, który upodabnia się do rośliny, obok której wyrósł, prawda? Więc to dokładnie na tej samej zasadzie działa.
1: Krótka przerwa. Po piosence wracamy na dalszy ciąg. Dzisiaj w Nocnych Światłach trzecia już część rozmowy o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. Małgorzata Nawrocka jest z nami, autorka trylogii. Już trzeci tam się ukazał niedawno. Popkultura i zamęt. Wracamy do Państwa po piosence. Na Facebook zapraszamy pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: zagrożenia duchowe, które możemy przeoczyć w codzienności. Trzecia część tej rozmowy dzisiaj w Nocnych Światłach. Opieramy ją na trzeciej części, trzecim tomie książki zatytułowanej Popkultura i zamęt, której autorka Małgorzata Nawrocka jest dzisiaj Państwa i moim gościem. I tę część programu zacznę od dramatis personae. Kobieta zmarła w wieku lat 33. Mistyczka. Kobieta, która była analfabetką, no trzeba to nazwać po imieniu, ale jest doktorem kościoła. Kobieta, która zostawiła po sobie liczne pisma, mimo że nie umiała pisać, ale umiała dyktować. I to z sensem, i to z głębokim sensem, do tego stopnia, że śmiała, jak to niektórzy uważają, pouczać papieża osobiście, co ma zrobić. Czyli mimo iż była niepiśmienna, to dzięki tej mocy Bożej, którą miała wlaną, o czym mówiłaś, Małgosiu, posiada nie tylko inteligencję, ale wielką mądrość i apostolski charyzmat. Święta Katarzyna ze Sieny pojawia się na kartach twojej książki, a rozdział jej poświęcony brzmi Martwe dusze, czyli dosyć mocno i niepokojąco. No, w kontekście świętej Katarzyny ze Sieny, która była postacią co najmniej świetlistą, byśmy tak nazwali, swojej świętości, no to ten kontrast tutaj wybrzmiewa bardzo wyraziście. Co chciałeś przez to wyrazić?
1: Prowokacje jak zwykle, ale powiem tak, jakoś tak cudownie się zrobiło, że dziś wieczorem namawiam Państwa do czytania książek i jedno zdanie komentarza. Katarzyna ze Sieny, rzeczywiście mistyczka, jest poprzez dyktowanie, jak zauważyłeś, autorką genialnego dzieła mistycznego pod tytułem Dialog. A dialog przeprowadziła osobiście z Bogiem Ojcem głównie i z Jezusem też, drugą osobą Trójcy Świętej, czasem właśnie ten wewnętrzny dialog odbywała. I ta rozprawa, która jakby nobilitowała Katarzynę do pozostania doktorem Kościoła, sprawiła właśnie, że ta postać jest nie do zapomnienia. Może tylko na marginesie, bo jak namawiamy na książki, to ja jeszcze się ukłonię trzem autorom, którzy moim zdaniem razem z Katarzyną ze Sieny tworzą genialny kwartet mistyczny, intelektualny i nie wyobrażam sobie, że można świadomie przejść przez życie jako katolik, nie wąchając tych książek. Czyli mamy, zaraz o tym będę mówiła, Dialog Katarzyny ze Sieny. Proponowałabym do tego jeszcze Twierdzę wewnętrzną Teresy Zawilla, Świętego Jana od Krzyża dzieła, cztery części, no i oczywiście Wyznania Augustyna, tak jeszcze na deser. I teraz wracając, czyli książki, reklamujemy dzisiaj mistykę Kościoła katolickiego. Dlaczego martwe dusze? Ponieważ ja właśnie odkryłam Katarzynę ze Sieny niedawno dość i przeczytałam sobie ten dialog. I powiem szczerze, że zwaliła mnie z nóg ta kobieta, bo chociaż jesteśmy w wieku XIV, to taka ostrość widzenia, rozeznania spraw ważnych, też ta bliskość z Bogiem, też mistyczne zaślubiny Katarzyny, wiemy o tym, prawda, że dostąpiła tej mistycznej łaski również, jest postacią nietuzinkową zupełnie, też 24 z 25 dzieci, no tam te fakty, co jeden zaskakuje bardziej i właśnie te jej głębokie nurkowania, powiedziałabym, w mistykę Boga Ojca jako osoby również, ten dialog wewnętrzny i to światło, które dostała, jest naprawdę, świeci tak mocnym blaskiem, że oświeca wszystkie kolejne wieki. Dzieje się to w wieku XIV, jesteśmy w XXI, światło wypuszczone wtedy z umysłu Bożego, z geniuszu Bożego, jakby przetworzone przez umysł Katarzyny, dociera tutaj właśnie. I ona sformułowała sobie takie trzy zasady, tak to nazwijmy, które dla mnie były wstrząsające po prostu w lekturze, bo też odpowiedziały na pytania, na które nie umiałam, może nie chciałam też odpowiedzieć sobie jako osoba współczesna, może wolałam nie konfrontować się z pewnymi prawdami, bo moim zdaniem dialog Katarzyny to jest taki zimny prysznic dla człowieka współczesnego, dla ateisty, ateusza, tak to powiedzmy sobie, czy wojującego w taki czy inny sposób z Bogiem i Kościołem, oczywiście też, ale również dla katolików praktykujących. Ponieważ Katarzyna jest radykalna, ona marzy o tym, żeby wszyscy dostąpili tej łaski cudownego zjednoczenia się z Bogiem i wszystko, co na drodze stoi, jest dla niej no, przykre, trudne. Próbuje wyjaśnić, próbuje to jakby przestawić, żeby umożliwić ludziom dojście bezpośrednio do prawdy Bożej. I te trzy zasady, może tak krótko je wymienię, o których chciałabym wspomnieć, to jest przede wszystkim stąd martwe dusze, pojęcie martwego sumienia. Coś niesamowitego, co robi Katarzyna, moim zdaniem. Ona z tych rozmów z Bogiem wnioskuje, że Bóg grzech nazywa, uwaga, niczym, ponieważ go nie stworzył. I Katarzyna, analizując to i głęboko wyjaśniając też czytelnikowi, kiedy dyktowała to dzieło, pokazuje genialnie, w jaki sposób człowiek pozostający w stanie grzechu czyni niczym, tak to nazwijmy również, wszystko, co robi. Jakby grzech, który jest częścią natury, już z własnej woli wybrany, wciąga wszystko. Ludzie, którzy chodzą świadomie z wyboru w grzechu ciężkim, są martwi za życia, tak Bóg Ojciec ich nazywa. Mówi też, co mnie też jakby tak intelektualnie poruszyło bardzo, że ich istnienie, w ogóle tych ludzi wybierających grzech śmiertelny, jest dla Boga większą złudą niż jego istnienie dla nich. Właśnie przez to, że grzech neutralizuje życie, jak czarna dziura. On po prostu tych ludzi wciąga z perspektywy Bożej. Oni znikają i nawet wyglądają, jak inni jedzą, śpią, cieszą się, mają dzieci, mogą być genialni intelektualnie, czy jakieś tam utalentowani na takie czy inne sposoby, a pomimo tego nie istnieją naprawdę, ponieważ nie ma w nich tego, co jest Boże, a tylko Bóg jest życiem. Więc to nic, które ciągną za sobą, jest po prostu przerażającym smutkiem i ciemnością. Stąd martwe dusze, które opisałam, i też to martwe sumienie, bardzo niezwykłe. Co, skutkiem tego, i tu mi się, powiem szczerze, rozwiązała kwestia, z którą, tak jak powiedziałam, nie miałam odwagi może się zmierzyć intelektualnie czy jakoś mentalnie sama, nie wpadłam po prostu wcześniej na Katarzynę. Katarzyna mówi o martwych uczynkach miłosierdzia. Bardzo my współcześni dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, uwiedzeni taką wizją, że można, nie trzeba do kościoła. Pomodlić się można wszędzie, a każdy z nas na pewno zna podłych katolików i cudownych ateistów, ludzi kultury, intelektualnie na wysokim poziomie, dobrych, uczynnych, robiących piękne rzeczy dla innych i tak dalej. I Katarzyna tutaj mówi jasno, bardzo dobrze, że nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, czy nawet z Nim walczą, robią dobre rzeczy, że potrafią kochać, że potrafią się poświęcać, że nawet niektórzy religie robią z tego miłosierdzia i poświęcania dla innych ludzi lub zwierząt, tutaj moja ironia. Dobrze, że czynią dobro. I Pan Bóg bierze to pod uwagę, bo dzięki temu albo im za życia błogosławi po ich ostatni dzień, żeby im jakby wynagrodzić to dobro, dając dobra doczesne, albo wydłuża życie ich, to mówię teraz Katarzyną, wydłuża ich życie, żeby dać im maksymalnie dużo szans spotkania Go i na różne sposoby się zgłasza osobiście, znajdź mnie, pokochaj mnie, jestem Twoim Bogiem, albo porusza serca innych wierzących, żeby gorąco w modlitwie, w poście domagali się od Boga łaski nawrócenia dla tej osoby. Czyli te uczynki dobre, uczynki miłosierdzia, błogosławione dla innych osób działania, są dobrym obiektywnie oczywiście i tak jak powiedziałam, mówi Katarzyna, tym trzem celom mogą służyć. Natomiast jeżeli grzesznik, świadomy grzesznik nie skorzysta z tego, to umrze on i jego uczynki. Czyli ta kwestia wyboru życia bez Boga jest wolnego wyboru człowieka, jest tutaj decydująca i czy uczynki były dobre czy złe, w momencie śmierci, kiedy decyzja jest niewłaściwa, że nie po właściwej stronie ja chcę być, że Boga odrzucam do końca, one przepadną z grzesznikiem w tej nicości, tak to nazwijmy, w tym niczym, bez względu na to, czy to dobre, czy niedobre było, bo gdzie nie ma Boga, tam dobra być nie może. I trzecia kwestia, coś co też perspektywa Katarzyny, to może już takie prostsze teologicznie, ale bardzo też poruszające. Wstyd zmartwychwstania, ona tak to nazywa. Wiadomo, że po śmierci pierwszy sąd to jest sąd duszy, czyli dopóki nie będzie zmartwychwstania ciał w dniu pańskim, ostatecznym, to decyduje się tutaj nasz los ludzkiej duszy. Jeżeli może iść prosto do nieba, to idzie. Jeżeli potrzebny jest ten okres oczyszczenia z win ziemskich, to on jest. Ale jeżeli właśnie z wolnej woli grzesznika zatwardziałego to odrzucenie było stałe i do ostatniego oddechu, no to wtedy następuje potępienie ludzkiej duszy już w momencie sądu cząstkowego. Natomiast opisuje Katarzyna apokalipsę, co jest bardzo spójne z Biblią, nic takiego wyrafinowanego w tym też nie ma, ale jest idealnie spójne. Wstyd zmartwychwstania polegający również na tym, że w dniu pańskim zmartwychwstanie również ciało. Zatem święci dostaną je ku rozkoszom wiecznym i te już zbawione dusze, przeobleczone w nowe, uwielbione ciało, będą dzieliły tę wieczność tak jak zostały wymyślone, stworzone przez Boga w całości. Natomiast niestety ci, którzy potępili się, ich dusza została potępiona, podobnie będzie potępione ich ciało. Wstyd zmartwychwstania polega na tym, że to się objawi przed oczami świętych, czyli powstaną ciała potępionych na potępienie wieczne i męka będzie już nie tylko duchowa, ale również fizyczna. I powiem szczerze, to jest tak niepopularne, to jest tak bulwersujące i to jest tak obrzydliwe, tak jak krzyż był zgorszeniem dla Żydów, tak dzisiaj spodziewam się dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą, byłoby zgorszeniem dla setek tysięcy ludzi współczesnych, którzy już arbitralnie ustalili, że Boga nie ma, w związku z tym nie ma piekła, hulaj dusza, robię co chcę, jestem wyziębiony religijnie, nie muszę się tym przejmować. Katarzyna działa jak zimny prysznic, ta mądrość Boża jej objawiona, bo to nie straszy, to jest przerażające z jednej strony, ale to jest ku przestrodze. Prawda bywa zaskakująca i może czasem zaboleć konfrontacja z nią, ale wszystko jest dla ludzkiego dobra. Taka jest właśnie Katarzyna i mam nadzieję, że zachęciłam kogoś do przeczytania dialogu.
0: No, wstrząsająca to jest historia. Rzeczywiście dialog Katarzyny Siedlańskiej to jest lektura, która absolutnie nie pozostawia człowieka obojętnym. Chyba że ktoś już jest tak właśnie nastawiony, że takie tego typu lekturę traktuje jako, nie wiem, straszne baśnie, dajmy na to. Ale w związku z tym na koniec tej części zapytam cię o rzecz taką, właśnie w tym kontekście. Czy uważasz, że największym problemem współczesności jest dzisiaj brak wiary, czy raczej utrata sensu i nadziei?
1: To się łączy. Utrata wiary jest etapem pierwszym. Kto wiarę traci, za chwilę już utraci sens i nadzieję.
0: To krótka przerwa. W takim razie za chwilę ostatnie minuty dzisiejszego spotkania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. Trzeci raz spotykamy się z Małgorzatą Nawrocką, autorką trylogii już w tej chwili zatytułowanej Popkultura i zamęt. Trzeci tom od niedawna w księgarniach. Państwa pozostawiam jeszcze na chwilę z muzyką, ale wracamy za moment na ostatnie minuty, by domknąć dzisiejsze spotkanie także bardzo istotną treścią.
2: Nocne światła.

0: światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach, których ostatnie minuty przed nami, rozmawiamy o zagrożeniach duchowych, które możemy zlekceważyć w codzienności, a nawet ich, co więcej, nie zauważyć. Ostatnia część będzie poświęcona czemuś, czego zauważyć się nie da. Dość powiedzieć, że istnieje nawet taki prąd czy styl w sztuce, w malarstwie przede wszystkim, i to nie od dzisiaj znany, jakoś szczególnie był widoczny w czasach dwudziestolecia międzywojennego, wtedy jakoś wypączkował. Mówię tutaj o turpizmie, czyli o czymś, co było pochwałą brzydoty. Tytuł tego rozdziału, który chcemy poddać dyskusji, idzie jeszcze dalej, bo pochwała to jest mało. Piszesz, Małgosiu, o kulcie brzydoty. No, kolejny prowokacyjny tytuł. Co skłoniło cię do podjęcia właśnie tego tematu? Co masz na myśli, mówiąc o kulcie brzydoty we współczesnej kulturze?
2: Widzimy to wszyscy. Normy estetyczne bardzo się zmieniają i gdyby się zmieniały, ewoluowały w jakiś nowy obraz, jakąś nową interpretację wartości, które zawsze towarzyszą rozumnemu człowiekowi, czyli dobro, prawda i piękno, to byśmy uznali, okej, nowa epoka, nowe stylizacje, mamy prawo do nowych form wyrazu. Natomiast, tak jak zauważyłeś, mniej więcej od czasów Picassa i chwilę wcześniej, dosłownie chwilę wcześniej, towarzyszy nam deformacja jako sposób rozmowy ze światem współczesnym. I to się rozlało nie tylko na malarstwo czy grafikę, ale również na muzykę, na modę, na różnego rodzaju eksperymenty artystyczne, które razem wprowadziły zabawę dysonansem, hałasem, dysharmonią w odbieranie sztuki. Turpizm, tutaj sobie przypominam to słowo tylko krótko.
1: No turpizm to już jest takie konkretne określenie.
2: Tak. To, ale właśnie ciekawe, bo ja jeszcze ze świętej pamięci Ernestem Brylem rozmawialiśmy o turpizmie i on wtedy mówi, słuchaj, bo wiesz, bo mówili, że ja jestem turpistą, ale ja lubiłem turpizm, bo on był dla mnie prawdziwy. I ja Ernesta rozumiem i chcę powiedzieć, że są, mogą być, bo to jest dobre jakby do wyjaśnienia, mogą być pewne kierunki w sztuce, żebyśmy w estetyzm, taki nadmierny manieryzm nawet nie wpadli, że
1: trzeba czasem...
2: O to chodzi, że właśnie, że można czasem pokazać coś, co jest nieforemne, dlatego kochamy Leśmiana za te ballady o dusiołkach i tak dalej. Można czasem pokazać i bidę, i nędzę, i pryszcz, i nie wiem, deformację, i krzywość, i quasi-moda, i różne upiora w operze. Różne rzeczy można pokazać, które nie są doskonałe, bo my ludzie tacy jesteśmy. Ale tak jak zauważyłeś, czym innym jest dostrzeganie, że rzeczywistość nie zawsze jest doskonała i próbę komentowania tego, a czym innym jest uprawianie kultu brzydoty. Niestety Anton LaVey, Kościół szatana, 1966 rok. 3 lata później LaVey pisze Biblię szatana. Jest to moment znamienny w historii współczesnej, bo oficjalnie wypełza z mroku ta przerażająca chęć człowieka do uprawiania jakiegoś kultu właśnie wszystkiego, co jest antywartością. Masoneria to robiła po cichu od XVII wieku, a sataniści w XX powiedzieli jawnie, kult

0: jest dla mnie osobiście przerażający, dlatego że zbyt dużo ja tam po prostu śmierdzi satanizmem to. Mniej lub bardziej uświadomionym, bo mogą być to oczywiście kontestacje artystyczne czynione przez osoby, które nie mają w ogóle świadomości jakichś takich duchowych rozeznań, ale jak się na to spojrzy z boku, wszystko co jest ciemne, brzydkie, zdeformowane, karykaturalne ma proweniencję niestety ojca ciemności. Nic na to nie poradzę.
1: Jeszcze zaglądam teraz na Facebook, gdzie pod pierwszym postem od góry macie Państwo jeszcze chwilę, by do nas napisać, bo jeszcze dyskusja trwa. Tam napisała do nas Ines, słuchaczka z Francji, i tutaj jest parę myśli, które dotyczą tych wątków, które poruszaliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie. Pierwszy to jest kwestia Harrisa, czyli słynnego uzdrowiciela.
0: Tak,
1: za komuny
0: tak.
1: W Polsce był przyjmowany, uzdrawiał, nawet go parafie przyjmowały, bo słaba wiedza zagrożeń, tak. Nawet u księży była. Przeczytałem, że pod koniec życia Harris się przyznał, przez jakie siły uzdrawiał. No chyba nie były to niebieskie, było uzdrowienie, tutaj w cudzysłowie pisze Ines, z niechcianym wsadem w środku działającym na ducha z opóźnionym zapłonem.
0: Dokładnie tak, jak to mówią niektórzy komentatorzy, Harris ochrzcił Polaków do okultyzmu, czyli poprzez te drzwi otworzył nas to społeczeństwo jeszcze katolickie, takie żywe. Księża też działali w nieświadomości, czasem Najświętszy Sakrament był wynoszony w ogóle z kościoła, bo Harrisowi przeszkadzała ta energia w uzdrawianiu, także no wiele błędów zostało popełnionych, oby nigdy się nie powtórzyły. Trzeba się uczyć na błędach.
1: No tak, pamiętam, że w sąsiedniej parafii na fali właśnie tego entuzjazmu dotyczącego Harrisa została stworzona taka poradnia, gdzie jakiś inny, co prawda nie Harris, ale inny, bioenergoterapeuta, tak, no, w cudzysłów to ujmijmy to słowo, był, przyjmował ludzi, brał pieniądze za to w jakichś tam salkach parafialnych, no więc no, to jest jakaś poważna aberracja.
0: Tak, prawda wyzwala, musimy z tym walczyć, na pewno intelektualna walka jest tutaj potrzebna, duchowa oczywiście tak, ale też intelektualna, bo to są zabobony, to się nie broni.
1: I tutaj jeszcze zaglądam, Przemek napisał. Jakie jest zdanie twoje, Małgorzato, na temat modlitwy językami, która coraz częściej jest praktykowana podczas nabożeństw o uzdrowienie w kościele przez kapłanów i wiernych, najczęściej osób ze wspólnot, to znaczy wypowiadane są różne niezrozumiałe sylaby, jakoby dar języków, czy to jest jeszcze wiara katolicka, czy zagrożenie duchowe, które wdziera się do kościoła.
0: Ksiądz profesor Zwoliński powiedziałby, że zagrożenie. Już nie wnikam, nie rozwijam wątku też ze względu na czas. Jest autorytetem od takiego rozeznawania intelektualnego pewnych zjawisk. Ja też zawsze jestem bardzo ostrożna i mówią egzorcyści, w ogóle kapłani tacy zdroworozsądkowi, że im mniej cudowności, takich nadzwyczajności, tym bardziej jesteśmy bezpieczni, że nie popełnimy błędu. Ale z piątej strony powiem tak. Byłam raz, nie chcąc tego, w zgromadzeniu, które dokładnie zaczęło się modlić w ten sposób i powiem szczerze, że to brzmiało jak pieśń aniołów, było to tak piękne i ujmujące, że stałam, ja nie uczestniczyłam w tym naturalnie, bo nie mam daru języków, natomiast słuchałam tego bez niepokoju serca, w takim poczuciu, że jakby Kościół śpiewa, językiem, którego ja nie rozumiem, ale Kościół śpiewa i nie byłam zaniepokojona, więc myślę, że tutaj takie bardzo radykalne powiedzenie, że Panu Bogu wolno to, ale tego to już Panu Bogu nie wolno. Tak, to On na pewno nie działa. Tego nie wiem, za mała moja głowa. Kościół też ma z tym tu problem może cudzysłów, ale no tutaj z tym rozeznaniem kłopot, bo rzeczywiście te same dary, ten sam dar języków może być wykorzystywany przez demona, jak również może być sposobem oddawania chwały.
1: No tak, jeszcze trzeba przypomnieć, co mówi Jezus do apostołów przed w niebo wstąpieniem, że też będą mówić, czynić pewne rzeczy, które są dla ludzi powszechnie raczej niedostępne, więc można mniemać, że jest to w jakiś sposób zarezerwowane dla

0: osób, które no, mają jakiś szczególny dar od Boga. No, nie chcę tutaj mówić o...
1: Ale nie należy prosić ale, o Niego, tak, ani się, prawda, jakoś tak, domagać tutaj,
0: ani się afiszować
1: z nim,
0: ani się afiszować,
1: drzwiami.
0: Tym bardziej.
1: Dokładnie tak.
0: Bo,
1: dokładnie
0: bo to może tak mieć skutek przeciwstawny.
1: Oczywiście.
0: Ostatnie myśli, które tutaj, po które chcę sięgnąć, to jest po pierwsze jeszcze Ines napisała, przypominając, no, można powiedzieć, kogoś, to był zadekretowany nie tylko kościelnie, ale i państwowo, no bo występował na antenie telewizji publicznej niejaki Kaszpirowski, prawda? Adin 2-3-4, pamiętajmy.
1: Tak.
0: I przechadzał się naszymi ulicami, kamery mu towarzyszyły przecież tam na Marszałkowskiej pod domami centrum. To w ogóle... No, to jest coś takiego, co już wtedy w ogóle nie wiadomo było, czy się śmiać, czy płakać. To było i śmieszne, i straszne. Rzeczywiście, już tutaj te słowa raz dzisiaj padły w innym kontekście, ale to naprawdę była kpina ze zdrowego rozsądku.
1: Kochani, tak, proszę.
0: To jest, no tutaj oczywiście to był taki czas, gdzie przeróżne indywidua się pojawiały i pytanie, jakie miały proweniencje. Już nie mówiąc o słynnym kandydacie na prezydenta, który rywalizował w ostatniej turze z Lechem Wałęsą i grożąc swoją czarną teczką. Przecież to w ogóle był w ogóle jakiś diabełek z pudełka, który nie wiadomo skąd wyskoczył, prawda? Zresztą Kaszpirowski także. Ale już teraz przechodzę do konkretu, czyli cytuję Ines. Tak, zagrożenia duchowe, temat na czasie. Zostałam zbesztana, ostatnio uznana za katola ograniczonego i zaściankowego przez osoby i wierzące, i niewierzące, gdy powiedziałam, że joga może nieść zagrożenia duchowe i otwierać na siły zła, szczególnie joga pogłębiona. Zostałam zbesztana i zaatakowana, że jaka to ja, wierząca katoliczka, jeśli oceniam czyjąś duchową praktykę, że nie mam do tego prawa, że katolik może swobodnie uprawiać jogę. Jeśli mam zastrzeżenia do praktyki głębokiej jogi dla człowieka zachodu, to nie mam racji, że nie mam wiedzy, etc. No i tutaj Ines powołuje się na to, że sama poznałam, jak pisze autorka, ojca Verlinde, francuskiego zakonnika, który medytował w aśramach i się zagubił. Byłam u niego na rekolekcjach we Francji. Tutaj Ines, już do ciebie kieruję konkretną myśl. Jak rozmawiać z takimi osobami, które oceniają moją wiarę lub zabraniają mi wyrażać moją opinię na temat jogi, z wypowiedziami ojca Verlinde, z których wynika, że joga pogłębiona może szkodzić w przypadku chrześcijan. Dostrzeżenie granicy między zwykłymi ćwiczeniami a jogą głęboką jest bardzo trudne. Zanim oddam ci głos, to tutaj pozwolę sobie zająć chwilkę, ponieważ właśnie na bazie doświadczeń ojca Verlinde pisałem swego czasu duży tekst, też posiłkując się wiarygodnymi i pogłębionymi źródłami na temat tego, jaka jest przestrzeń między, jaka jest zależność, można powiedzieć, między odejściem od wiary katolickiej i w ogóle jakiejkolwiek nawet innej, a jogą. I to, co znalazłem i w wypowiedziach ojca Verlinde i także w innych źródłach, no muszę powiedzieć, mną wstrząsnęło do tego stopnia, że jestem bardzo krytyczny wobec jogi w najprostszych nawet formach, tak zwanych, nazwijmy to, gimnastycznych, już bez medytacji, bez jakichkolwiek innych dodatkowych elementów, które mogą być traktowane jako pewna filozofia.
1: Pawle, na 100% podzielam twoje poglądy. Każda forma jogi jest z ciałem obcym i w kulturze, i w religii. Można by oczywiście te wątki rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o Ines, to powiem tak. Rozmową z tymi osobami dałaś im szansę. To zrobiłaś naprawdę coś bardzo dobrego. Pytanie, jak z kimś rozmawiać? Po prostu rozmawiać. I Pan Bóg naprawdę się do tego serca czasem gdzieś tam dodrapie okrężną drogą. Jeżeli wszyscy będą pili sobie z dzióbka, opowiadali te same bajki, wszyscy będą tak samo zachwyceni i jedna pani drugiej pani będzie polecała ośrodek tutaj yoga, naga yoga, raja yoga, bajdu yoga i tak dalej. I nie będzie osób zdroworozsądkowych, które powiedzą, ale czekajcie, to jest element systemu religijnego, to ma wpływ duchowy, to pochodzi z zupełnie innego kulturowego kręgu. Powiem tylko jedno zdanie jeszcze w komentarzu. Hindusi, którzy nawracają się na katolicyzm, przestają uprawiać jogę, a ich też bolą kręgosłupy. po prostu rozumieją doskonale, że jest to część praktyki rytualnej, tak to nazwijmy, że odpowiada mentalności wschodu, że jak ciało to dusza, a jak oddziaływanie duchowe to i ciało zdrowe i te wszystkie inne teorie, więc jak najlepiej, Ines, tutaj intuicja jest stuprocentowa, niech Pan Bóg tam jakoś wesprze, błogosławi, rozmową dałaś szansę, a co kto z tym zrobi, to już jakby od Ciebie nie zależy.
0: Jaką szansę jeszcze Państwo macie, aby pogłębić swoją wiedzę na ten temat, to szansą tą jest książka, nie tylko trzeci tom, ale wszystkie trzy tomy książki, właściwie trylogii już w tej chwili, zatytułowanej Popkultura i Zamęt. Zachęcam Państwa do lektury, link do książki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, tam również linki do kilku innych pozycji, które tutaj w naszej rozmowie się pojawiły. Zachęcam Państwa do tego, bo rozmawialiśmy o zagrożeniach duchowych, które możemy przeoczyć w codzienności. Możemy w ogóle nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że one istnieją i że są zagrożeniami duchowymi dla nas, konkretnie dla nas. To była trzecia część tej rozmowy. Może jeszcze do tego wrócimy. Uważam, że wiele z tych zagadnień, które poruszasz w swojej książce, jest po prostu, leży odłogiem, jeśli chodzi o kontekst duchowy. To znaczy o właśnie konkretne zagrożenia, które mogą mieć dla nas skutki duchowe odnoszące się do życia wiecznego. Także zachęcam Państwa do sięgnięcia po Popkulturę i Zamęt, a autorka tej trylogii, zresztą nie tylko, autorka licznych książek dla dzieci i młodzieży, a także poradników, pisarka i pedagog Małgorzata Nawrocka była Państwa i moim gościem dzisiaj w Nocnych Światłach. Dziękuję Ci serdecznie i za książkę, i za spotkanie, i za wszystko, czym się z nami podzieliłaś.
1: Pawle, gorąco też dziękuję. Powiem tak, miło jest naprawdę posiedzieć nocą w doborowym towarzystwie i podyskutować. I właśnie dzięki Tobie i dzięki Państwu to dzień mi się cudownie wydłużył, więc bardzo wszystkim gorąco dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie za miłe słowa, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Program trwa 2 godziny, ale dzisiaj, jak Państwo zauważyli, pojawił się bonus, który trwa prawie kwadrans. No i tak to się zakończyło 2064 wydanie Nocnych Świateł. O czym jutro? No to niespodzianka. Zachęcam do tego, żeby jutro być z nami w czwartkowy wieczór, ale już teraz Państwu zapowiadam, co będzie w poniedziałek. Mianowicie w Dzień Dziecka będziemy rozmawiać o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii, a gośćmi będą autorki książki Eucharystia w opowieściach Magdalena Urlich i Małgorzata Lisak. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.